jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Cześć, dzień dobry, o poranku w kalendarzu poniedziałek, jest dokładnie 15 dzień czerwca, czyli połowa miesiąca. Dziś temperatura wyniesie do 20 stopni na plusie, jeśli chodzi o Katowice, Mikołów czy Tychy, możliwe małe opady deszczu. A im bliżej końca tego tygodnia, tym cieplej, w weekend nawet 30-31 stopni. Tymczasem patrzę na drogi, co na nich teraz się dzieje, gdzie są jakieś utrudnienia. No, większych nie ma, ale powoli wzmaga się ruch, między innymi na wysokości M1 w Czeladzi, a także na trasie S86, przy czym korków ogromnych nie ma. I to jest dobra wiadomość o poranku.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Donald Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent USA nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Zawarcie porozumienia potwierdza irańskie MSZ, które podkreśla, że trwale kończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowic i świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
5: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
4: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków, a w najbliższy weekend warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
6: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
4: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
7: SK Śląsk News.
3: Groźny pożar w Raciborzu. 6 strażackich zastępów prowadziło działania w związku z pożarem mieszkania bloku przy ulicy Katowickiej.
8: Do pożaru doszło na 7 piętrze. Mieszkań w tym bloku jest 33. Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani.
3: Mówiła Joanna Wiśniewska z policji w Raciborzu. 3 osoby uskarżały się na ból głowy i zostały przebadane przez ratowników. Tymczasem już teraz na SK.pl przeczytacie więcej na temat strefy czystego transportu w Katowicach. Ona wchodzi w życie 29 czerwca.
9: Jankes!

0: i dzień dobry z rana. Wiecie, co u mnie było słychać przez cały weekend?
1: No.
0: Takie gol, gol,
2: gol.
1: U MTS-a to chyba raczej będzie takie...
0: I co to jest?
1: Ekspres do kawy, no hello.
0: To już chyba wiemy, o co dzisiaj zapytać.
1: No to dajcie znać, co u was słychać. 664-402-302 i głosówki na Messengerze.
3: U ciebie słychać gole, tak?
0: Tak.
3: U mnie też!
0: Widzę, że taki ogolony jesteś dzisiaj. Gratuluję.
3: Cały, wszędzie, wszędzie.

0: Day! A u nas słuchajcie Ariana Grande i bardzo dobrze 8 minut po godzinie 6 w poniedziałek 15 czerwca.
1: Tak. Naprawdę nie masz wrażenia, że cały czas chodzi za nami takie małe, takie...
2: Szczerze? Może to jest właśnie pomysł na to, w jaki sposób oglądać piłkę nożną w tym momencie na mundialu, nie po polsku, tylko jakby dzięki innym komentatorom, ten sport zaczyna być coraz ciekawszy.
0: Na przykład po kurasańsku. Ciekawe, jak jest gol po kurasańsku.
1: Gol! Zauważyliście, ale na przykład w Niemczech transmisja jest w pełnym ultra 4K HD, dorysowane są jakieś różne rzeczy, grafiki, a u nas to tak nawet średnio widać te nazwiska na koszulkach, bo się obraz rozmywa w telewizji polskiej.
0: Ja w piątek oglądałem, w hotelu akurat byłem, gdzieś tam w Łodzi, tak? Później był mecz i tak dalej, tak, w sensie mecz Marcina Gortaca. W całym hotelu była awaria i cały czas śnieżyło.
2: Ojej. To zupełnie jak awaria polskich piłkarzy na mundialu.
1: To u ciebie było z kolei słychać te odgłosy prosto z hali koszykarskiej.
0: No, tak właśnie było.
1: A Kama, co u ciebie słychać?
2: Ja muszę przyznać Jankesowi rację. Janki, jedna z nielicznych sytuacji w naszym życiu, kiedy mówię, tak, miałeś rację. Byłam na nowym filmie Stevena Spielberga, nie podobał mi się.
0: Jednak? Dzięki, bo ja już się bałem, że... No ja byłem i tak też mam takie mieszane uczucie, delikatnie mówiąc. No.
1: Czyli u Kamy słychać jęk, niestety, zawodu.
0: Ale wszyscy mówią,
2: wiesz, jak ciężko mi jest przyznać rację komuś?
0: Ale tak, ale wiesz, ale najciekawsze jest to, że wiele osób...
2: Chwali,
0: są zachwyceni.
2: Bo nie mają odwagi powiedzieć prawdy.
1: Podobno o gustach się nie dyskutuje, my z kolei możemy podyskutować o tym, co u was słychać. 664-402-302. Ewentualnie mamy taki ładniejszy głos do tego.
0: 664-402-302.
3: Dziękuję.
0: Pani
3: Magda.
0: Pani Magda. No. To co, odkryjmy kolejną literkę, jak pani Magda. Kiedyś był taki konkurs.
1: Ale turniej. Dajcie znać, co u was słychać z samego rana.

0: Jadzie się pojawiła, stało. Dzień dobry, będziemy
1: dzień dobry.
0: Teraz no, patrzeć i słuchać, co słuchać w gazetkach.
1: Poranne prasowanie.
0: Tylko najpierw powiedz nam, kochana, co u ciebie słychać.
1: W porządku, dzisiaj poniedziałek.
0: Super, prawda?
1: No, wygląda jak we wrześniu już.
0: No niestety.
2: Ja już wyprawkę szkolną robię.
1: No.
0: DJ Deszczu
1: jak
0: Strugi gra nam na dworze.
1: Leci.
2: No, dokładnie. Mrugnęłam i nie zauważyłam wakacji.
0: To słuchajcie, a propos gościa, którego cała Polska słucha, jest informacja o Skolimie.
3: Temperatura.
0: Spóźnił się na koncert ostatnio o 2 godziny, a internauci komentują, to jest zero szacunku dla fanów. I nawet jest taki żart, gdzieś tam w komentarzach ktoś napisał, a jego zegarek za 65 tysięcy złotych chyba się nie sprawdził, źle mu godzinę pokazuje.
4: On ma zegarek za taką kasę?
0: Tak.
1: To jest dowód na to, że Skolim jest szczęśliwy. Szczęśliwi czasu nie liczą.
0: To się zgadza.
5: To tak.
2: Jakby
5: tak.
2: Nie było stać na zegarki za 65 tysięcy złotych, też byłabym
1: szczęśliwa.
2: No, oczywiście.
0: No dobra, lećmy dalej. Co tam ciekawego jeszcze?
2: Amerykanie kuszą Roberta Lewandowskiego, który na zaproszenie klubu Chicago Fire przyleciał na negocjacje. No i pokazali mu budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness.
0: Wszystko zapewniają podobno. Wszystko tam jest.
1: Podobno Robert cały czas pytał, czy w Chicago na pewno mieszka mało Hiszpanów.
0: Ale tak ciekawe przy okazji, gdzie wyląduje, prawda, Robcio? No ja bym gadał tam do Messiego, do Miami, tam trochę cieplej, to by się Ani bardziej podobało.
4: Tam jest więcej Hiszpanów.

0: Ale fajnie wam gramy. Tutaj SK, poniedziałek, 25 minut po godzinie 6. Pytamy was, co u was słychać. No i fajnie, że się odzywacie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No, co tam, co tam?
1: No jest super. Jedziemy do Szczyrku, mamy 350 km i jesteśmy mega happy.
3: Ej, ale wiesz o tym, że w Szczyrku śniegu teraz nie ma?
2: To właśnie.
1: Ej. Nie ma śniegu, no wiemy, no ale co, no jak jest jakiś krótki urlopik, no to się cieszymy.
2: To może skoro deszcz pada, to narty, ale wodne. Yo!

0: tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
7: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
7: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
9: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
8: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
9: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
10: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat.

0: na korku, ale wzmaga się ruch m.in. na 79 na wysokości Jaworzna i Sosnowca.
1: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Tragiczna noc na Ukrainie. W rosyjskich atakach w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył m.in. w jedną z najważniejszych pamiątek historycznych Ukrainy, prawie 1000-letnią Ławrę Peczerską, która stanęła w ogniu. A przed Białym Domem powoli kończy się gala UFC. Zorganizowano ją z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wśród gości jest m.in. Karol Nawrocki, który przy oktagonie miał okazję porozmawiać z amerykańskim przywódcą.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
5: SK Sport News.
3: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim S-Holgenbos. W finale wygrał z Aleksem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6, a dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze 47 miejsce. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią, skończyło się na 2-2, a Szwecja rozbiła Tunezję 5-1.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W radiu
0: Dzień dobry, witam raz jeszcze w ulubiony dzień tygodnia.
8: No, ulubiony, bo to poniedziałek i z racji tego od razu się pytamy, co u was słychać?
9: U mnie słychać tylko deszcz padający za oknem, aż chce się wychodzić z domu w poniedziałek rano.
8: Ej, ale można czas zaoszczędzić i prysznica nie brać.
0: No, właśnie, korzystajcie z podpowiedzi. Ja lubię, jak pada, gdy mam szybę bardzo brudną w samochodzie z przodu, no, to tak się fajnie przemywa, idealnie.
10: Czyli zawsze.
0: Polecamy.

0: Przynajmniej za naszymi radiowymi oknami cały czas pada, pada i przestać nie chce. Miley Cyrus o tym, że kwiatki będą rosły, jak tak pada. Flowers.
1: Zgadza się.
2: No dobrze, tak, dokładnie o tym była ta piosenka. No. Dokładnie. Podmiot liryczny o tym śpiewał. Brawo.
1: Mówię wam. Ale naprawdę fajnie, że tak pada, bo roślinki się cieszą i bardzo
0: dobrze. I dżdżownice tańczą.
1: Mam zaraz informację, że Matty Cash się cieszy. Matty Cash, czyli nasz piłkarz.
2: Ja generalnie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ona mnie kompletnie nie interesuje, chyba że są to młodzi, przystojni piłkarze. No i Matty Cash do takich się zalicza.
0: Tak jest.
2: Więc co nieco wiem na jego temat, jako okazuje się, że Matty Cash zrobił sobie przeszczep włosów.
0: Mm-hmm. Co dosyć dziwi, bo przecież Matty Cash kojarzony był raczej z bujnej fryzury.
1: Tak. Nie wiem, o co chodzi. Tak.
0: Może za kola, może coś. No w każdym razie.
2: Może spojrzał na starszych kolegów i wiedział, co go czeka. No, no słuchajcie, w piątek opublikował na Instagramie zdjęcie z ogoloną głową, a potem z pracownikami jednej z londyńskich klinik.
0: Czyli ewidentnie przeszczep był.
2: Tak, tak.
1: Kurczę, ja kiedyś się dowiadywałem, bo u mnie to tak też różnie bywa. To nie są tanie rzeczy, słuchajcie, więc jak przeszczep, no to musi być cash. No.
3: I Wiktor. Reklama. Jak przechodzisz na wyższy poziom?
4: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
3: O, to tak jak ze studiami.
4: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
3: A transformacja?
4: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
3: Pewnie! Ja tu, ty tu!
5: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spotfinansowane przez Unię Europejską.
6: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
7: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
10: I po reklamie.

0: Urodzinowe bumsi, bumsi, bum. 12 do 7. Czy kama jest gotowa?
1: No raczej.
2: Budzi w urodziny.
0: Ale dała czadu.
1: Nie, no, brzmiało nie, trochę jak Paweł na obiad. Dzień dobry, Pawełku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To dla ciebie oczywiście. Chcesz coś na drugą nóżkę? Halo?
3: Proszę?
0: Czy chcesz coś na drugą nóżkę? Bo Jankę spolewa kawę i herbaty.
4: Tak, jakby co?
3: No to kawkę po prostu.
0: Proszę bardzo, kawka urodzinowa dla Pawełka już jest.
1: Pawełku, jak się żyje w domu z trzema babami?
3: Lekko nie jest, ale jakieś trzeba żyć.
0: Po pierwsze, uparta żona. Po drugie, dorastająca córka. A po trzecie, suczka rasy Amstaff. Trzy babeczki.
3: Dokładnie.
0: Kto jest najgrzeczniejszy z tej trójki?
3: O, ciężko stwierdzić. Chyba żona.
1: A kto jest najbardziej posłuszny?
4: Chyba żona.
3: Chyba żona.
0: Słuchaj, podobno należy ci się order za wytrwałość i wyrozumienie, zwłaszcza gdy damskie hormony buzują w powietrzu, no, także one jednocześnie składają ci życzenia i trochę próbują się do ciebie przymilać, te twoje kobitki z twojego domu, a my przy okazji dorzucimy dla was wszystkich czteroosobowe zaproszenie do Energylandii!
3: Ojej, dziękuję bardzo.
1: Poczekaj, bo może Paweł nie będzie chciał zabrać ze sobą trzech swoich bab, tylko będzie chciał zabrać trzech swoich kumpli.
0: A też jest taka opcja.
1: Żeby zrównoważyć energię. Zrobisz z zaproszeniami, na co masz tylko i wyłącznie ochotę. Jednym z pewne, baw się dobrze. No i twoje dziewczyny cię bardzo mocno ściskają.
3: Dziękuję bardzo.
0: Tak, proszę.
3: Mogę je pozdrowić?
0: No, śmiało, dawaj.
3: Chciałbym pozdrowić moją żonę Izę i córkę Nicole. Oczywiście suczkę tequilę też.
0: Tequila! Uwaga, tequila biegnie! Radio.

0: Heaven is a place on earth. Jest takie jedno miejsce, gdzie też będzie bosko. Na Stadionie Narodowym już wkrótce.
1: Na PGE Narodowym rzeczywiście będziemy finalizować naszą wyjątkową akcję. Będzie się
2: działo!
3: Będzie się działo!
2: Faktycznie, Karniak i Kap ze Sławkiem Peszko już za momencik będą miały miejsce. Gdybyście się chcieli zgłosić i wygrać u nas nie tylko i wyłącznie udział w Karniak i Kap, ale również Tysiaka, no i nocleg w Warszawie, to zapraszamy na sk.pl.
0: Trzeba będzie odgadnąć, jakie słowo Sławka zostało wygwizdane.
4: Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.

0: I w kierunku centrum Gadowic jedzie też sporo samochodów trasą S86 od Sosnowca. Uwaga, dziś możliwe małe opary deszczu, ale na szczęście brak burz.
1: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad zalewem Sosina.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki zapraszam, uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa przed Białym Domem. Kończy się właśnie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A wśród zaproszonych gości m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, który do Waszyngtonu jechał z konkretnym przesłaniem.
4: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
3: A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed wielkim show. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę było przyczyną kolizji z udziałem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat reporterski Mateusz Chłystun.
5: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
3: Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego czekali ponad 20 lat. Z Nowego Sącza do Marcinkowic znowu można dojechać pociągiem.
6: No jest super. Wspaniałe. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale mam nadzieję, że będzie super.
7: Pierwsze kursy, więc musieliśmy pojechać zobaczyć.
3: No, mówią podróżni, a trasa kolejowa Nowy Sącz-Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która ma połączyć region z Krakowem.
8: No to ty powinieneś mieć chyba taki bilet honorowy. Marcin do Marcinkowic.
1: SK Śląsk News.
0: Za nami dni czeladzi z SK Music Tour. Przez dwa dni park Grabek tętnił życiem, a muzycznych wrażeń w niedzielny wieczór dostarczyła gwiazda wieczoru Beata Kozidrak i Bajm.
9: Sporo atrakcji, superansko.
10: Jakaś ulubiona piosenka?
11: Jesteś terem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz.
10: Jak się pani bawi?
12: Bardzo dobrze.
10: Warto było przyjść?
12: Ja, warto było.
10: Jest dużo atrakcji?
13: Tak, karuzele.
10: Dobrze jest.
0: Dodam, że zdjęcia z imprezy znajdziecie na eskowych social mediach.
1: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
14: No dobra, witamy. Dzień dobry, w poniedziałek, 3 minutki po godzinie 7.
8: No i my gramy, ale my też słuchamy tego, co u was od samego rana.
15: W poniedziałek

0: Ale się dobrali Justin Bieber i Nicki Minaj. Piękny i bestia, albo piękna i bestia.
1: No to mniej więcej to samo można powiedzieć o poniedziałku. Piękny i oby nie był bestią.
2: Oj, działo się w weekend. Wspominamy, pytamy was, co słychać. No pewien facet, no właśnie, skąd ten pomysł w ogóle miał? W Żyrardowie facet ukradł prawie 2000 rolek papieru toaletowego.
3: Brawo dla niego!
1: 2000? Poszedł. Ale musiał mieć mega rozwolnienie.
2: To jest ciekawa historia. No i uważajcie, ale zaraz za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nie.
0: No tak, i teraz pobyt w areszcie będzie jak ten papier, no.
1: Czyli?
0: Długi, szary i... Wiadomo do czego.
2: No właśnie.

0: Lato to już chyba wystygło, patrząc na to, co się dzieje za oknem.
1: No. Ale ma wrócić za kilka dni ponoć. Na razie pochlapie, a później będzie słonecznie.
2: Tylko ta jesień jeszcze niech minie.
3: SK Karniaki Cup.
1: Ha, panie i panowie, oficjalnie rozpoczynamy SK Karniaki Cup z finałem na PGE Narodowym.
0: Kapitanem naszej drużyny będzie Sławomir Peszko.
1: I on obiecuje, że...
4: Będzie się działo!
0: No właśnie, ale
1: trenujcie i zgłaszajcie się, tak.
0: Z nami na pokładzie teraz Tomek, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
1: Hej. Tomek, ty jesteś osobą, która idealnie by chyba pasowała do naszego teamu, bo właśnie, dlaczego?
5: Też tak uważam. Moi drodzy, no przede wszystkim piłka nożna, ogólnie sport, całe życie ze mną, świętej pamięci mój tato zawsze gdzieś tam uczył mnie od tak naprawdę małego kopać tą piłkę, był trenerem, był też czynnym zawodnikiem, więc ta piłka jest zakorzeniona, no i myślę, że idealnie bym się tam sprawdził, choć profesjonalnie nigdy nie grałem, to na orliczkach nieraz lubię sobie pokopać piłkę.
0: Czyli ty w żyłach zamiast czerwonych krwinek masz małe piłeczki takie biegające.
1: A komu kibicujesz, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata teraz najbardziej?
5: Oj, kurczę, to jest ciężkie pytanie, natomiast myślę, że naprawdę jak to się nazywa? Curaçao? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: U nas to Curaçao.
5: To naprawdę fajnie się pokazali i wierzę, że ta mała wysepka będzie mogła pokazać fajną piłkę. No, strzeliła bramkę Niemcom, więc jest
0: szansa, że w końcu się wszyscy nauczymy, jak się mówi nazwę
1: właśnie
0: tego kraju.
1: Mateusz Borek wczoraj przekonywał nas, że Curaçao
0: takim kazali. Ale lepiej brzmi Curaçao,
1: no,
0: prawda?
1: Pewnie, że tak jak tyle razy w barze mówiłaś Curaçao. No dobra, okej. Okay. Najważniejsze, zabieramy się za to, co najważniejsze za nasze mistrzostwa, czyli SK Karniaki Cup z Peszką, ze Sławkiem Peszko oczywiście w rolach głównych. No dobra, okej. Okay. Za chwilę Sławek się odezwie.
2: Tak jest. Jedno słowo będzie wygwizdane, no a twoim zadaniem jest umieścić dobre słowo na właściwym miejscu. Będziesz miał zaraz po wypowiedzi Sławka 3 sekundy na to, żeby spróbować strzelić i wstrzelić się z dobrym słowem. Gotowy?
5: Gotowy.
2: No to uwaga. 3, 2, 1. Sławek!
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
2: No! To słowo jak brzmi?
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
1: Nie wierzymy. Posłuchaj, panie i panowie. Posłuchaj, co Sławek na ten temat mówi?
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
2: Tak! Tak! Yes!
1: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
2: Podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, to po pierwsze.
0: Do tego 1000 zł i nocleg w Warszawie.
5: Nie wierzę. Nie
1: gratulujemy, wierzę. Jesteś niesamowity. Sam nie wierzę, że trafiłeś.
2: No naprawdę. Nikt z nas nie obstawiał, że to się wydarzy już teraz, już dziś, rano, przy pierwszej próbie.
5: Wow, niesamowite, naprawdę. No. Zrobiliście mi tydzień.
0: Tomek Zdolny, po tatusiu.
3: SK Karniaki Cup.
1: Gratulujemy oczywiście Tomkowi. Tomek już jest, ma swoje miejsce w wielkim finale na SK Karniaki Cup na PGE Narodowym.
2: Wskakujcie na sk.pl, bo kolejne miejsca czekają.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kramkową perkusją.

0: Kłębo, stary on na antenie RDS-ka, 25 minut po godzinie 7, za chwilę Marcin Procki i kolejne porcje newsów, newsy.
1: Ja też mam newsa, słuchajcie, bo przeczytałem, że mamy pierwszego w świecie oficjalnego bilionera, a stał się nim Elon Musk. Po debiucie jego spółki SpaceX majątek netto wynosi bilion dolarów. Po angielsku nawet to jest ciekawe, bo bilion to jest trylion.
2: Po polsku to bardzo dużo. Janka!

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
5: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
6: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
7: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
8: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Polski. Autoryzowany dealer Hyundai.
1: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
2: Mały korek teraz na wysokości mysłowickich kosztów na S1 w kierunku Sosnowca Dąbrowy Górniczej. Duży ruch na autostradzie A4 przy Dolinie Trzech Stawów. No i o tej porze trzeba się liczyć z hamowaniem na trasie S86. Dziś do 18 stopni u nas.
1: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada...
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Umowa zakłada otwarcie cieśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole drogowe. Rusza ogólnoeuropejska akcja Alkohol i Narkotyki. Przez cały tydzień na drogach będzie można spotkać więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą badać trzeźwości i przeprowadzać testy na obecność narkotyków.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
5: SK Sport News.
3: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Jankes,
7: Kama,
8: Kama
7: i Wiktor.
8: Wiktor.
7: SK.
9: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. 7.32 już teraz, w tym momencie, hej!
10: No już teraz, w tym momencie pytamy się, co u was słychać?
11: Poniedziałek, gorące pozdrowienia przesyłam z gorącej Turcji. Tu też was słychać. To bawcie się tam dobrze w Polsce.
9: A to pan już od rana tak chodzi, all excuse me, all excuse me.
12: Armata wie, że gdy jest w all-inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.

0: Hej, hej, hej, hej, 7.37, pozdrowienia dla wszystkich podłączonych z samego rana. No dobrze, Mariusz, nasz słuchacz, między innymi się teraz podłączył. Mówi, że już tańczy od samego rana i bardzo,
1: bardzo dobrze.
0: Dobrze.
1: Mariusze, tak jak Ryśki, to są fajne chłopaki, dobrze, że są z nami.
0: Bardzo dobrze.
2: To my na moment przenosimy się do Oborników, bo w Obornikach ktoś chciał przepędzić bobry. I zrobił to w najprostszy sposób, czyli pomyślał sobie, że jak zniszczy tamę, to bobry,
0: to bobry sobie pójdą.
2: Pójdą sobie.
0: I poszły?
2: No i poszły. Poszły i zbudowały 7 kolejnych tam.
1: Słuchajcie, w Obornikach z mikrofonem był nawet nasz reporter. I on nagrał reakcję mieszkańców na te tamy i na te bobry.
3: Jakie bydle! Bober! Ej, bober! Mordo! Chodź tu, bober!
4: Jankes! I Wiktor!
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
9: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
8: A co z pogodą?
9: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
8: To idę załatwić urlop.
9: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
10: Czy też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
11: Łączy nas krew, która ratuje życie.
12: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
11: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
13: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tato, co to za pan?

0: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
0: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
0: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
0: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant. I...

0: pozdrowieniami dla wszystkich w Krakowie. Hej now, hej now.
1: To hej now, jeszcze trochę czasu, teraz 12 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, zbliża się Nosel.
2: Zawsze o tej porze to on przejmuje antenę i zawsze o tej porze sprawia, że przynajmniej my się uśmiechamy, a jedna osoba się denerwuje.
0: Nosel będzie chciał się dostać do sejfu, słuchajcie, i to takiego hotelowego, a nie tego z tymi pieniędzmi na wojsko. Mhm.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak,
5: dzień dobry, kwadrat ośnią Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
4: Mhm, tak.
5: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
4: To znaczy, że my, patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu?
5: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
4: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak naprawdę
5: do naszego pokoju. Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
4: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
5: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
4: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana, z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
5: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
4: Okej, okay, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
5: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
6: Tak, zostałeś skręcony w Radio SK.
4: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: SK, weźcie, puśćcie jakąś nutę rozruchową, bo w tą pogodę to nawet się pracować nie.

0: Fajny klimat, jak zwykle robi Sanach. To jest melodia, która zamyka nam granie przed godziną ósmą, bo za 5 minut Marcin Procki i newsy.
1: Będą newsy, a przed newsami jakiś dobry słucharek, mamy coś?
0: Najlepszy.
2: Dzień dobry, tu Krzysztof. Taki słucharek na dzień dobry. Jak witają się sprzątaczki? Cześć, cześć.
1: No właśnie.
3: Cześć,
1: fajne,
3: cześć.
1: Fajne.
0: Cześć, cześć. To, ktoś jeszcze coś ten
1: cześć,
0: tego?
1: Cześć, cześć.
0: Coś tu to Messenger, jakby coś.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
22: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dream z domków nad Zalewem w Jaworznie.
1: Kto się nie chce spóźnić do pracy, ten powinien wyjechać znacznie wcześniej, zwłaszcza jeśli jedzie z Zagłębia do Katowice, bo ruch na trasie S86 spory. Podobnie na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic-Katowic, na S1 na wysokości Sosnowca. I jeśli chodzi o pozostałe drogi, no to jeszcze trzeba się liczyć z małym hamowaniem w Tychach na DK44. Temperaturowo dziś będzie dobrze, przyjemnie, jeśli chodzi o jakieś spacery, ale uwaga, możliwe opady deszczu. Na szczęście brak burz.
22: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad Zalewem Sosina.
21: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym, zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie w Kijowie i Charkowie straciło 9 osób, ponad 30 jest rannych. Trwa gaszenie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Tych najwięcej jest w ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, budynek sądu czy wytwórnia filmowa. Zaatakowana została także ławra peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO, w której w czasie ataku zabrzmiały dzwony. A tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania, które mają uderzyć w kierowców na podwójnym gazie. Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
2: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych

0: obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym i która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
1: Po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran mocno tanieje ropa naftowa. Spadki cen za baryłkę sięgają 5%, a dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, cena za litr benzyny nie powinna przekroczyć 6,04 zł. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40 zł.
2: SK Śląsk.
3: Siedmiomiesięczne dziecko nagle przestało oddychać. W sobotę w Tychach trwała heroiczna walka o jego życie. Jako pierwsi pomocy udzielili tyscy strażacy. Wszystko zakończyło się dobrze. Więcej na ten temat na sk.pl.

0: Lędzińskiego. Mam nadzieję, że już w roku 2028 spotkamy się na oficjalnym otwarciu.
1: Mówił burmistrz Lędzin Marcin Majer.
2: Jan
3: i Wiktor.
2: Wiktor.
4: Janki zrobił przed chwilą i jest gotowy do wejścia na antenę.
5: Lecimy z tym tygodniem, jest pięknie, jest poniedziałek, piękna pogoda, 15 czerwca.
6: No jak się okazuje, za oknami pada, w związku z tym wy postanowiliście zasypać nas sucharami.
4: Żeby rozpogodzić troszkę poniedziałek.
7: Sucharek na dziś. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki.
4: Kawa brzmi jak śmiejąca się kura.
6: Kukuryku.
8: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.

0: 5 minut po godzinie 8 rozmawiamy poza anteną o karnych
1: kaktusach. Kaktusach!
0: Ale by było o karnych kaktusach.
2: Proszę Państwa, pomyślałem. To był prawie ostatni program Jankesa w radiu.
0: O karnych kaktusach!
3: Inspiracją jest historia z Płocka, o której zaraz wam powiemy, ale u nas na parkingu też była taka akcja, że ktoś kiedyś naklejał ludziom te kaktusy. Mieliśmy.
2: To dla tych, których ta przyjemność ominęła, sytuacja jest następująca. Czasami zdarzają się tacy społecznicy, tacy szeryfowie, którzy mają naklejki w kształcie...
1: kaktusów.
2: Powiedzmy,
0: kaktusów,
2: że kaktusów
0: i nie tylko.
2: I naklejają tym, którzy według nich źle zaparkowali. Co więcej, u nas była faktycznie taka sytuacja. Był jakiś taki wielki, fantastyczny szeryf na parkingu.
0: Ale już go zwolnili.
2: Co więcej, naklejał.
3: Kama miała na aucie taką naklejkę, bo ten nasz szeryf tutaj z firmy albo ktoś z okolicy, kto tu chodził, Kamie nakleił.
2: On się pomylił, ja nie wiem w ogóle, o co mu chodziło. Natomiast jak się to zdziera, to jest problem, dlatego że ta naklejka zazwyczaj jest podzielona na mniejsze i człowiek po prostu używa cały czas niecenzuralnych słów mniej więcej przez 5 minut, kiedy próbuje to zedrzeć.
0: Ale w każdym mieście jest taki właśnie społecznik, taka osoba, która
2: Myślę, że
0: pilotuje sytuację.
2: Statystycznie na bank.
3: I słuchajcie, media piszą o facecie z Płocka, który teraz ma realne problemy, bo ten naklejarz tak to robił, tak to chyba nieumiejętnie robił, że odpowie za uszkodzenia lakieru w samochodach.
2: Ale to dlatego, że taki karny kaktus ma ostre kolce, więc nic dziwnego, że lakier porysowany.
0: No właśnie, dobrze.
4: Kama i Wiktor.
0: Karny kaktus czy karny kuktus?
2: Ja nie powiem tego na antenie, bo ja się bardzo boję, że się pomylę.
3: Czyli ktoś dzwoni do nas. Halo, dzień dobry.
0: Halo.
5: Dzień dobry, Radio SK.
3: Tak, to pan naklejał te naklejki?
5: Nie.
3: A, to do usłyszenia.
5: Niech pan posłucha.
3: Mam o, nie, to... o

0: Postać jak z kreskówki nas odwiedziła. Kamil Nosel z nami w studiu. Dzień dobry!
1: Dobra! Tak
2: atakuje.
3: Jest Kamil, jest dobrze, jest 16 minut po godzinie 8.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
5: Nie ukrywam, ale z wielką przyjemnością pójdę do kina, nie tylko i wyłącznie po to, żeby usłyszeć mój własny głos.
0: Tak jest. Tutaj postacie, które wystąpiły, co prawda są to role epizodyczne, ale zawsze można się pochwalić, że wystąpiliśmy w najnowszym
5: Toy
0: Story. Na wszelki
5: wypadek nie wychodźcie do toalety, bo przegapicie. Ale prawda jest taka, że jesteśmy we trójeczkę i bardzo się z tego powodu cieszymy. No ale cieszymy się również, że was możemy wysłać do kina i z nami jest Kasia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: No dzień dobry. Lubisz bardzo, czy nie bardzo? Bardzo.
6: Bardzo
3: dobrze. Toy Story 5 już za dwa dni premiera w naszych polskich kinach. No dobrze, jak u ciebie z tymi zabawkami?
6: No niestety te zabawki u mnie psocą.
3: Psocą, okej.
6: Okay. Tak.
0: A czy jest jakaś jedna ulubiona zabawka twojego dziecka? I co ona robi, kiedy was nie ma w domu?
6: Jest to pluszak, który niestety robi nam bałagan. Gdy wracamy do domu, okazuje się, że jest bałagan, a przecież to jest niemożliwe, żebyśmy my zostawili mieszkanie w takim stanie.
0: A może pies, może kot?
6: Nie mamy zwierząt.
3: To ten twój pluszak też do mnie wpada. Tak,
0: pluszak przechodni.
6: To jest możliwe. Poza tym złapaliśmy się też na tym, zauważyliśmy, że zmniejsza nam ubrania w szafie.
2: Okej. Okay.
6: Dokładnie.
3: Zastanawiam się właśnie. No dobrze, okej. U kamy było ostatnio widocznie też.
5: Dzięki, Agi.
3: Nie, tak patrzymy na siebie tutaj wszyscy.
0: Nie, bo tak się zastanawiamy się, czy wypada was wysłać do kina rodzinnie, wszystkich zaprosić na Toy Story 5, bo jak wy wyjdziecie, to znowu będzie w domu awantura.
5: To ja mam pewnego rodzaju rozwiązanie. To zróbmy tak. Kasia, dostajesz od nas rodzinne bilety na Toy Story 5, ale do tego dostajesz również zestaw zabawek z filmu Toy Story, które mam nadzieję, że nauczą twoje zabawki zachowywania odpowiedniego. I

0: Głośnik bezprzewodowy.
1: Że... Super.
0: Jak już te zabawki zrobią imprezę, to wszyscy sąsiedzi będą słyszeć.
1: O, i tak.
2: Ewentualnie na głośniku nagrajcie jakiś komunikat. Widzimy was, widzimy co robicie, widzimy was. Żeby co kilka minut, kiedy was nie ma w domu, taki dźwięk leciał. No.
1: Świetnie, dziękuję bardzo.
3: Poczekaj od nas. Dobra.
1: Bardzo pozdrawiam.
0: Posmyraj po
1: meczce. Jestem wdzięczna za to.
2: No a my widzimy się w kinie.
4: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Proszę się zachowywać tam przy tych mikrofonach po drugiej stronie.
1: Jankes, przestań śpiewać.
2: Tutaj ledwo. Tutaj Eska w poniedziałek 15 czerwca.
0: Za chwilę
2: się działo w weekend. Tak?
0: Marcin Procki za chwilę o tym, że zamieszki w Nowym Jorku po tym, jak finał NBA się skończył. Przed chwilą też były zamieszki w Paryżu, jak Ligę Mistrzów wygrali.
1: Nie no, wychodzi na to, że tylko kibice Wisły Kraków potrafią tak bez zamieszek. Jak

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
2: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
7: Duży ruch samochodowy teraz w okolicach centrum Katowic na autostradzie A4. Wyhamujecie między innymi na wysokości Doliny Trzech Stawów. Tam doszło do zdarzenia w kierunku Wrocławia i mamy mały zator. Oprócz tego hamowanie na drodze 86 w Katowicach. Dziś do 18 stopni.
2: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada.
2: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
8: 8.30 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alertami jest objętych 7 województw od Pomorza Zachodniego po Podlasie. Zamieszki w Nowym Jorku po mistrzowskiej fecie. Koszykarze Knicks w weekend wywalczyli mistrzostwa NBA. Tłumy wyszły na ulicę, blokowaną ulicę, ale doszło też do niszczenia samochodów, odpalano fajerwerki, a 63 osoby zostały zatrzymane. Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska w najbliższy piątek i sobotę podczas Warszawy.

0: Ellie Goulding do Klejona, no i Don't Want Your Love, 36 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda radiowa uroda w naszym przypadku, to jest live na TikToku właśnie wystartował.
1: Jesteśmy. Mhm. Ja nawet mogę pokazać sobie się w bikini, jak będzie trzeba.
0: Nie trzeba akurat, wiesz?
2: Znaczy, szczerze mówiąc, w bikini cię nie widziałam, w swetrze tak.
1: Nawiązuję.
2: No, pokaż swój sweter.
1: No, tutaj proszę, no. Na rękach mam najbardziej. A nawiązuję do Ani Lewandowskiej, bo ona się pokazała w bikini.
0: Tak jest, piszą media tak, słuchajcie, strzaskana na Mahoń. Anna Lewandowska smaży swoje zabójcze mięśnie brzucha, no i rzeczywiście tam jest krata, nad hiszpańskim basenem i nawet mówi tak, drogie lato, już jestem gotowa!
1: No już,
2: chicagowskie termometry, gdzie zima jest zimna jak w Polsce, odpowiadają. Aniu, czekamy.
1: Zapraszamy.
2: We are waiting for you.
0: W sumie też tylu Polaków, że prawie się można poczuć jak w Polsce centralnej.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
6: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
7: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
6: O, to tak jak ze studiami.
7: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
6: A transformacja?
7: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
6: Pewnie! Ja tu, ty tu!
8: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: I po reklamie.

0: Kama właśnie oprowadza ludzi po studiu, ludzi z TikToka oczywiście.
1: Bardzo dobrze, TikTok w studiu Radia SK, polecamy się, zapraszamy, 12 minut do godziny 9. No dzisiaj suchary, dzisiaj jakoś z portfelarką tak, się pojawiło, tak wyszło.
0: Samozwańczo powstał taki u nas taka sekcja suchara, która sama się nakręca, więc halo, dzień dobry, kto tym razem?
2: O, to czy ja też mogę sucharek?
0: Aha.
2: Co robi żartownik przy studni? Nabiera wodę.
3: No, nie skumałam.
0: Nabiera wodę. Żartowniś, rozumiesz? Żartowniś. Nabiera wodę.
3: To
1: a co żar? A i co żar?
3: Właśnie nie czaję.
1: Nie.
0: Dobra, ludzie, słuchajcie, wytłumaczę wam potem poza anteną.
1: Żartowniś?
0: Co robi żartowniś? Nabiera. A że jest przy studni, to wodę.
3: A, że nabiera!
1: To był wspaniały suchar. Mamy coś jeszcze?
0: Oczywiście, mam nadzieję, że teraz nie będę wam musiał tłumaczyć, o co chodzi.
4: No. Ej, jeśli martwi ludzie się nie żywią, to dlaczego żywi się martwią?
0: Teraz ja nie rozumiem. Jankes,
1: ja nie rozumiem, co się tutaj dzieje w ogóle. Ale no dobrze, to mów, że muzyczka.
0: To proszę bardzo.

0: Ja tak się zawsze czuję bez was.
1: Jest mnie pół. Tak sobie w domu siedzisz i śpiewasz?
0: Jest mnie pół wtedy.
2: Gdy nie ma was tu.
1: Za chwilę 9:00, no i rzeczywiście nas nie będzie, ale przyjdą kolejni hity.

0: czasie też już są przygotowane, także proszę się od radia nie oddalać.
1: No jakoś tak wyszło, że poniedziałki są generalnie dosyć suchym dniem, takim nie do końca ten teges,
0: więc patrz za okno.
1: Nie ma co się dziwić, że sekcja sucharów nam się zdecydowanie wysuszyła.
2: To uczy się powiększa, nie wszystkie się nadają na antenę.
0: Ale ten akurat, ten na pożegnanie, tak na odchodne, proszę bardzo.
3: Spotyka się dwóch jasnowidzów i jeden do drugiego mówi, wiesz? Na to drugi, wiem.
2: A to ja też jestem jasnowidzem często. Wiem.
0: Ja też wiem.
2: A ty Kama? I
1: Wiktor. Wydawało mi się, że mamy to ustalone od dawna, że ja wiem wszystko.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udziel lub udo z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dream z domków nad Zalewem w Jaworznie.
15: Jak to w poniedziałek bywa, duże ruchy samochodowe, między innymi na drodze 86 w Katowicach, sporo samochodów na trasie S86, no i mały zator na autostradzie A4 przy Dolinie Trzech

0: zestawów w kierunku Wrocławia, to po zdarzeniu. Oprócz tego małe hamowanie w Dąbrowie Górniczej na DK94. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona dziś wyniesie mniej więcej niż 19 stopni na plusie. No i z tego, co widzę, brak burz, ale może delikatnie pokropić.
1: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad zalewem Sosina w Jaworznie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W prokuraturze w Chojnicach rozpoczyna się przesłuchanie Mateusza G. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Ciało taksówkarza znaleziono w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w miejscowości Młynki. O szczegółach Dominika Bakura.
4: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
3: Na 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Jest reakcja na zawieszenie konfliktu między USA a Iranem na światowych rynkach. Notowane są obniżki cen ropy. Porozumienie zakłada otworzenie ciśniny Ormus, przez którą przepływa około 20% transportów ropy. Kamil Majchrzak, trzecim polskim tenisistą w historii z wygranym turniejem ATP. Polak wygrał turniej ATP 250 w holenderskim Herzogenaurach. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Mirona.
5: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery.
3: A dzięki wygranej Majchrzak awansował na 47. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze.
6: SK Śląsk New.
0: Siedmiomiesięczne dziecko przestało nagle oddychać. W sobotę w Tychach trwała walka o jego życie. Finał okazał się szczęśliwy. Jako pierwsi pomocy udzielili tyscy, strażacy, a więcej na ten temat na sk.pl. W szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu zakończyły się ćwiczenia z zakresu medycyny taktycznej i katastrof. Oprócz medyków brali w nich udział komandosi z Lublińca.
7: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce przywoziły wstępnie zaopatrzonych rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną.
0: Mówiła doktor Izabela Hanek.
8: Co ten Majchrzak i co ten Peszko? SK, Karniaki, Cup odpalone. Więcej szczegółów dosłownie za kilka chwil. Przypomnę Billie Eilish i piękne Birds of a Feather, dobra? Dosłownie za 6, może 7 minut. Będzie Bausa, będzie The Black Eyed Peas, który już wkrótce w Warszawie, a na początek Sombr, Michu Sapkowski. Witajcie, 2 po 9.

Jedyni i niepowtarzalni. The Black Eyed Peas w Radiu SK. Let's get it started. Boguś, jak ostatnio ten zespół był w Polsce, sam opowiadał na antenie Radia SK, bo to nasz słuchacz. Wyposażył się, słuchajcie, w pieluchę, żeby stanąć w pierwszym rzędzie i żeby jak najdłużej tam zostać. Z tego, co mi powiedział, pielucha została użyta, ale tylko na jedyneczkę, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. To jest dopiero determinacja, co? A z kolei Kamila, też nasza słuchaczka, ma na swojej liście trzy koncerty, które bardzo, bardzo chce w życiu zobaczyć. No to po tym środowym wieczorze zostaną tylko dwa. Boguś i Kamila, nie dość, że zobaczą koncert, bo daliśmy im zaproszenia, rozdawaliśmy je przez ostatnie dwa tygodnie, to akurat oni zobaczą się też z zespołem, bo to będzie spotkanie, to będzie meet and greet podczas Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas pojawią się w Warszawie, będą też Kacperczyki, będzie Trips między innymi, będzie Alien i Mighty's, będzie

0: Calvi Remy, a to już wszystko w środę 17 czerwca. Warsaw Music Festival z przytupem rozpoczął się już w ten weekend od Upperground 2026. Był Steve Angelo, który na moje rozbił bank. Grał najbardziej, że tak powiem, pop, ale był naprawdę fantastyczny w tym Nibiru Benassi, oprócz tego i między innymi Adbat. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, bo za tydzień w sobotę, w sensie za tydzień w ten kolejny weekend, między innymi Armin van Buuren. Za chwilę numer jeden w Polsce, kochani, Dawid Podsiadło. I sezon. Już za moment gram. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy trzy stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama trzy stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.

0: Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o mundial, już dawno, dawno za nami. Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o SK Karniaki. Nie powiedziałem Alex Foreign, Carry Home, przepraszam najmocniej. Tak, SK Karniaki Cup już też za nami. Tomek rozprawił się z zagadką z samego rana. Ona brzmiała tak, nie wiem czy słyszeliście.
1: Na swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
0: Tak już brzmiała odpowiedź, a tam było wygwizdane słowo atmosferę i Tomek wiedział, że słowo właśnie to jest tym brakującym. No i co? No i zgarniał udział w finale SK Karniaki Cup, bo kompletujemy taką drużynę. To wszystko na PGE Narodowym i będzie można zgarnąć 10 tysięcy złotych. Będzie też wspólna zabawa z ekipą Radia SK i oglądanie meczów w loży VIP. 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w stolicy. Wy też możecie jutro z samego rana zgarnąć właśnie, nie tylko samego rana, w sensie jak się nie uda rano, to można by później. No w każdym razie najważniejsza rzecz jest taka, żeby się zgłosić totalnie za free na sk.pl. Dua Lipa Veste za moment, później Juste, Jack Stanley John, czyli Turn the Lights Off.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
2: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
1: A co z pogodą?
2: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
1: To idę załatwić urlop.
2: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
3: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
11: I po reklamie.
12: Let's get down to business.

0: dla niektórych wspomnienie weekendu, dla innych zapowiedź kolejnego. Ale po co czekać na weekend, skoro można za pomocą naszej aplikacji Radia SK, odpalić SK Live Remix, kiedy tylko chcecie. Użel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10 Sanach na sam początek kolejnej godziny hitów w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
8: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
10: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego.

0: 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, Kids Race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
0: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
0: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
4: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
3: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
4: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
5: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
9: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii, www.tauron.pl.
10: Od 18 do 20 stopni na plusie, tyle będzie dzisiaj na skali termometrów w Katowicach, Mikołowie, w Tychach. Możliwe małe opady deszczu, brak burz, na całe szczęście chmurnie zabraknie i trochę przebłysków słońca. Taki prawdziwy miszmasz pogodowy w poniedziałek 15 czerwca. Teraz SK News.
9: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
11: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej, a przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
12: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy, zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes.
11: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach.
13: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
11: Mówił premier Donald Tusk, a na ceny paliw powinny pozytywnie wpłynąć informacje o porozumieniu między USA a Iranem, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek. A w ten weekend wydarzenie Małopolska Tour to coś dla fanów turystyki rowerowej. W sobotę i niedzielę na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będą też nowości w postaci rywalizacji MTB i Gravel. Na trasie wyścigów spotkacie eskową ekipę.
14: SK Śląsk. Sport.
10: Tegoroczny mundial najdroższym w historii piłki nożnej. Media społecznościowe już zalewane są paragonami grozy. Zdecydowanie głęboko do kieszeni będą musieli sięgnąć kibice oglądające mecze w USA. Mówi Michał Skatowic, który wyjeżdża na mistrzostwa do USA.
15: Co do tej drożyzny, to jest przed każdymi mistrzostwami świata. Sam zresztą byłem na przykład świadkiem w Katarze, gdzie jabłko kosztowało 20 zł. Da się wszystko zorganizować taniej. Własnym sumptem będę rezydował w Nowym Jorku.
10: Zdecydowanie na tegorocznym mundiale najbardziej łaskawym krajem dla portfela kibiców jest Meksyk.
16: Czyli Milki w remiksie Davida Getty, numer 2 z gorącej 20 Radia SK, czyli znów zaglądamy do najfajniejszych hitów, jakie dla was mamy. Damiano David też będzie, Rihanna i Joy End of Beginning też się zapowiadają. W Stanach już teraz 10:02 na zegarach, Westy już grają, Michu, witajcie.

Rihanna i Disturbia na antenie Radia SK. Już jakiś czas temu obiecałem wam, że raz na jakiś czas będę wrzucał tak zwane mało przydatne, czy wierzę, że... Wiecie, takie, jakieś takie kompletnie nieprzydatne ciekawostki, jak nie wiecie jak zagadać do kogoś, albo jak

0: winda z szefem za długo jedzie, albo jak przy kolacji jakaś taka cisza w domu, no to grzechu też wspomógł mnie w tym mało przydatnym czy wiesz, że.
1: Czy wiesz, że polski to trzeci najtrudniejszy język na świecie?
0: Czy akurat trzeci to chyba jest jednak zbyt subiektywne, żeby tak ocenić, ale na przykład taki mandaryński ma tysiące znaków, których trzeba się nauczyć, japoński ma bodaj kilka systemów pisma, arabski, koreański, węgierski, fiński też wolałbym się nie uczyć, ale znajomość polskiego to jest faktycznie super moc. Taka znajomość w sensie, że potrafimy się posługiwać, bo nie dość, że sporo reguł, to jeszcze więcej wyjątków niż reguł. Ostatnio mój Jadaś chciał powiedzieć, że coś się będzie działo w następnym tygodniu i powiedział w następnym tydzieniu. Co dziwić nie może, bo to logiczne. Nie to, co polski język. W polskim języku i ciebie też bardzo, czyli Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino za kilka chwil. Wcześniej Joe and the Beginning i Thomas Gray Rumors. Radio
2: SK. Reklama. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty, panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
9: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
12: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Mam dla was nową muzę i nie zawaham się jej użyć. David Guetta i Alok tworzący reggae? No niekoniecznie, ale inspirujący się jak najbardziej. Kilka lat temu amerykańska formacja reggae Stick Figure wydała numer Angels Above Me, no i teraz mamy nową wersję, trochę reggae, a trochę bardzo nie reggae. Bardzo proszę, David Guetta, Alok, Stick Figure.

0: wciąż brzmi kapitalnie. Anastasia, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Left Outside Alone. Polski tenis na mocnej i wznoszącej, naprawdę. Kamil Majchrzak, trzecim po Fibaku i Hurkaczu Polakiem, który wygrywa singlowy turniej ATP, pokonując po drodze tenisistów z pierwszej dziesiątki, trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki. To działo się w takiej miejscowości, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Kamil Majchrzak na swoich social mediach pisze o tygodniu, którego nie zapomni. Jest cała masa podziękowań i jest jeszcze na końcu hashtag The best is yet to come, czyli najlepsze dopiero nadejdzie. Wierzymy w to, Kamil, tak samo mocno jak i ty. Gratulacje. Marshmello, Ellie Goulding za chwilę, wesce, później Glass Animals u nas.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: Polski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
6: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
17: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
16: O, to tak jak ze studiami.
17: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
16: A transformacja?
17: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
16: Pewnie. Ja tu, ty tu.
18: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
19: I po reklamie.

0: Legendary Lovers kończy tę godzinę hitów w Radiu SK. To Katy Perry i świeżynka od niej tuż przed 11. Po godzinie 11 będzie Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda JQ przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z

0: oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dream z domków nad Zalewem w Jaworznie.
8: Temperatura w godzinach popołudniowych w Katowicach, Mikołowie, w Tychach wyniesie nie więcej niż 18-19, no może 20 stopni na plusie. Chmury, słońce, mały opad deszczu, brak burz, ich się dziś nie obawiamy. Jutro brak opadów, trochę wyższa temperatura, a im bliżej weekendu, tym będzie w ogóle cieplej. Według wstępnych prognoz w weekend nawet powyżej 30 stopni, więc już teraz przypominam o tym, żeby w czasie upałów dobrze nawadniać organizm. Teraz SKS.
7: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad Zalewem Sosina w Jaworznie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Jest 11 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Śledczy zakończyli pracę na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kilka dni temu odnaleziono tam ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne. Prace trwały od czwartkowego poranka, dziś prokuratura ma podsumować swoje prace.
10: Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia.
9: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia Magdalena H., lekarz patomorfolog, jest byłą właścicielką nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty. Część sportowców dostała swoje pieniądze. Szef PKO Radosław Pisiewicz zapewnił przed chwilą, że dotrzymał słowa. Do niektórych sportowców dotarły obiecane nagrody za medale olimpijskie. Problemy z wypłatami pojawiły się po aferze Zonda Krypto. Teraz duża awaria w Wielobanku. Od rana po weekendowej przerwie technicznej nie działa część usług. Nie ma m.in. dostępu do aplikacji. Działają karty i bankomaty, ale klienci nie mogą płacić kartą w internecie z użyciem ePIN-u. Wielobank przejął właśnie klientów detalicznych City Handlowego. A na piłkarskich Mistrzostwach Świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21 Belgia zmierzy się z Egiptem, w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
11: SK Śląsk News.
8: Uderzyła w słupek, dachowała i zatrzymała pojazd na ogrodzeniu. Była kompletnie pijana. Do tego zdarzenia doszło w Mysłowicach na ulicy Długiej. Więcej na ten temat na sk.pl. Budowa punktu widokowego, odnowa altany czy montaż ławek. Do końca roku zmianie ulegnie tzw. cypelek przy Pogorii 3 w Dąbrowie Górniczej.
12: Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace powinny

0: Another i 54 Ultra, czyli Talk to You na antenie Radio SK. Jeśli dobrze kojarzę, 54 Ultra funkcjonuje w New Jersey, czyli no do Nowego Jorku ma niedaleko. No właśnie, jakbyście mogli, to pojechalibyście pozwiedzać Nowy Jork? Ja zawsze, choćby na weekend, no. Co oznaczałoby, że tyle samo czasu spędziłbym pewnie w podróży, co na miejscu. No ale jest coś wyjątkowego w Nowym Jorku. Mieszkać na pewno bym nie chciał, ale zwiedzać, oddychać atmosferą zawsze. Miasta, które nigdy nie śpi, w ten weekend faktycznie nie spało. Po zdobyciu przez Knicksów pierwszego od 53 lat tytułu mistrzów NBA, miasto nie spało, bo wyszło na ulicę i śpiewało. Co śpiewało? Tak się drą, że ciężko było rozpoznać. Wiem, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. No my Wesce, no zawsze wiemy co dobre, no gramy wam ten numer naprawdę mocno często. Karol G, Wesce, za moment, później Teddy Swims u nas i Mr. Know It All. Radio
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania.

0: całym niebem teatr i koncert, a po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
1: I po reklamie.

0: Pitbull i Kladniaki K. Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK, czyli International Love. SK Karniaki Cup, dokładnie tak. Kto rano nie słyszał, to tego informuję. A kto słyszał, temu przypominam, że już dzisiaj rozstrzygnięcie mamy. Tomek wiedział, że Sławkowi Peszko chodziło o słowo atmosferę w jego wygwizdanej wypowiedzi. Kolejna zagadka już za chwilę będzie na SK.pl i to tam możecie się zgłosić i możecie sprawdzić, czy wam wszystko z tych nagród, które mamy dla was, pasuje. No bo trzeba być 4 lipca w miarę dyspozycyjnym, bo wtedy jest wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym z nagrodą główną 10 tysiącami złotych do wzięcia. Oprócz tego będzie niezła zabawa z ekipą Radia SK i ze Sławkiem Peszko też w loży VIP i 1000 zł kieszonkowego i nocleg. To wszystko, wszystko do sprawdzenia na SK.pl przy okazji zgłaszania się do naszej akcji. Summer i Back to Friends za moment, a później Lady Gaga w SC.
1: SK Karniaki Cup.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
11: I po...

0: wierzysz, że pisze się Siget, a wymawia się Siget? Siget.
1: Czy ty mnie obrażasz w tym momencie?
0: Ja cię zapraszam bardzo. A czy ciebie to nie zapraszam, ale słuchaczy to zaprosimy na pewno na ten budapesztański, węgierski, cudowny festiwal, na którym właśnie Jazzy,
1: która wiele wyjaśnia.
0: Kędyna jedna Antonia Radiańska, która tam się pojawi. Tam w ogóle jest bardzo dużo. Jest Sombr, który też się przecież u nas pojawia. Luis Capaldi, Natasza Bering. Dobra, ale to będzie później, bo teraz będzie Łukasz Duńczyk.
1: Najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. To jest najważniejsza informacja.
0: Tak.
1: A ja wam będę grał Damiano Dawida między innymi.
0: Najlepsze popołudnia zaczynają się w Esce. Łukasz z Łukaszem z Duńczykiem. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
3: Reklama.
4: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
4: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalny przystanek.

0: Maki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
0: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
1: A co z pogodą?
0: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
1: To idę załatwić urlop.
0: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
2: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
0: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
0: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
14: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii, www.tauron.pl.
15: W drugiej części dnia temperatura niewiele się ruszy, od 18 do 20 stopni w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Możliwe małe opady deszczu, chmur dużo, przebłysków słońca tylko trochę. Uwaga, w tym tygodniu upalnie już w piątek 28 stopni, w weekend powyżej 30.
14: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: Minęła 12. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, postrzelony na jednej z ulic miasta. Według świadków sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia.
17: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to. To był gdzieś Teksas.
18: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka. I tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, jest, coś to się stało.
16: Policja prowadzi obławę i szuka napad.

0: kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, jest, coś to się stało.
1: Policja prowadzi obławę i szuka napastnika.

0: a zobowiązanie po Zonda Krypto. Dzięki prywatnym sponsorom te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
1: A chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, w tym m.in. o skaczków narciarskich. Silny wiatr w Łódzkiem. Strażacy od wczorajszego południa interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa. Te zrywały linie telekomunikacyjne i uszkadzały samochody. Najwięcej zgłoszeń było w samej Łodzi. Nikt nie został ranny.
2: SK Śląsk. Siedmiomiesięczne
3: dziecko przestało nagle oddychać. W sobotę w Tychach trwała walka o jego życie. Finał okazał się szczęśliwy. Jako pierwsi pomocy udzielili tyscy strażacy, a więcej na ten temat na sk.pl. W Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu zakończyły się ćwiczenia z zakresu medycyny taktycznej i katastrof. Oprócz medyków brali w nich udział komandosi z Lublińca.
4: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce przywoziły wstępnie zaopatrzonych rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną.
3: Mówiła doktor Izabela Hanek.
5: Ale nam dobrze idzie, słuchajcie. Zobaczcie, już 3 minuty po godzinie 12. Wszystko to najgorsze w tym tygodniu, czyli poniedziałkowa pierwsza połowa już za nami. Się pójdzie zaraz na jakiś obiad, potem jakaś kawka, ploteczki ze znajomymi i jakoś ten poniedziałek w pracy zleci. ASK wam to uprzyjemnia i gra hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Proszę bardzo, do ploteczek przy ekspresie do kawy w kuchni teraz Damiano Dawid dołącza, a potem m.in. bardzo wakacyjny kawałek od Kuby i Kuby. To jest SK, to hity na czasie.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. I te przepiękne, rozluźniające skrzypki na końcu, które obniżają poziom stresu w poniedziałkowe popołudnie. Słuchajcie, przepiękne zachowanie kibiców Japonii na tegorocznym mundialu. Oni przynoszą ze sobą na mecze, słuchajcie, niebieskie worki, do których po meczu zbierają zostawione na trybunach butelki, kubki i opakowania po jedzeniu. Jaka to jest piękna zasada. Aż się prosi, żeby ją wprowadzić, jak będziemy organizować domówkę dla znajomych. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
1: No jak to,

0: Autopromocja.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana
5: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story.
4: Co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana
5: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
4: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda JQ przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

0: Podobno biały szum działa bardzo kojąco, a taki szum od Kaśki Sochackiej jeszcze lepiej. To jest Radio SK, to są hity na czasie, już za 22 minuty 13, czyli słuchajcie, jakoś leci nam ten poniedziałek. Ja wiem, że wiele osób na ten dzień narzeka, że energii nie ma, nie ma motywacji do pracy, nic się nie chce, ale nie każdy tak ma. I ja właśnie takich osób teraz szukam, które są dzisiaj generalnie zadowolone i nas pociągną ze sobą do góry. Dajcie znać, dlaczego ten poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może koleżanka z pracy się jakoś tak ładnie do was uśmiechnęła i macie dobry humor. Jeżeli macie coś pozytywnego do powiedzenia na temat tego poniedziałku, to ja na was właśnie czekam. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. A jeśli wstaliście lewą nogą i was od rana trzyma, to ja wam za chwilę zagram Edka Sheerana i powinno zrobić się lepiej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.

0: IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jak przechodzisz na wyższy poziom?
5: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
4: O, to tak jak ze studiami.
5: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
4: A transformacja?
5: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
4: Pewnie! Ja tu, ty tu!
6: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
12: I po reklamie.

0: nowa gwiazda na polskiej scenie. Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie, a Jola się dzisiaj czuje jak gwiazda w swojej pracy.
1: Cześć SK, u mnie w pracy dzisiaj bardzo przyjemnie, radośnie i wesoło.
0: A, czyli podwyżka pewnie.
1: Mam imieniny, więc przyjechałam do pracy z pysznym ciastem.
0: A, okej.
1: Okay. A w zamian za to od kolegów, koleżanek dostałam przepiękny bukiet kwiatów. Pozdrawiam serdecznie, miłego,
0: jak
1: hej.
0: Jak ktoś ma urodziny albo imieniny w pracy, to jest zawsze piękny moment, bo wtedy jest to zjeść do kawki. A poza tym te kwiaty to jest wyzwanie rzucone twojemu facetowi, bo on teraz nie może być gorszy. Wy też dawajcie znać, dlaczego poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami. Ale dziś...
8: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
7: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
8: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
7: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcje kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
15: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
16: Sformowanie Gen Z.
17: Pokolenie młodych.
18: Tak mówisz? Czy angielski znać?
15: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
19: No można się zakochać, nie? Nie, no
14: tak. SK Reakcje.
15: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
14: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
15: Hanczak, zapraszam.
20: To będzie ostatnia.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dreams Domków nad Zalewem w Jaworznie.
2: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie w poniedziałek. Na termometrach 16 stopni Celsjusza, tyle wskazują m.in. słupki rtęci w Lędzinach czy w Imielinie. Temperatura odczuwalna jest jednak niższa, około 12 na plusie, a to przez mocniejsze porywy wiatru. Tymczasem ja zerkam na trasy i mam dobre informacje dla kierowców. O tej porze przejezd na autostradę A4 w Mysłowicach czy w Kato. Bez problemu poruszacie się też 86 pomiędzy Tychami a Katowicami. Przejezd na również S1 na wysokości Sosnowca czy Dąbrowy Górniczej.
1: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad Zalewem Sosina w Jaworznie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Minęła 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jedna osoba nie żyje. Policja wciąż poszukuje sprawcy. Na miejscu jest nasz reporter Arek Michlewicz.
4: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
5: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
4: Na miejscu pracują również policjanci. Technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali

0: Wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca. Świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia.
1: A przypomnijmy, od tego roku obowiązują też nowe zasady dla obywateli Ukrainy. Aby otrzymać 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo.
2: SK Śląsk News.
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę naprawy odcinka A1 w Dobieszowicach. To początek prac na zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie, mówi Szymon Haczyk.
4: Przywrócimy tym samym pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu w podróży.
5: A każdy jedzie wolno, no ja tu raz w tygodniu przejeżdżam, nie?
3: W sumie za ponad 36 milionów złotych zostanie wyremontowane 16 kilometrów drogi. Letnia korekta rozkładu jazdy kolei śląskich. Na tory powraca regularne połączenie pociągu Ornak do Zakopanego.
6: Słuchajcie, dobrze, że nasi nie grają na tegorocznym mundialu, bo dzisiaj Szwecja grała z Tunezją, a my byśmy byli na miejscu Szwecji. O 4 rano trzeba by było wstawać, a byśmy byli teraz niewyspani w pracy, byśmy tylko siedzieli i ziewali. Nasi piłkarze po prostu się o nas troszczą. I tego się trzymajmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A jeśli was szef zestresował, to słuchajcie tego. Ach, jaki tu jest relaks, jak teraz stres spada. To jest właśnie Radio SK. 4 minuty po 13:00 i Alan Walker.

0: energią wchodzimy w nowy tydzień. Florida i Kesha w Radiu SK, gramy hit na czasie. A jak dobrze wejść w nowy tydzień, co zrobić, żeby poniedziałek to był dzień dobry? Kuba ma sposób.
1: Siema Radio SK, moja propozycja na poniedziałek to jest tak: po ciężkim weekendzie jedna kawka, druga kawka, spojrzeć na ukochaną i wchodzimy z buta w ten tydzień. Pozdro.
0: No tak, to prawda, wystarczy czasami jedno spojrzenie, jedno na drugą połówkę i wiemy, że lepiej zejść z oczu. Krótko mówiąc, druga połówka potrafi postawić nas do pionu. W złym i dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Reklama.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Brak prądu przez kilka dni?

0: Zabłąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Brak prądu przez kilka dni?
0: S.p.A.
1: Brak prądu przez kilka dni?

0: Teraz Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy trzy stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama trzy stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. No w końcu, słuchajcie, mamy trawę na miarę XXI wieku. Właśnie wyczytałem, że murawa, na której grają piłkarze podczas tegorocznego mundialu, jest wyjątkowa. Rolnicy z Kanady i Stanów Zjednoczonych podobno stworzyli specjalne odmiany nasion, które potrzebują mniej wody niż zwykła trawa. Bo tam jest teraz bardzo gorąco, są upały i dzięki temu mogą mniej podlewać. A właśnie, a propos klimatu w USA...
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: No właśnie, co zostało wygwizdane? Co dokładnie powiedział Sławomir Peszko? Możecie to odgadnąć na sk.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie, bo wystartowała nasza zabawa SK Karniaki Cup. Tu się dzieją prawdziwe mundialowe piłkarskie emocje. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i nagroda główna 10 000 zł. Tylko najpierw odgadnijcie, co powiedział Sławek Peszko. Na sk.pl możecie zadać.

0: I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy trzy stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama trzy stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
9: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
10: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
9: O, to tak jak ze studiami.
10: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
9: A transformacja?
10: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
9: Pewnie! Ja tu, ty tu!
11: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: I tak się właśnie będziemy rozluźniać w upalne popołudnia w czasie urlopu. Bardzo wakacyjny hicior, nowość, Gips i Kukon, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a nasz koszykarz Jeremy Sochan dostanie gigantyczną premię. Jego drużyna, przypomnę, w ten weekend wygrała ligę NBA w finale. New York Knicks po 53 latach tytuł trafił do tej drużyny. I co ciekawe, każdy zawodnik tej drużyny za mistrzostwo otrzyma dodatkowe $770 000, co daje prawie 3 miliony złotych. Ale co ciekawe, nasz koszykarz Jeremy się za bardzo nie napracował, bo w trzecim meczu finałów spędził na boisku 10 sekund, w czwartym 4 minuty, a w piątym 9 sekund, co łącznie daje 4 minuty i 19 sekund. Także drodzy rodzice, jeśli w szkole waszego dziecka są jakieś zajęcia z koszykówki, to myślę, że warto zapisać, to się może zwrócić.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazję?

0: w euro.
1: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda JQ przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
12: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
13: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi. Sformułowanie Gen Z.
14: Pokolenie młodych.
15: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
13: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
16: No można się zakochać, nie?
17: Nie, no tak.
12: SK Reakcje.
18: SK Reakcje.
13: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
12: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
13: Hanczak, zapraszam.
19: To będzie ostatnia reklama.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
6: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
11: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mam dobre informacje dla kierowców. DK1 w Tychach została już odblokowana. Tam na pasach w kierunku Katowic występowały utrudnienia w związku z tym, że ciężarówka uszkodziła bramownicę. Teraz pasy są już przejezdne i nie występują żadne większe psikusy drogowe.
6: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada...
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Minęła 14. Paulina Horpatowska, to jest SK News. 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Grozi jej też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie w tej sprawie. To po tym, jak na jej byłej posesji pod Rzeszowem znaleziono szczątki ludzkich płodów i odpady medyczne.
20: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo to są złamane przepisy, które obejmują lekarzy z rodzin pracy.
2: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Kijów liczy straty po nocnym ataku. Co najmniej 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych. To jeden z najpoważniejszych ostrzałów w ostatnich

0: W ostatnim czasie, a głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Peczerska. Koniec problemów na śląskim odcinku A1. W Dobieszowicach przystanie bujać kierowcami. Wybrano wykonawcę naprawy trasy Pyżowice-Piekary Śląskie. Drogowcy zdemontują około 3 km najbardziej zniszczonej jezdni.
1: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
0: Zapowiada Szymon Haczyk ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont potrwa kilka lat, a pierwszy etap zakończy się w połowie przyszłego roku.
2: SK Śląsk News.
3: Dobra wiadomość dla kierowców w Dąbrowie Górniczej. Przy okazji remontu ulic Wybickiego i Wiśniowej skrzyżowanie z ulicami Prusa i Tierieszkowej zostanie przybudowane na rondo.
4: Czterowlotowe skrzyżowanie, które dzisiaj nie jest przyjemne, jeśli jest tam godzina szczytu, żeby tam przejechać, zostanie zamienione na rondo.
3: Mówił Piotr Burzyński z Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Przed nami dzień nowej energii. Tauron w Gliwicach i w Chorzowie już 20 czerwca organizuje niezwykłą imprezę. Czeka na Was moc atrakcji. O szczegółach przeczytacie na sk.pl/śląskie.
5: A ja wam wszystkim życzę takiego szczęścia, jakie mnie przed chwilą spotkało. Słuchajcie, odpalam telefon, a tam powiadomienie, że paczka na mnie w automacie czeka. To zawsze cieszy, nieważne ile zapłaciliśmy. Do pracy dokładam hity na czasie i będzie można nucić turururu. David Guetta już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Poniedziałek też można wyluzować, jak się okazuje. Też może być dobry humor. Bausa. Tak wam gra Radio SK. To są właśnie hity na czasie. Dlaczego ten poniedziałek to dzień dobry? Dajecie o tym znać głosówkami na Messengerze Eski. U Anity jest naprawdę dobrze.
1: Ja mam dzisiaj fajny dzień, bo udało mi się znaleźć w domu kawę. Bo już nie było, ale znalazłam jakieś tam, nie wiem, resztkę w ziarnach, przeszukałam wszystkie szafki, zmieliłam sobie i zrobiłam sobie kawę i ta kawa tak mnie postawiła na nogi, że czuję się, jakbym mogła wszystko dzisiaj. Juhu, pozdrawiam.
0: Anita, świetnie, że jesteś taka nakręcona, bo domownicy już się zastanawiają, co tam dobrego na obiad dzisiaj przygotujesz. Radio SK. Reklama.

0: francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
5: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
4: A co z pogodą?
5: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
4: To idę załatwić urlop.
5: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
0: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
8: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale, to one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
10: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
10: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
15: I po reklamie.

0: Coldplay w Radiu SK na poniedziałkowe rozluźnienie. A to jest po prostu genialne rozwiązanie, słuchajcie. W Poznaniu stanął najbardziej wypasiony butelkomat w Polsce, który przyjmuje, uwaga, 100 opakowań jednocześnie. Czyli do tego butelkomatu nie musimy każdej butelki osobno wkładać, z czego co trzecia nam się zawiesi, trzeba wkładać jeszcze raz. Tylko normalnie wyrzucamy wszystkie butelki z worka, automat szybko nam przelicza kaucję i gotowe, nie trzeba stać pół godziny przy butelkomacie. No to czekamy, aż w całej Polsce to wprowadzą, bo wtedy skończą się wyścigi do butelkomatu przed sklepem, prawda? No bo nic tak nie przyspiesza kroku, jak widok tego pana z pełnym workiem na drugim końcu parkingu.
1: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: Wstawaj od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl.

0: lepiej pomyślany dom.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
11: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: I po reklamie.

0: Farben w Radiu SK. To są hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15. Słuchajcie, już niedługo, jeszcze trochę w pracy wytrzymamy. Zaraz przyjdzie wieczorna zmiana, będzie można pójść do domu.
1: Ja jestem właśnie w tej sytuacji. Twoje już przyszło, nie musisz czekać do wieczora, wystarczy godzina 15
0: nawet
1: na zegarach.
0: Nawet nie wiecie, jak cieszę się na wasz widok. Kasia Węsielska, Michał Hanczak.
1: I to nie dlatego, że nas tak lubisz, tylko dlatego, że jest poniedziałek i chciałbyś już być w domu.
0: Bo będziecie grali hity na czasie, dyplomatycznie wam odpowiem.
2: O, patrz, jaki dyplomata. Rzeczywiście będzie na przykład coś od Damiana Dawida albo Dua Lipy.
1: Fajnie będzie.
0: I Taylor Swift też będzie, która się do wesela podobno szykuje. Takie rzeczy w Radiu SK wrzucamy
2: do wesela się zagoi.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty, panoramy trzy stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych. Z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastrąc takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dream z domków nad Zalewem w Jaworznie.
1: Wiem, że większość z was ostatnio narzeka na tę pogodę. W końcu mamy czerwiec, no a aura nas nie zachwyca, ale dobra informacja dla tych spragnionych słońca i troszkę wyższych temperatur jest taka, że im bliżej weekendu będzie cieplej. Już w czwartek i piątek nawet 26-27 stopni Celsjusza w miastach Śląska i Zagłębia. Tymczasem ja teraz zerkam na trasy. Korek delikatny na 86

Informacja dla tych spragnionych słońca i troszkę wyższych temperatur jest taka, że im bliżej weekendu będzie cieplej. Już w czwartek i piątek nawet 26-27 stopni Celsjusza w miastach Śląska i Zagłębia. Tymczasem ja teraz zerkam na trasy. Korek delikatny na 86 na wysokości galerii M1 w Czelarzu.

0: Sosnowca.
1: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad zalewem Sosina.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie niepoczytalny. Tak uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył postępowanie. Jarosław W. rok temu zabił ortopedę Tomasza Soleckiego. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Będzie tam przebywał do czasu, aż biegli uznają, że nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Wtedy będzie mógł wyjść na wolność. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy badają wątek dotyczący Zbigniewa Ziobry i jego poszukiwań. Sprawdzana jest też możliwość pomocy w ukrywaniu się byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a o szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
4: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono.
3: Małopolska Tour już w ten weekend. To propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będzie też rywalizacja MTB i gravel, a na trasie wyścigów spotkacie naszą eskową ekipę.
5: SK Śląsk News.
6: Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+ bez straty pieniędzy. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności.
7: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia. I w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
6: Mówiła Beata Kopczyńska ze Śląskiej oddziału ZUS. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie.
8: Dwie minuty po godzinie 15.
9: Czas najwyższy wrzucić na luz. Ile można ten poniedziałek ciągnąć? Kończmy go.
8: Życzę wam, żebyście mogli dzisiaj świętować, bo jest dzień wiatru i żebyście żeby was szybko wywiało z pracy.
9: No właśnie, właśnie, żeby przeminęło z wiatrem, chociaż najszybciej to jednak przemija wypłata.
8: Damiano David już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska.
9: Miguel Kanczak, dzień dobry.

0: mundialu piłki nożnej.
1: Jezu, to się w ogóle nie zestarzał, bo nas na tym mundialu tegorocznym nie ma znowu.
0: Byliśmy wtedy po meczu Polska-Ekwador, który przegraliśmy 0-2 na mundialu w Niemczech, no i taki pojawił się wielki nagłówek, wielkie białe litery na czarnym tle, wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, to z dedykacją dla piłkarzy wtedy.
1: W tym roku nikt tego nie napisze, bo nie gramy na mundialu. Można było, można
0: ale
1: było.
0: Poniedziałkowe popołudnie można by było tymi słowami odpisać na przykład szefowi na maila, jeżeli od nas czegoś chce, a nas to wkurza, że wstyd, że kompromitacja, że żenada, że hańba, ale wiadomo, że nikt tego nie napisze,
1: że to jest najlepszy komentarz do wielu wydarzeń dziś. Wstyd, kompromitacja, żenada, hańba. Nagrajcie głosówkę z wydarzeniem, z sytuacją z waszego życia dziś, do którego to byłby najlepszy komentarz.
0: Ulży wam. Jak powiecie to na głos nam, swoim przyjaciołom z radia, Kasi i Michałowi, to na pewno będzie wam lżej. A my za was może załatwimy tę sprawę jakoś.
1: To co?
0: Głosówki
1: do szefa?
0: Na Messengerze.
1: O takiej treści my
0: czekaj,
1: teraz?
0: Wstyd, żenada. Przez jakie rzeczy?
1: Nie wiem, czy się usłyszymy za kilka minut, ale na pewno wam Justina Biebera w związku z tym zagramy.
2: Radio SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
12: I po reklamie.

0: Mogłabym tak śpiewać co rano i budzić mnie, aczkolwiek wiem, że po miesiącu miałabym dosyć Taylor Swift, bo każdy dźwięk budzika dokładnie tak działa. Elizabeth Taylor za nami Westy.
1: 15 minut po godzinie 15. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba.
0: Ale o czym ty mówisz, o moim przyjściu do pracy dzisiaj?
1: Nie. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Mija 20 lat od takiego słynnego nagłówka w jednym z tabloidów. To dotyczyło też...

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: też.
1: Kuban Brozu, Faust w Radiu SK. Zanim spadnie deszcz, trochę to może być prorocze.
2: No tak, ostatnie dni są takie, że na zmianę. Deszcz, słońce, ale do tego akurat nie pasuje hasło wstyd, że nada kompromitacja
1: hańba.
2: A trochę
1: pasuje, do deszczu pasuje.
2: No jeżeli ktoś zwłaszcza miał jakieś plany plenerowe, no to może faktycznie, ale rzeczywiście świętujemy dzisiaj 20-lecie słynnego nagłówka dotyczącego naszych piłkarzy, którzy przegrali na mundialu z Ekwadorem 20 lat temu. Wstyd, że nada kompromitacja hańba. Pytanie.
1: Teraz nie przegramy, bo nas nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
2: Nie kopmy leżącego. Ale może coś takiego u was się dzisiaj wydarzyło, co można podsumować tymi słowami.
1: Karolina.
3: Stanie anginy dzień przed egzaminem dyplomowym na studiach.
1: Wstyd, żenada, hańba. Doskonale to rozumiemy, ale też sobie radę.
2: Mówimy za ciebie, bo ty powinnaś teraz się bardzo oszczędzać, jeśli chodzi o głos.
1: Ale nie było słychać jakoś, więc da sobie radę.
2: A może to jest taka ściema?
1: Nie, to by chyba nie nagrywała głosówki do radia. Chociaż znamy takie przypadki, że żeby usprawiedliwić i uwiarygodnić pewne tezy, ludzie posuwają się do różnych rzeczy. Nagrajcie, jaka sytuacja z waszego życia pasowałaby do tego przewodniego hasła. Wstyd, żenada,
2: kompromitacja, hańba. Czekamy głosówki na Messengerze Radia SK, przyjmujemy.

0: 15.38 w tej chwili na zegarkach. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, to jest Radio SK. Wrzucamy razem na luz.
1: No i sprawdzamy, do czego byście dzisiaj użyli niewybrednego komentarza pod tytułem wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. 20 lat miał takiego nagłówka, którym kiedyś opatrzono granie polskich piłkarzy na mundialu. O, co za zaskoczenie, nie chcę być.
0: Ale już dobrze, zostaw tych piłkarzy. Na razie mamy naszych słuchaczy i ich historię z poniedziałku, jak na przykład historię Kingi.
1: Kinga jest stylistką paznokci, to jest informacja ważna w całej tej historii.
2: Ponuję mojej klientce różne kolory, pokazuję ten, tamten, ona mówi, no ten miałam, tamten miałam, kurczę, no nie wiem jaki. No ja mówię do tej klientki, słuchaj, ty to już po prostu zjadłeś zęby na tych kolorach. A ona była w trakcie wymiany uzębienia na implanty i faktycznie tego uzębienia miała po prostu mniej niż standardowo, więc po prostu mi się zrobiło tak głupio, że no myślałam, że się zapadnę pod ziemię, bo no chcielibyście zobaczyć jej minę.
1: No, chcielibyśmy. Przy tej historii ta mina może być istotnym składnikiem.
0: Kinga, absolutnie zostajesz dzisiaj królową przypału. Gratuluję ci serdecznie. Przechodni medal z ziemniaka wysyłamy, naprawdę.
1: Ale w sumie jest też coś, o czym powiedział Paweł, z czym się wiele osób może utożsamić.
0: Wstyd, żenada, kompromitacja.
3: Dobry Państwu, witam. A ja takie słowo, takich słów używam co miesiąc przy wypłacie.
1: Zabrzmiało znajomo.
0: Jest nas więcej.
4: Radio SK. Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
8: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Minty de Santo, Użel, a także Ultra Natei na antenie Radia SK.
1: Tuż przed 16:00, mam nadzieję, że wychodzicie powoli z pracy. Jeżeli wychodzicie,
0: albo
1: to dobrze. A z siebie też. Jeżeli nie wychodzicie, to też dobrze, bo trzeba zawsze patrzeć na miłą stronę życia.
0: Po godzinie 16:00, po newsach, po kolejnych hitach na czasie, które wam zagramy, powiemy wam, co zrobić, żeby zagrać na Stadionie Narodowym. Uwaga, nie trzeba być profesjonalnym piłkarzem, ani gwiazdą muzyki pop.
1: No, trzeba słuchać Radia SK. I zagramy wam też jedną z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami.

0: 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot.

0: pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
8: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
9: Natalia Czarnuch, cześć. Jak na poniedziałkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny, no to muszę przyznać, że na trasach w miarę spokojnie. Delikatnie jedynie przetyka się S86 w Sosnowcu. Wyhamujecie też na Alei Roździeńskiego w Katowicach na pasach w stronę Sosnowca. A termometry wskazują 17 krasek powyżej zera.
8: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada...
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 16, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Policja prowadzi kontrolę pojazdów i przeszukania terenu. Napastnik oddał kilka strzałów w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji.
11: Po oddaniu się z miejsca trwają nasze policyjne czynności, trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
10: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Policyjni technicy przy pomocy wygrywacza metali poszukują teraz łusek. O włos od tragedii w Krainie Pierwszym pod Kielcami runął około 50-metrowy maszt telekomunikacyjny. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuż przy drodze i szlaku pieszym. To trasa, z której codziennie korzystają mieszkańcy i turyści.
12: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
10: Mówił Jacek Borek z Kielc policji, a lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. W ten weekend warszawskie targi obronne. W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie zabraknie też pokazów i prezentacji nowoczesnych technologii obronnych. Targi odbędą się w warszawskim Expo 21.
13: SK Śląsk News.
9: Kolejne rondo pojawi się w Dąbrowie Górniczej. Tym razem w Gołonogu u zbiegu ulicy Wybickiego, Wiśniowej, Prusa i Tierieszkowej.
14: Kursuje tam bardzo dużo linii autobusowych. Ciężko czasami się włączyć do ruchu, a rondo sprawi, że ten ruch będzie płynniejszy i na pewno bezpieczniejszy.
9: Mówił Piotr Burzyński z Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
13: Sport na Śląsku i w Zagłębiu.
9: Przed nami mecz charytatywny Piłka od Serca. Zagrają artyści kontra przedsiębiorcy. A to już 20 czerwca na stadionie w Katowicach przy ulicy Asnyka.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Radio SK.
20: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
21: Zaskoczyłaś mnie i nie zdążyłem
20: klaskać. Nic się nie stało, bo nie pojechaliście na mundial, to co się miało stać? Ale mundial mamy w domu.
21: No dobrze, ale co ty dzisiaj tak po tych piłkarzach jedziesz? Piłkarze są mili, sympatyczni, odbili mi kiedyś dziewczynę, ale to było dawno temu.
20: Powiemy wam zaraz, co zrobić, żeby zagrać na PG Narodowym jak nasi piłkarze, a może nawet i lepiej.
21: Kasia Wiesierska.
20: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Karniaki K.
2: Ale zagraliśmy, słuchajcie, Paktofonika z dedykacją dla wszystkich miłośników klasycznego polskiego rapu.
3: A z dedykacją dla miłośników klasycznego polskiego futbolu, czyli po polsku mówiąc piłki nożnej, mamy zaproszenie na stadion. Do mundialu nie dostaliśmy, ale was wyślemy bardzo chętnie.
2: Ale wy możecie
3: chętnie.
2: I co więcej, wy nie musicie być piłkarzami profesjonalnymi. Ba, nawet nie musicie
3: wiesz,
2: być
3: to profesjonalni
2: gwiazdą
3: popu. Piłkarze też nie zagrali na mundialu, więc to nie jest chyba
2: Kaśka,
3: warunek.
2: Ty dzisiaj bardzo szydzisz, jeśli chodzi o naszych piłkarzy. Ja się na to nie godzę. Absolutnie się
3: mam
2: na to nie
3: nadzieję,
2: godzę.
3: Że nasi słuchacze, którzy zostaną piłkarzami, poradzą sobie naprawdę dobrze na murawie.
2: Słuchajcie, kompletujemy drużynę Radia SK, która razem ze Sławkiem Peszko 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra. No i zagra ktoś o 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna dla kogoś z was.
3: A żeby się tam dostać, trzeba się zgłosić na sk.pl w zakładce konkursy. Tam piszecie, dlaczego to wy mielibyście trafić do naszej drużyny. A jak już trafiacie na naszą antenę, to mierzycie się ze zagadką od Sławka Peszko. Jak to dzisiaj miało miejsce rano na
2: naszej
3: antenie?
2: Posłuchajmy tej zagadki.
4: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
3: No i właśnie, to, co wygwizdane, trzeba słowo. Było odgadnąć. I to się, uwaga, udało naszemu słuchaczowi.
5: To słowo jak brzmi?
6: Robić atmosferę.
5: Tak, yes! tak.
7: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy, szczęki mamy na samej podłodze.
6: Wow, niesamowite, naprawdę, zrobiliście mi tydzień.
3: No i Tomek już wie, co będzie robił 4 lipca.
2: Co więcej, Tomek już zgarnął tysiaka, a jeszcze będzie mógł sięgnąć po 10 tysięcy w wielkim finale. Cały czas kompletujemy tę drużynę, więc wchodźcie na SK.pl i się zgłaszajcie. I tu, uwaga, bardzo dobra wiadomość, chyba możemy to już powiedzieć.
3: Myślisz, że możemy,
2: możemy
3: to powiedzieć? Jak to powiemy, a nie mogliśmy, to jutro się usłyszycie ze Sławkiem Peszko, a nie z nami.
2: Dokładnie, bo ktoś w tym studiu będzie. Sławek Peszko osobiście zada komuś z was zagadkę i miejmy nadzieję zaprosi do tej drużyny.
3: No więc się zgłaszajcie, SK.pl, tam was odsyłamy.
1: SK Karniaki K. Autopromocja.
8: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
9: No jak to?

0: zabawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297.

0: Media Expert.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Powiem ci, że to jest bardzo miły chłopak.
1: A bo ty go znasz.
0: I jednego, i drugiego.
1: Ja tego drugiego kiedyś spotkałam.
0: Już rozumiem, dlaczego to powiedzenie mogłoby brzmieć Polak-Czech, dwa bratanki.
1: Ale słuchaj, no jak ktoś mówi po czesku, to jakoś od razu wzbudza moją sympatię. No ten język jest tak przyjemny, a najbardziej to lubię po czesku słowo knedliczki.
0: Miłe. Ja bardzo lubię Mikołaj. Po pierwsze się kojarzy ze świętym Mikołajem, który wiadomo co roku w grudniu przychodzi, a po drugie właśnie z Mikolasem, który nagrywa dobre hity i teraz powstał hit w towarzystwie Polaka.
1: Bo Trips, o którym też myślimy i mówimy tutaj, jest bardzo popularny w Czechach. On już tam parę singli wydał i na paru listach hitów był, nawet jakąś nagrodę dostał od czeskiej publiczności. A teraz Trips i Mikolas nagrali kawałek pod tytułem Hard to be Humble.
0: Zróbcie głośniej i słuchajcie.

0: To był okrzyk radości, jak Beyoncé wychodzi z pracy. I wy też
1: ciekawe,
0: moglibyście.
1: Ciekawe, czy wystroiła się jak Beyoncé. 37 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Nie wiem, w co był ubrany ten pan, ale nie wiem, czy słyszałaś o moim zdaniem najciekawszej kradzieży tego weekendu. Jeśli chodzi o kroniki policyjne, to się odbiło szerokim echem. Pewien pan w Żyrardowie sprzed sklepu ukradł 1800 rolek papieru toaletowego.
0: A pandemia nowa idzie, że tak zapytam, już
1: też
0: się zdążył zaopatrzyć?
1: Ale dobra wiadomość jest taka, że kiedy policja go zatrzymała, to cały towar jeszcze miał przy sobie, czyli nie zużył nawet listka.
0: Nic dziwnego, no bo może nie zdążył z nim jeszcze dobiec, aczkolwiek patrząc
1: albo
0: na...
1: Albo po prostu jeszcze był przed kebabem. Powiedziałem to na głos?
0: Najwyraźniej masz jakieś doświadczenia w tym kierunku. Trochę rolek papieru jest od razu u ciebie w mieszkaniu od tego pana?
1: Nie, jeśli chodzi o rolki, to tylko na Instagramie. Tate McRae za chwilę. Radio SK.
2: To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu,
5: weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czelać 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
5: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całym orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie.

0: bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding.

0: Marche. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
2: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK.
1: 5 minut nam zostało do godziny 17.
0: Czy ty też masz poczucie, że przez cały program cały czas ktoś na nas patrzy?
1: Ale myślisz, że jest tu jakiś wielki brat?
0: No nie, ale mówię o instalacji, która za nami stoi i o biletach, które dla was w związku z tym mamy, dlatego, że to jest stary 5 lada moment. Gdybyście widzieli, co tutaj się dzieje, ile my tu mamy chudych, ile my tu mamy bazów, jakie oni są wielkości, jak wielkie mają oczy, to myślę, żebyście się od razu zabrali do pracy, bo naprawdę ktoś sprawdza, co robimy.
1: Faktycznie postaci z tej Story 5 są u nas w studiu, co na naszych socialach możecie zobaczyć, ale będziecie mogli obejrzeć te postaci również w kinie, bo to jest Story 5 od najbliższej środy w kinach i my mamy też dla was trochę prezentów z tym związanych o poranku, także warto wbijać na SKPL i słuchać nas od 6 rano.
0: Po 17 też nas słuchajcie, bo będziemy was odprawiać z pracy.

0: do domu.
1: To mówiłaś, że mamy iluś tam chudych w studiu i jeden gruby, czyli ja.
0: To ty to powiedziałeś, ja miałam na myśli, formę na lato. Chudzi tu są wszyscy. Po 17 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
10: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
9: A co z pogodą?
10: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
9: To idę załatwić urlop.
10: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
11: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
12: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
13: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
16: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
15: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
16: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
15: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dreams Domków nad Zalewem w Jaworznie.
22: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Trzeba przyznać, że jak na poniedziałkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny, no to tych korków nie ma za dużo. Przypominam jednak cały czas zmotoryzowanym, że zwężenie do jednego pasa ruchu i porozstawiane pachołki mamy na DK79. To między Mysłowicami a Katowicami. Musicie teraz delikatnie wyhamować. Pogoda nas nie rozpieszcza. Dziś na termometrach tylko około 17 kresek powyżej zera. Tak jest w stolicy województwa śląskiego, w Kato. Temperatura odczuwalna jest jednak niższa. Powodem silny wiatr.
21: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad zalewem Sosina.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Minęła 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nowe ustalenia w sprawie zabójstwa Mai z Mławy. Biegli uznali, że 18-letni Bartosz G. w chwili zbrodni był poczytalny. To on jest podejrzany o zamordowanie 16-latki. Eksperci ocenili też, że jego stan zdrowia pozwala na udział w postępowaniu.
5: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
1: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Sikorski ostro po ataku na Ławrę Peczerską. Szef polskiej dyplomacji skomentował nocny atak Kijowa. Rosyjski dron uderzył w jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Po ataku w klasztorze wybuchł pożar. To był skandaliczny atak, ocenił Radosław Sikorski.
19: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
1: Sikorski wyraził również nadzieję na to, że desperackie ataki Rosji świadczą o tym, że Putin tę wojnę przegrywa. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy, a w niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
23: SK Śląsk News.
22: Letnia korekta rozkładu jazdy kolei śląskich. Na tory powraca regularne połączenie pociągu Ornak, mówi Bartłomiej Wnuk.
24: 27 czerwca relacje Częstochowa-Zakopane obsłuży jedna para pociągów dziennie, wyłącznie w dni wolne.
22: Z powodu budowy wiaduktu trasy NS w Rudzie Śląskiej oraz katowickiego węzła kolejowego będą też w wakacje spore utrudnienia. Szczegóły na kolejeslaskie.pl. Fale Dunaju znikną na trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. GDDK IA wybrała wykonawcę naprawy odcinka A1 w Dobieszowicach. Wremontowane zostanie 16 km drogi.
25: Rzuć na luz!
26: Rzuć na luz!
27: Rzuć na luz!
28: W Radiu SK!
29: Nareszcie, bo w zeszłym tygodniu nie mogłem się doczekać, kiedy ty to powiesz.
0: Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
29: Tak.
0: Poniedziałki chyba uderza kilka razy mocniej, bo czekaliście na nią przynajmniej od jakichś 8 godzin. 3 po 17.
29: Kasia Węsierska, Michał Hanczak, wrzucamy razem na luz.

0: Bardzo dobrze było to słyszeć na antenie Radio SK. Hozier, take me to church.
1: 16 minut po godzinie 17. Zabieramy was tam, gdzie wy tak naprawdę chcecie, bo chętnie wam potowarzyszymy. To w sumie wy nas zabieracie.
0: A ty chciałbyś żyć dłużej niż 100 lat?
1: Właśnie ostatnio nad tym myślałem.
0: I?
1: Bo to zależy, w jakiej będę formie.
0: Uzależni to, co powiem dalej.
1: Jeżeli będę w dobrej formie, nadal będę przystojny, nadal będę miał ładną cerę i będę sprawny fizycznie, to mogę żyć dłużej.
0: No to dobra i zła informacja, musisz się cały czas ze mną przyjaźnić do tego czasu.
1: Ty masz dziwne te badania, skąd ty je bierzesz w ogóle? To są badania Instytutu imienia Kasi Węsierskiej?
0: Nie, to są badania prosto z Japonii. Japończycy żyją bardzo długo. Jest jedna cecha, która łączy długo żyjących Japończyków. Oni się otaczają ludźmi. I te relacje międzyludzkie podobno według badań powodują, że naprawdę żyjemy dłużej, no bo żyjemy w lepszym samopoczuciu. Dlatego wywnioskowałam, że powinieneś cały czas się ze mną zadawać.
1: Że jak się otaczam ludźmi w pracy, to nie zawsze reaguję tak, że mam takie wrażenie, że potem będę żył dłużej. Raczej w drugą stronę, że za chwilę prawdopodobnie stracę to życie z nerwów, bo zejdę na jakiś zawał na przykład.
0: Przepraszam bardzo, ty mnie nie myl z naszym szefem, dobra?
1: Okej, no dobra. Są, jak to powiedziała kiedyś moja taka jedna znajoma ze studiów, są ludzie i ludzie.
0: Inna sprawa, że gdybyśmy żyli te plus 100 lat, to myślę, że ZUS byłby najbardziej nieszczęśliwym miejscem z tego powodu na całym świecie. Radio
1: SK. A za chwilę gramy w tabu. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to napiszcie na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
10: Przed nami 10. edycja Rap Stacja.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają m.in. specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek.

0: rabunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
1: I po reklamie.

0: Damiano Dawid w Radiu SK na poniedziałkowe popołudnie dla wielu osób jak znalazł, 17.30.
1: A z nami jest Magda. Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jesteś już po pracy, masz to szczęście?
2: A, ja jestem na urlopie macierzyńskim.
0: O, to niektórzy powiedzą, co to jest za urlop, o, przecież to żaden urlop.
1: Urlop i macierzyński to jednak brzmi trochę jak oksymoron, niemniej jednak cieszymy się, że jeszcze, no nie cieszymy się, trochę pracy przed tobą, bo to nie jest praca godzinowa.
0: Spokojnie,
2: niestety już do końca życia.
0: 18 lat
2: praca.
0: Zleci bardzo szybko, słuchaj, naprawdę.
1: A potem będą dzwonić i tak do tej bardziej dorosłej, żeby pytać, co myślisz.
0: Dużo szybciej jednak zleci 30 sekund za chwilę, ponieważ będziemy ci przez pół minuty właśnie zadawać pytania, na które tobie nie wolno odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę
1: P.
0: P jak
1: początek.
0: Paulina.
2: Okej.
1: Magda, poród. Gotowa?
0: Też nie wolno.
2: Gotowa.
0: No to startujemy.
1: I jaki jest

0: dzisiaj dzień tygodnia?
1: Opisz.
2: Monday.
1: Oh my god. Na bazarku obok ogórka.
2: Sałata.
0: Znany śpiewający Dawid.
1: No, dawaj, taki nie ten, co pomyślałaś, tylko ten drugi, co na przykład śpiewał z Kają. Dawaj.
2: Dawid.
1: Dobra, lecimy dalej. Trafia do bramki podczas mundialu.
2: Lewandowski.
0: Trafia, nie trafia, zależy.
1: Nie w czasie tego mundialu, ale dobrze, Kwiatkowski, Dawid.

0: No, te, dobra, lecimy dalej. Trafia do bramki podczas mundialu.
1: Lewandowski.
2: No, trafia, nie trafia, zależy jak trafi.
0: Nie w czasie tego mundialu, ale dobrze, no dobrze. Kwiatkowski, Dawid.

0: Napiszesz wniosek?
1: No, jak dziewczyna dała nowe życie temu krajowi, to trzeba jej zaliczyć
0: A
1: wszystko.
0: Do tego jeszcze nerka, Eskowa.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Dobrze, że dodałeś Eskowa, bo jeszcze by było, że...
0: Nie, żadnych tutaj niecnych rzeczy na antenie nie mamy, ale oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie naszą młodą mamę.
1: Magda, życzymy ci fantastycznych kolejnych 18 lat życia twojego dziecka.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A tymczasem Lerek Innowator na antenie Radia SK. To jest kawałek, którego wszyscy dzisiaj potrzebujemy, chociaż jeszcze sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy.
1: To lecimy, zagrajmy to.

0: Dopływamy, mam nadzieję, w kierunku końca waszej pracy. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River za nami w Radiu SK.
1: To nowość na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Za kilka chwil m.in. Joey, End of Beginning.
0: Uwaga, podaję przepis na szczęście. Duński tym razem, a Duńczycy należą do szczęśliwych podobno narodów. I kluczem do ich szczęścia jest robienie różnych rzeczy po pracy, czyli hobby. I była pewna badaczka, która przetestowała kilkanaście, dokładnie 17 różnych hobby. Piekła, nurkowała, tworzyła kolaże, haftowała, grała w golfa, majsterkowała, jeździła konną, dużo rzeczy. Dużo. Mm-hmm. I ostatecznie uznała, że robienie czegoś, czyli posiadanie hobby, jest jednym z powodów, dzięki którym stajemy się szczęśliwszymi ludźmi.
1: Hobby, czyli na przykład można coś zbierać, czy na przykład kolekcjonowanie pozycji na kanapie, leżącej, w różnych pozycjach można leżeć, to jest hobby, że na przykład raz na brzuchu, raz będę leżał na plecach, tak, raz z nogą do góry.
0: Tak, ja mam niestety gorsze hobby w swojej głowie, jeżeli o to chodzi, ale jak je połączyć z twoim leżeniem, to naprawdę bylibyśmy w niezbyt dobrym miejscu, jeżeli chodzi o Maniek, formę słuchaj na lato, dlatego że moje hobby to jest jedzenie.
1: Jejku, uwielbiam, to jest moje duże zainteresowanie i ja naprawdę robię to zawsze z pasją też.
0: No, tylko że potem niestety wchodzenie na wagę zdecydowanie nie należałoby do tych przyjemnych czynności w naszym życiu. I czar szczęścia pryska właśnie w tym momencie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny...
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: zgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Michał Wiśniewski. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, Kids Race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają m.in. specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
3: I po reklamie.

0: Jazz i Candy Night tuż przed godziną 18. Mamy nadzieję, że wprawiliśmy was w dobry nastrój, jeżeli ewentualnie był trochę gorszy z powodu poniedziałku. My taki mieliśmy, ale już sobie poprawiliśmy.
1: Jezu, komu to przeszkadzało to mówienie w tym dzieciństwie, że my już chcemy być dorośli? Ja bym dzisiaj wolała mieć 15 czerwca w szkole i wiedzieć, że za 2 tygodnie niecałe, jak rzucę plecak w kąt, to wrócę do niego dopiero we wrześniu. Albo mama, jak kanapka zacznie pachnieć nie tak.
0: Ale z drugiej strony pomyśl sobie, jakbyś teraz na przykład musiała walczyć o oceny, o to, żeby ci jednak ten dobry wyszedł na koniec roku zamiast dostateczny. I musiałabyś tam się płaszczyć, żeby się udało, bo przecież przez cały semestr nic nie robiłaś.
1: Ale w dorosłym życiu to się nie trzeba płaszczyć, jak człowiek idzie po podwyżkę i tam wtedy nie znasz dnia ani godziny.
0: Faktycznie. No dobrze, to życzymy wam, żeby wieczór był dobry, a nie dostateczny.
1: 3 a nawet do 18, a po 18 imprezka w Radiu SK.
0: I Mati Puczyło.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Li. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
8: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
9: Sformowanie Gen Z.
10: Pokolenie młodych.
11: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
8: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
12: No można się zakochać, nie?
7: Nie. SK Reakcje.
13: SK Reakcje.
8: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
7: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
8: Hanczak, zapraszam.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
17: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej.

0: Nie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
3: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator

0: Zatem zachowajcie czujność za kółkiem. Pogoda taka na bluzę lub kurtkę, na termometrach 17 stopni, wieje silny wiatr.
1: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada...
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy pozostaje aktualna, poinformował minister Marcin Przydacz. Kancelaria prezydenta zapowiada teraz szybkie spotkanie z szefem MON, a to ma się odbyć tuż po powrocie Karola Nawrockiego do kraju. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Mateusz G. przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
5: SK Sport News.
4: Właśnie teraz rozpoczyna się pojedynek w grupie H. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Dwie wygrane i dwie porażki. Polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwoni w przyszłym tygodniu zagrają w Gliwicach.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: SK Śląsk News.
0: Pełną parą ruszył sezon na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wiele mieszkańców Śląska i Zagłębia wyrusza w te rejony. Niestety ratownicy mają już sporo pracy. W samym maju interweniowali przy 7 zdarzeniach związanych ze wspinaczką.
6: Ostatnimi czasy mieliśmy sytuację, że osoby, które się wspinały, nie miały ze sobą kasku. Przez odpadające kamienie doznały jakiegoś urazu.
0: Mówił Mateusz Leks z grupy jurajskiej GOPR. W Katowicach od 29 czerwca w ścisłym Śródmieściu zacznie obowiązywać strefa czystego transportu. O szczegółach przeczytacie już teraz na stronie sk.pl/śląskie.
7: Imprezka. Piłkarze walczą, to znaczy nie nasi, ale mundial trwa dla kogoś. A wy toczycie dzisiaj jakieś walki? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Chętnie się o tym dowiem i chętnie zacznę razem z wami imprezkę. Gipsy Opal Drive, Mati Fuczyło, cześć!

0: Carla Fernandez i Co jeśli wesce. 12 minut po 18. Dziś sprawdzamy, z czym walczycie wy. Adam nagrał głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Walczę z wmurowywaniem słupków. Dosłownie walczę. Jak zaczynałem, była pogoda. Teraz jest walka w deszczu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Walka w deszczu to już prawie jak w romantycznych filmach, Adam. Tylko tam zamiast walki zazwyczaj jest taniec albo jakieś pożegnania. No w sumie, Adam, ciebie też niedługo czeka pożegnanie z walką, mam nadzieję. Trzymam za to mocno kciuki i Olga też się nagrała.
2: Ja będę toczyła dzisiaj walkę z moim fizjoterapeutą. Będzie to walka w udawanie. On będzie udawał, że wcale nie robi mi kuku, a ja będę udawała, że wcale mnie to nie boli.
0: Radio SK. No to trzymam kciuki, żebyś potem nie musiała udawać, że po wizycie u fizjo już wszystko gra. Shakira, Whenever, Wherever, 13 minut po 18.

0: Słuchając tego, łatwo jest mi wyobrazić sobie dobrą, naprawdę dobrą zabawę. A wam? To Wiktor Waligura i cztery pory roku, a we wspomnianym temacie to Trwa magia zabawy w Radiu SK. To jest konkurs, który czeka na was w eskowym poranku w tym tygodniu. Odpowiadacie na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia są na sk.pl. Tam też możecie odpalić sobie stream SK Toy Story Radio. Tam, a raczej w aplikacji Radia SK, pobierzcie ją już teraz za darmo. Można słuchać, można rozpoznawać głosy, można słuchać też hitów, które dobrze znacie. Możecie też dobrze pamiętać i na pewno znają je wasi młodsi podopieczni. Premiera filmu już w środę.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: Polski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy trzystawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama trzystawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
8: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
7: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
8: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
9: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
10: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
11: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
12: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
14: I po reklamie.

0: koniec sezonu treningowego. O tym rapuje śpiewa Dua Lipa. Rapować to będziemy po 23 w Rap 20, na którą was zapraszam. 21 minut do 19 w Radiu SK i wszędzie też, ale słuchajcie, trwa mundial. Hiszpania, gdy gra z Republiką Zielonego Przylądka. 39 minuta teraz, jak na razie 0-0. Czy tylko ja mam tak, że te mistrzostwa to trochę tak, jakby ich nie było? A to w końcu mistrzostwa świata, ale tak to jest, gdy nie ma się komu śpiewać, nic się nie stało, prawda? Dzieje się za to w temacie mórz. Słuchajcie, przeczytałem o tym, że rośnie ich poziom i nie odpowiadają za to lodowce, które topnieją, tylko, uwaga, puchnące oceany. Wygląda na to, że mają ten sam problem, co ja. Radio SK. Somber, Back to Friends, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta

0: 15 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez dwa dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: 4 minuty przed 19 to Bledka i Tańcz. A chcielibyście strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko? Ze Eską to jest możliwe. Trwa konkurs Eska Karniaki Cup. My zbieramy naszą złotą eskową jedenastkę, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. W końcu my mamy swój finał, mamy swój mundial eskowy. No ale jeden zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych. Będzie mógł też obejrzeć mecz w loży VIP ze Sławkiem. SK.pl, tu możecie się zgłosić.
1: Radio SK. Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze.

0: czytaj wygodnie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszulki.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
4: Sformowanie Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
6: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
3: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
7: No można się zakochać, nie? Nie, no
3: tak. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: I po reklamie. Śląsk na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z wami ponownie. Przed nami mecz charytatywny Piłka od Serca. Te wydarzenie już 20 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, start o godzinie 14.30. Na Stadionie Miejskim w Katowicach przy ulicy Asnyka 27 zmierzą się ze sobą artyści i przedsiębiorcy. Jak mówią organizatorzy, gramy, aby wspierać potrzebujące dzieci oraz lokalne inicjatywy sportowe. Na miejscu również moc dodatkowych atrakcji, food trucki, konkursy strzeleckie, dmuchańce, no i oczywiście turnieje dla dzieci. Te na stadionie w Katowicach rozpoczną się już od godziny 11. Przypominamy, mecz charytatywny od serca w Katowicach już w najbliższą sobotę.
10: Muzyką się żyje.
11: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wszędzie, na wszystkie koncerty, wstęp jest wolny, więc wpadajcie. Zaliam zaliczyła swój pierwszy stadion. Artystka gościnnie wystąpiła u boku Dawida Podsiadło, który zaprosił ją na swoją stadionową trasę. Ale to nie jest koniec newsów związanych z tą artystką. Zalia zapowiedziała premierowy singiel. Piosenka Tylko Kochaj Mnie ukaże się już w piątek i będzie otwarciem nowego muzycznego rozdziału w karierze wokalistki. Zalia zaczyna przygotowania do wydania kolejnej płyty. Za poprzednią Serce dostała niedawno Fryderyka. Teraz słyszymy ją przede wszystkim w hymnie męskiego grania. Zresztą zobaczymy ją też na tej właśnie trasie.
10: Imprezka.
11: Ale usłyszymy ją zaraz też w hicie z Miu, Dopóki się nie znudzisz. Znacie? A ja mam takie pytanie, z czym walczycie dzisiaj, teraz? To sprawdzam w imprezce i mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy tą samą osobą, bo wszyscy odpowiadacie, że ze zmęczeniem. No to imprezka jest potrzebna. Rozruszamy się razem. Mati Fuczyło, cześć!

0: Oni mają tego trochę dość. Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 14 minut po 19. Imprezka, z czym dzisiaj walczycie? W tym temacie wysyłacie do mnie głosówki na Facebooku Radia SK i Ania wysłała właśnie taką.
1: Ja dzisiaj walczę z kondycją.
0: O!
1: Także przy waszej muzyce świetnie mi się to udaje. Pozdrawiam, Ania.
0: No to bardzo się cieszę. Ania wysłała też zdjęcie. Widzę dwa urządzenia, które wyglądają trochę jak hula hop, bo to chyba jest hula hop. Jest też mata, jest ręczniczek, tak mi się przynajmniej wydaje, że to to. I są jakieś takie dwa dziwne uchwyty, które nie mam pojęcia, do czego służą. To prawdopodobnie zdradza teraz, na jakim poziomie wtajemniczenia w fitnessowe historie jestem, ale Ania, wierzę, że to wszystko sprawia, że z minuty na minutę jesteś bardziej wysportowana, szczęśliwa i zadowolona. Tylko pamiętaj o nawodnieniu. Wysyłamy do ciebie m.in. jaskową butelkę, żebyś nie zapomniała. I torbę, żebyś miała w czym nosić ten cały sprzęt. Swoją drogą, ja z kondycją też walczę, ale przegrywam.

0: jak miła. Dawid Podsiadło i Na Błysk. 28 minut przed 20. Podobno spada liczba osób, które decydują się na all inclusive w Egipcie i w Turcji. I coraz częściej wybieramy się do Grecji, na Bałkany albo ewentualnie do Albanii. Tam liczba Polaków rośnie, a co dzisiaj nie rośnie? Paulina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Ja walczę z ciastem. Pierwszy nie urosła, więc teraz powtórka. Zobaczymy, jak będzie z drugim.
0: Ja w takim razie wiem, jak było. Ciasto nie wyrosło, emocje podskoczyły, a teraz to powoli jest już konflikt zbrojny z blaszką do pieczenia. Ale Paula, jeżeli wyrośnie za drugim, to będzie smakowało dwa razy bardziej. Poza tym jest takie stare powiedzenie, każde wielkie ciasto zaczyna się od małej porażki. Albo właśnie to wymyśliłem.
2: Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy trzystawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama trzystawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
6: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
7: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie

Bibi Rexa, David Guetta, Selkers, 12 minut przed 20. A czasem dzieją się rzeczy, których raczej byśmy się nie spodziewali. Na przykład to, co w tym momencie dzieje się na mundialu. Teraz, właśnie teraz trwa mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Jest 87 minuta, a wynik, uwaga, 0-0. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje, ale coś mi mówi, że niezależnie od wyniku wiem, który trener będzie dzisiaj co najmniej wściekły, no a który też niezależnie od wyniku będzie zachwycony. I takich uśmiechów szukam dziś razem z wami. Ja na przykład stanąłem dzisiaj na wadze. Okazało się, że bateria się wyczerpała, więc nie mogłem sprawdzić wagi. Może i miało być inaczej, ale tak też jest miło. Radio SK. A u was były uśmiechy? Ed Sheeran, Sapphire teraz.

0: Niewiele osób kojarzy się tak z mundialem jak Shakira, prawda? A to jej Daj Daj w Radiu SK. 6 minut do 20. Powiedziałem, że na mundialu dzieją się zaskakujące rzeczy. Właśnie teraz trwa końcówka wspomnianego spotkania Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Trwa doliczony czas. Wynik cały czas 0-0. I wyobrażam sobie, co teraz krzyczą wszyscy kibice, wszyscy piłkarze i cały sztab jednej z drużyn.
1: 53. minuta gry, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku, kończ ten mecz!

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
9: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: Zwykle.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają m.in. specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
4: I po reklamie.
5: Śląsk na czasie.
6: Nadchodzi prawdziwa gratka dla wszystkich mieszkańców Śląska i okolic. Już w sobotę, 20 czerwca, Tauron przygotował niezwykłe wydarzenie z okazji Dnia Nowej Energii. Dwa miejsca i impreza, która z pewnością zachwyci każdego. Atrakcje dla dzieci, strefa chilloutu. Będzie też coś dla fanów sportu i będziemy również my, ekipa Radia SK. A moc atrakcji czeka na Was w Gliwicach i w Chorzowie. Tam m.in. w Parku Śląskim będziecie mogli zobaczyć wciągający plenerowy spektakl. Start około godziny 11. W Gliwicach z kolei od 10 do 16 czeka na Was Tauron Street Energy Battle. Będą pokazy taneczne, a miłośnicy koszykówki z kolei będą mogli śledzić zmagania podczas turnieju koszykarskiego.
7: Muzyka się żyje.
8: Pierwszy dzień festiwalu za nami. Impreza była gruba, ale przed nami ciąg dalszy. W sobotę zaczął się Warsaw Music Festival. Na stadionie Legii rządziła mocna muzyka elektroniczna. Przed nami dzień pełen hitów, bo w środę w ramach tej imprezy na scenie zobaczymy grupę Black Eyed Peas. Nie zabraknie takich hitów jak I Got a Feeling, Made My Halfway czy Where is the Love.
9: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
8: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal. Wspomniani artyści zagrają w Warszawie w środę, a na finał Warsaw Music Festival w sobotę przejmie m.in. Armin van Buuren, by świętować w Polsce 25-lecie swojego kultowego show A State of Trance. Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Republika Zielonego Przylądka zremisowała właśnie z Hiszpanią na Mundialu i to bez karniaków, a w SC karniaki są ze Sławkiem Peszko. Możecie się zgłaszać na SK.pl i m.in. zgarnąć oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP i 10 tysięcy po finale na Narodowym. A to jest finałowa godzina imprezki. Mati Fuczyło, zapraszam. Ja się

0: Jeremi Sikorski i wracam, a teraz zmienimy klimat. Wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mogłaby się przydać, ja wiem. No to ja wam taką urządzę, bo mamy poniedziałek, a przejście poniedziałku to jest już naprawdę niezły wyczyn. Więc kto już po obowiązkach, temu gratuluję, a kto w trakcie, tego mocno wspieram. A wszystkich was wspiera też Eben, ten pan prosto z Finlandii wypuścił nowość. Dobrze znacie jego ostatni hit, on nazywa się Hurts. I teraz możecie poznać go też z czegoś nowego, nazywa się Forever. I myślę, że warto, abyście to usłyszeli, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To zacznijmy i ten.

0: Ale farbem Rene Miller i Body Talk. Czy wy też tak macie, że tankując macie nadzieję, że dziś coś się jednak wydarzy i ceny będą trochę inne? No to będą. Właśnie czytam o tym, że od dzisiaj nie obowiązuje już obniżona akcyza. Według ekspertów to oznacza tylko jedno, od teraz będzie drożej. Mniej więcej o 4%. I to jest dla mnie nauczka, żeby uważać na to, czego sobie życzymy, bo chciałem, żeby ceny były inne, ale nie w tę stronę. Za to imprezka idzie w dobrą. Rudimental i Khalid zaraz, a bilety na koncert tego drugiego będziemy mieli.
1: Emocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
7: I po reklamie. My heart is a ghost.

To Akcent i Kylie, a wiecie, że w niedzielę zaczyna się lato? Trudno byłoby w to uwierzyć, patrząc na to, jak wyglądały ostatnie dni, prawda? Ale kto wie, może coś się stanie i zrobi się przyjemnie i ciepło, gdyby tak jeszcze razem z ciepłem przyszedł urlop. Ach, byłoby idealnie, prawda? Albo gdyby mecze mundialu trwały w normalnych dla Polaków godzinach, też by było miło. Zaraz Belgia-Egipt, w nocy kolejne mecze o 3 nad ranem na przykład będą. Jeżeli mam tutaj osoby, które śledzą wszystko to, co dzieje się tam za oceanem, to naprawdę podziwiam. Ale podziwiam też prognozy pogody, bo w weekend podobno nawet koło 30 się zakręcimy. U mnie weekendu jeszcze nie ma, a ja już się kręcę. No to zagram troszkę młodszego pana. Damiano Dawid, The First Time w Imprezce, 15 minut przed 21.

5 minut do 21. To Gipsy Kukon. Ty masz. Tydzień temu to było pierwsze miejsce rap 20. Jak będzie dziś? To sprawdzimy za 2 godziny. Wtedy zaczyna się rap 20, a wpadnie do mnie Michel. No to co? Słyszymy się. Mati Fuczyło, cześć.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, tink piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
13: Łączy nas krew, która ratuje życie.
14: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
13: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Śląsk na czasie.
3: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami kolejny intensywny sezon rowerowy na małopolskich trasach. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu będą mogli spotkać się podczas dwóch edycji wydarzenia Małopolska Tour. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 20 i 21 czerwca nieopodal województwa śląskiego na Pustyni Błędowskiej, to w gminie Klucze. Bazą wydarzenia będzie teren wokół Róży Wiatrów. Serdecznie polecamy. Tymczasem 24 czerwca w Technoparku Gliwice odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Start It Up, cyklicznego spotkania skierowanego do przedsiębiorców, startupów oraz osób zainteresowanych rozwojem biznesu, sprzedażą i budowaniem przewagi rynkowej.
4: SK Śląsk News.
5: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o remoncie trasy A1. To między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Wyremontowane zostanie 16 km drogi. Kierowcy w końcu odetchną z ulgą. Kiedy? O tym za moment. Pełną parą ruszył sezon na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Mieszkańcy Śląska i Zagłębia często się wybierają w te rejony, a ratownicy mają już sporo pracy. W samym maju podjęli sporo interwencji. Ten materiał za chwilę. Zajrzymy też do Dąbrowy Górniczej. Mam dobrą wiadomość dla kierowców. W mieście powstanie nowe rondo. Gdzie? Tego dowiecie się za chwilę. Słuchajcie zatem uważnie magazynu reporterów SK Śląsk. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
4: SK Śląsk.
5: Dobra wiadomość dla kierowców w Dąbrowie Górniczej. Przy okazji remontu ulicy Wybickiego i Wiśniowej skrzyżowanie z ulicami Prusa i Tierieszkowej zostanie przebudowane na rondo. Mieszkańców ucieszy zapewne także wiadomość o wyznaczeniu dodatkowej liczby miejsc postojowych. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
6: Piotr Kurzyński, Centrum Informacji, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.
7: W Dąbrowie Górniczej powstanie kolejne rondo, które rozwiąże problem komunikacyjny w dzielnicy Gołonu.
6: Zgadza się. Jesteśmy w trakcie remontu ulicy Wybickiego i fragmentu krótkiego, starej ulicy, o której nieliczni pamiętają, Wiśniowej. I właśnie u zbiegu Wiśniowej, Wybickiego, Tierieszkowej i Pusa. Czterowlotowe skrzyżowanie, które dzisiaj jest, no, nie jest przyjemne, jeśli jest tam godzina szczytu, żeby tam przejechać, zostanie zamienione na rondo. Zresztą mieliśmy projekt przebudowy ulicy Wybickiego i Alei Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie jest w planach jeszcze jedno rondo na styku z Zagłębia Dąbrowskiego, ale to niestety w tej chwili to jest koszt kilkunastu milionów złotych, więc zdecydowaliśmy, że skoro już remontujemy Wybickiego, to tutaj będzie rondo. To znacznie poprawi jakby komunikację, o czym wspomniałem, na tej ulicy, bo to jest też ulica, przez którą kursuje bardzo dużo linii autobusowych. I one przystają zarówno przy Wybickiego, zarówno na Prusa. Ciężko czasami się włączyć do ruchu, a rondo sprawi, że ten ruch będzie płynniejszy i na pewno bezpieczniejszy.
7: Jakoś szczególnie to rondo będzie wyglądać, czy no jak każde inne?
6: Nie, to będzie rondo jak każde inne, więc przede wszystkim najważniejsza jest rola, upłynnienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa.
7: Bo już widzicie, że te ronda się sprawdzają w mieście.
6: Naszym zdaniem tak. Opinie niektórych mieszkańców są nieco inne. Zarzucają nam, że za blisko wylotów z ronda powstają przejścia dla pieszych, które wstrzymują ruch. Natomiast no nie jest to przypadkowe działanie, ponieważ jakby wiadomo z doświadczenia, z badań, że kierowcy zjeżdżający z ronda mają wtedy najniższą prędkość i to przejście ulokowane blisko wylotu z ronda jest miejscem, w którym ten pieszy jest najbezpieczniejszy i dlatego tak to jest organizowane. Natomiast co do samych rond, rzeczywiście wydaje się, że upłynniły ruch. Natomiast no, pamięć ludzka jest krótka i mało osób pamięta, że trzeba było wcześniej czasami nawet kilka cykli odstać na sygnalizacji świetlnej na światłach, żeby móc kontynuować jazdę. I naszym zdaniem te ronda dużo bardziej lepiej się sprawdzają niż sygnalizacje świetlne.
7: Do kiedy to rondo na Gołonogu powstanie?
6: Tak jak wspomniałem, rondo jest częścią remontu ulicy Wybickiego. Tam w tej chwili na remontowanym fragmencie za chwilę będzie układana nowa nawierzchnia, przełożony ruch na tą część, druga część ulicy zostanie sfrezowana i wtedy też najprawdopodobniej rozpoczną się jednocześnie prace przy budowie ronda. Na początek to też będzie właśnie frezowanie, układanie krawężników, wyznaczanie geometrii,

część ulicy zostanie sfrezowana i wtedy też najprawdopodobniej rozpoczną się jednocześnie prace przy budowie ronda. Na początek to też będzie właśnie frezowanie, układanie krawężników, wyznaczanie geometrii.

0: Autostrad wybrała wykonawcę na prawo odcinka A1 w Dobieszowicach. To początek prac na zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. W sumie za ponad 36 milionów złotych zostanie wyremontowane 16 kilometrów drogi. To najbardziej uszkodzony fragment autostrady w Polsce. Droga zmieni się nie do poznania, mówi Szymon Haczyk z GDDK IA. I to dobra wiadomość dla kierowców, którzy nie pozostawiają suchej nitki na tej trasie. W materiale naszego reportera Darka Brombosza.
1: Poznaliśmy wykonawcę na pierwszego odcinka autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Jest to konsorcjum firm Colas Polska oraz Antex 2 za ponad 36,3 miliona złotych. Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód. Jeżeli do 22 czerwca nie płyną odwołania, umowę podpiszemy jeszcze na przełomie 2 i 3 kwartału tego roku. Wykonawca na przeprowadzenie robót będzie miał 11 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem oczywiście okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca. To początek działań w ramach wdrożonego programu naprawczego. Ma on na celu wyeliminowanie powstałych deformacji i uszkodzeń nawierzchni oraz korpusu drogowego autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie. Celem inwestycji jest oczywiście kompleksowa naprawa deformacji i uszkodzeń powstałych na skutek pęcznienia jednego z materiałów użytych do budowy. Przywrócimy tym samym pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu w podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę, a lokalnie do 80. Jeżeli chodzi o zakres prac, to całkowicie rozbierzemy istniejącą konstrukcję nawierzchni wraz z warstwą mezookrębną i górną częścią nasypu drogowego. Nową konstrukcję drogi wykonamy w technologii bitumicznej z zastosowaniem warstwy antypoślizgowej z piasku równoziarnistego, geomembrany uszczelniającej oraz geomateraca z kruszywa stabilizowanego georusztem. Taka technologia pozwoli na zabezpieczenie autostrady przed

0: dwa obiekty inżynierskie, mianowicie wiadukt ciągu autostrady oraz nad trasą główną wraz z dojazdami. W zakresie planowanych działań znajduje się również remont przepustu drogowego. Jednym z zadań wykonawcy przed przystąpieniem do naprawy będzie opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Z uwagi na rolę, jaką w naszym ruchu pełni autostrada A1, warunkiem zatwierdzenia tej dokumentacji będzie konieczność utrzymania ciągłości ruchu na trasie w trakcie prowadzonych ruchów. Remont pierwszego fragmentu trasy jest częścią szerszego programu przywracania pełnej sprawności technicznej autostrady. Cały odcinek został podzielony na 13 niezależnych zadań realizacyjnych. Terminy kolejności ich realizacji uzależnione są m.in. od stopnia uszkodzenia i deformacji poszczególnych fragmentów trasy, a także możliwości technicznych i logistycznych. Kluczowa jest też możliwość wprowadzenia optymalnych zmian w organizacji ruchu wpływających na jego płynność, a także pozyskanie środków finansowych na realizację.
1: Przepraszam bardzo, panie kierowco, chciałem pana zapytać, bo pan zawodowy kierowca, pytam o te nieszczęsne fale Dunaju tutaj, jak to pan ocenia tą autostradę A1?
2: To już jest kupę lat tak i tu się nic nie robi, to jest kupę lat tak, nie wiem, to powinni zamknąć połowę jedną tak jak dzieci robią, a drugą połowę robić, a oni nic nie robią.
1: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
2: Albo trzeba jechać 90, żeby iść powietrzem, albo 40.
1: Jest to niebezpieczne w pana ocenie?
2: Na pewno, że jest niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne.
1: Widział pan już tutaj jakieś niebezpieczne sytuacje?
2: No każdy jedzie wolno, no ja to raz w tygodniu przejeżdżam, nie? Do tego, to każdy jedzie wolniej.
1: Myśli pan, że to jakoś wpływa też na sam samochód i na, no, na to, że się szybciej zużywa albo psuje?
2: Pewnie, że wpływa na amortyzatory, na sprężyny, jak u samochodów, na pewno.
1: Przecież to autostrada jednak.
2: No autostrada, A1. No ale no, nic się nie poradzi. Dobra, jadę.

0: Panie kierowco, widzę, że zjeżdża pan z autostrady A1 chyba dalej w trasie. Chciałem zapytać o te nieszczęsne fale Dunaju.
1: Tragedia. Tragedia. To jest po prostu... No, jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać. Ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać. Naprawdę przekichane, że tak powiem.
0: Można wypaść z drogi.
1: Ja wiem, no może z drogi to może nie, ale no niektórzy wyprzedzają, nie, trzeba wyhamowywać samochód, no ciężko tu się jedzie na tym odcinku, naprawdę.
0: Często pan na tym odcinku tutaj podróżuje?
1: 3 razy w tygodniu, także no jest takie, można powiedzieć, obciążenie trochę, nie? Bo jednak trzeba zwrócić szczególną uwagę, nie? Jakiś tam ładunek taki szczególny, no to trzeba naprawdę uważać, nie? Żeby go nie przewrócić na bok, ani nie zniszczyć, no to trzeba naprawdę...
0: Mocno zarzuca?
1: Tak.
0: Ograniczenia są, ale one chyba są zbyt wysokie, te ograniczenia, bo 80 na godzinę?
1: W niektórych momentach zbyt wysokie, to racja. Też powiem szczerze, no mówię, wszystko zależy, czy się jedzie na pusto, czy z załadowanym, nie?
0: Pan tak obserwuje, to kierowcy tutaj uważają?
1: Powiem szczerze, ci, można powiedzieć, zagraniczni kierowcy ciężarówek, to tak. To no nie znają widocznie tutaj zbytnio tego terenu i szczególnie uważają, to racja.
0: A Polacy?
1: Różnie, bardzo różnie.
0: Widział pan jakieś niebezpieczne sytuacje?
1: Nie, powiem szczerze, nie, bo no, Polacy, kierowcy ciężarówek to szczególnie to na tym odcinku uważają, no bo znają już teren, nie? Osobówek, miejscowi wiedzą, o co chodzi. No mówię, ci co przejeżdżają, jadą w góry, tędy akurat, no to różnie.
0: Przecież to jest jednak, jakby nie była autostrada.
1: Tak, tylko że wie pan, to już... Sporo czasu to już jest, nie? To już jest jakieś, nie wiem, nie chcę tutaj w błąd wprowadzać, ale jakieś 8 lat, 10 lat już na pewno są te takie nierówności mocne.
0: W maju podpadła sama droga premierowi Donaldowi Tuskowi, kiedy tutaj przejeżdżał, bo obiecał, że będzie naprawiona.
2: Często

0: Ja tam Śląsk, wizytuję Śląsk, no i za każdym razem zastanawiałem się, może się w samochodzie, czy nie złamie kręgosłupa na Hopkach tutaj, wiecie, na A1. Żywimi dojechać. Podjęliśmy decyzję też o znalezieniu dodatkowych środków. Ludzie muszą tu po ludzku jeździć i to w najbliższych miesiącach, a nie żebyśmy nie czekali na to kolejne lata.
1: Słyszałem wypowiedź na internecie, to racja. No aczkolwiek, no jeszcze nic się nie dzieje. Tam delikatny odcinek taki wymienili, może ja wiem, z 30 metrów.
2: Takie łatanie,
1: nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie.
2: Jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy to wpływa jakoś na stan techniczny pojazdu, czy mocniej, szybciej psuje?
1: No oczywiście, że tak, no bo jednak niektóre elementy się niszczą, tym bardziej pod dużym obciążeniem, co niektórzy jak mają na przykład 27 ton na sobie, łączna masa pojazdu tam 40 ton niecała, no to rzeczywiście jest to naprawdę no niszczące, nie? I to opony, i może nawet opona wystrzelić, i no różne mogą być przypadki, no. Mi się akurat nie zdarzyło.
2: To życzę szerokości.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jak pan ocenia te nieszczęsne fale Dunaju tutaj?
3: Wie pan co, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli jest bardzo ciężko, może mieć awarię poduszek. Moim zdaniem powinno być to przynajmniej sprezowane dla złagodzenia tych wielkich garbów. Bo znaki, to wie pan, wszystkiego nie załatwią. Ograniczenia prędkości, bo to jest ograniczenie prędkości do 80. Ciężarówki mają maksymalnie dozwoloną prędkość 80 na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Także 80 to nie jest adekwatne ograniczenie dla samochodów dużych, zwłaszcza ciężko załadowanych.
2: Widział pan jakieś groźne sytuacje?
3: Znaczy wie pan co, widziałem tylko jak po prostu tak można powiedzieć wyżej wyskakiwały te osobówki, nie wyhamowując, można powiedzieć nawet do tej dozwolonej prędkości ograniczonej tutaj na tym odcinku.
2: Słyszał pan, bo ta droga podpadła Donaldowi Tuskowi, premierowi, on kiedyś jechał w maju, podobno ma być naprawa.
3: Akurat tego nie słyszałem.
2: Myśli pan, że naprawią?
3: Wie pan co, no takie jest moje byłoby życzenie, nie? No bo jednak no, często jeżdżę na południe Europy, zawodowo oczywiście, także no chciałbym bardzo, żeby nasze drogi no spełniały, a przynajmniej takiej klasy, spełniały jakieś oczekiwania kierowców.
2: To jeszcze na koniec chciałem zapytać, mocno to wpływa też na no, stan techniczny pojazdu?
3: Może na stan techniczny nie, ale osprzęt typu poduszki powietrzne może je w jakiś sposób lub resory, jeżeli takie są wyposażone samochody, może je osłabić.
2: No i trzeba uważać na towar, bo czasami to się wie.
3: No to temu właśnie mówiłem, że jeżeli jest ciężko załadowany samochód, no to bardzo trzeba uważać, bo niektórzy bardzo gwałtownie hamują przed takimi hopami. No można nawet spowodować wypadek, nie tylko uszkodzenie towaru, ale także wypadek.
2: To szerokości życzę. Bardzo dziękuję. I smacznego.
3: Dziękuję.
2: Chciałem zapytać też z perspektywy osobówki, jak się podróżuje po tych falach Dunaju.
4: Samochód jest dłuższy, więc mamy jak łódkę, płyniemy sobie. No.
2: To autostrada?
4: Też by się już przydało ją troszkę, wie pan, zmodernizować, nie? Tak jak ten dalszy kawałek, co jest od Łodzi do prawie do Katowic jest nowszy. Także tutaj też potrzeba, tak jak na tym kawałku tej łódzkiej, nie?
2: Ale mówi pani, że może potrafi ukołysać.
4: Tak, jak jest dłuższy samochód, to jest fajnie. Gorzej mają ci, co mają krótkie, bo skaczą chyba.
2: Chciałem pana zapytać, jak pan ocenia autostradę A1 i te słynne fale Dunaju?
5: Super, super prosto. No widzę, dlaczego jest ograniczenie prędkości. Teraz to widoczne.
2: No ciężarówką ciężko, a jak osobówką się jedzie po takich?
5: No, jak zawieszenie w porządku, to w porządku. Ale no, chciałbym, żeby było lepiej. No.
2: Bo to jest jednak autostrada.
5: No tak. No to chciałbym, żeby było lepiej. No, jak autostrada, to musi być prosta.
2: A jest niebezpiecznie?
5: Kierowca jest zabezpieczeniem, samochód jest w porządku, to... No chyba, że wpływa to na bezpieczeństwo. Pewnie, że wpływa.
2: Jak pan ocenia autostradę A1 tutaj na tym odcinku piekarsko-pyżowickim i te fale słynne Dunaju?
6: To jest po prostu tragedia jednym słowem. Po prostu. Tragedia. Nowa autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
2: Jest niebezpiecznie?
6: Jest niebezpiecznie przy większych prędkościach i jeżeli jest na przykład ślisko, czyli deszcz albo...

0: Albo śnieg, to jest w ogóle masakra, to trzeba uważać.
1: No właśnie, chciałem zapytać, bo tu jest ograniczenie do 80. Ja sam jechałem i mam wrażenie, że te 80 to jeszcze zbyt szybko.
0: Czy wie pan, że tu nawet nie chodzi o ograniczenie, bo czy pan będzie jechał 80 czy 60, to i tak będzie problem. Tu chodzi o to, że są po prostu za duże doły, no.
1: Często podróżuje pan na tym odcinku?
0: Często podróżowałem w tamtym roku, kilkanaście razy w roku. Muszę powiedzieć, że no kilka takich niebezpiecznych sytuacji było właśnie odnośnie tych wybojów, nie?
1: Co się na przykład działo?
0: No rzuca autem, jak pan wjedzie w wybój, albo jak pan zacznie hamować. Najgorzej jest, jak pan zacznie hamować po prostu przy jakiejś prędkości i wjedzie pan w ten wybój, no to wtedy jest problem, bo wtedy przód nurkuje i to auto się zachowuje mega niestabilnie.
1: Psuje się samochód też.
0: Oj, mega, mega się psuje. Na pewno zawieszenie cierpi, wszystkie tuleje, wszystkie gumy, całe zawieszenie.
1: To jeszcze na koniec zapytam, nie wiem czy pan słyszał, ale w maju tą trasą przejeżdżał Donald Tusk, premier. Trochę mu trasa podpadła, być może zaczną remontować.
0: No oby, ja bym chciał, żeby ten rząd się wziął w końcu do roboty, po prostu.
2: SK Śląsk.
3: A teraz przenosimy się do Rudy Śląskiej. Porozmawiamy o wyjątkowym miejscu na mapie tego miasta. Zajrzymy do pałacu. Posłuchajcie zatem magazynu naszych reporterów.
2: SK Śląsk News.
4: Dziś zabieramy Was w podróż po rudzkich tajemnicach. Od pałacyku Donnersmarków i jego legendarnych podziemi, po dawne hrabiowskie włości w Halembie, które dziś pełnią zupełnie inną rolę. Z zewnątrz zwykłe miejsce, a w środku podobno cała sieć tajemniczych tuneli.
5: To dawny halemski pałacyk Donnersmarków. Starsi mieszkańcy mówią, że spod pałacu biegną podziemne korytarze, aż do zamku w Chudowie.
4: Pałac, zamek i tajne przejście pod ziemią. Tylko po co miały powstać te tunele?
5: Nikt nie wie. Jedni mówią o drodze ucieczkowej, inni o szlaku do przerzucania kosztowności. W opowieściach ta podziemna droga jest bardzo niebezpieczna, pełna zakrętów i rozgałęzień tworzących labirynt.
4: Czyli miejsce, które kusi, ale też przeraża. I według legendy schodzi mały Wojtek, chłopiec z okolicy.
5: Po domowych kłopotach tak bardzo bał się kary, że zamiast schować się pod łóżkiem, postanowił ukryć się w jednym z tuneli. Uznał, że przeczeka tam złość rodziców, a ciekawość pchała go coraz dalej.
4: Łatwo sobie wyobrazić, jak taki labirynt wciąga. Idziesz, skręcasz i nagle nie pamiętasz, skąd przyszedłeś. Domyślam się, że w końcu stracił orientację.
5: Zakamarków było tak wiele, że zupełnie się zgubił. Rodzice szukali go na powierzchni, mijały godziny, potem dni. Według legendy minęły aż 3 dni, zanim wydarzyło się coś, co odmieniło jego los.
4: 3 dni pod ziemią dla dziecka to koszmar. Głód, strach, ciemność.
5: Krążył po korytarzach, wołał o pomoc. Aż 3. dnia drogą nad jednym z tuneli przechodził starszy mężczyzna. Usłyszał ciche wołanie spod ziemi.
4: Idziesz spokojnie, nagle ktoś woła, a nikogo nie widać. Nic dziwnego, że się przestraszył.
5: Najpierw ogarnął go strach, ale zrozumiał, że to nie duch, tylko dziecko proszące o pomoc. Pobiegł po kilku mężczyzn z okolicy i sprowadził tropiące psy.
4: Czyli mamy akcję ratunkową. Ludzie, psy, zejście do podziemi.
5: Grupa zeszła do tunelu. Psy prowadziły ich coraz głębiej. W końcu znaleźli Wojtka. Zmęczonego, głodnego i zapłakanego, ale żywego. Po 3 dniach błądzenia w labiryncie to było ogromne szczęście.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
4: Ta historia ma w sobie wszystko. Dziecięcą ciekawość, grozę podziemi i szczęśliwe zakończenie. Zastanawiam się, jak ta legenda wpływa dziś na wyobraźnię mieszkańców Halemby. Czy tunele nadal są tematem rozmów?
5: Zdecydowanie tak. W wielu śląskich dzielnicach krążą opowieści o podziemnych przejściach. Ale ta halemska jest wyjątkowa. Mamy konkretny adres. Dawny pałacyk Donnersmarków. Zamek w Chudowie jako 2. punkt trasy i historię małego chłopca, który za bardzo zaufał własnej odwadze.
4: I chyba też za bardzo zaufał temu, że rodzicom szybko przejdzie złość. Chciał uniknąć kary, a wpakował się w dużo większe kłopoty. To przestroga dla wszystkich małych buntowników.
5: Z jednej strony to opowieść o tajemniczych tunelach, a z drugiej o tym, że ucieczka od problemu zwykle prowadzi do jeszcze większego. Zwłaszcza, gdy ucieka się w miejsce, którego się nie zna i którego nikt nie kontroluje.
4: Motyw tunelu z pałacu do zamku pojawia się w wielu regionach. Tajne przejścia, drogi ucieczki, podziemne korytarze między ważnymi budowlami. Na Śląsku dochodzi do tego historia górnictwa, więc pod ziemią dzieje się naprawdę sporo.
5: Na Śląsku wyobraźnia bardzo łatwo schodzi pod ziemię. Mamy kopalnie, sztolnie, szyby i legendy o skarbach, duchach oraz tajnych przejściach. W Halembie to wszystko nakłada się na realny krajobraz dawnego pałacyku, więc ludzie chętnie snują opowieści o tym, co może kryć się pod ich nogami.

0: Nawet jeśli nikt dziś nie potwierdzi przebiegu tych tuneli, legenda robi swoje. Człowiek przechodzi obok adresu ulica 1 Maja 32 i z tyłu głowy ma myśl, że pod chodnikiem może ciągnąć się stary korytarz.
1: I to jest siła takich historii. Nie muszą być udokumentowane to do metra, żeby działały na wyobraźnię. Wystarczy opowieść o Staziku, który znał tajemnicę pałacyku, o tunelach do Chudowa i o małym Wojtku, który zgubił się w podziemnym labiryncie, a potem cudem wrócił na powierzchnię.
0: Nagle zwykła halemba przestaje być zwykła. Pod blokami, ulicami i ogródkami pojawia się druga warstwa. Niewidoczna, podziemna, pełna zakrętów i niedopowiedzeń. A historia Wojtka przypomina, że ciekawość jest świetna, ale warto znać granice.
1: I że nawet w miejscach, które wydają się dobrze znane, wciąż kryją się tajemnice. Ulica, którą ktoś przechodzi codziennie, może mieć pod sobą opowieść o pałacu, zamku i podziemnej drodze, która kiedyś uratowała, ale też prawie odebrała życie jednemu chłopcu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
0: A więc adres: ulica 1 Maja 32, Ruda Śląska, Halemba. Na mapie zwykły punkt, w legendzie brama do podziemnego świata, który podobno sięga aż do Chudowa.
1: I historia, w której spotykają się wielki ród Donnersmarków, tajemnicze tunele, dziecięca psota, 3 dni strachu pod ziemią i odwaga jednego starszego mężczyzny, który nie zignorował cichego wołania o pomoc.
0: Pod Śląskiem kryje się nie tylko węgiel, ale też solidna warstwa opowieści, a ta z Halemby potrafi trzymać w napięciu jak dobry kryminał.
1: I przypomina, że za każdym adresem, nawet tak zwyczajnym jak ulica 1 Maja 32, może stać legenda łącząca codzienność z czymś niezwykłym, ukrytym głęboko pod ziemią.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Śląsk.
0: Skoro więc zeszliśmy już z tajemniczych tuneli na powierzchnię, to spójrzmy jeszcze raz na ten niepozorny budynek w Halembie. Dziś kojarzony z biblioteką i spokojem, który ma za sobą historię hutniczego żaru, hrabiowskiego przepychu i podziemnych tuneli.
1: A zaczynał jako zwykły drewniany folwark z XVII wieku. Dopiero około połowy XVIII wieku pojawili się hrabiowie Henkel von Donnersmarck i postanowili wznieść w tym miejscu elegancki murowany dwór, który z czasem zaczęto nazywać pałacykiem.
0: I wtedy na dobre wchodzi na scenę nazwisko Donnersmarcków, obecne w historii całego Górnego Śląska.
1: Szczególnie ważny był Franciszek Ludwik Henkel von Donnersmarck. To on zlecił budowę ceglanego dworu na planie prostokąta z charakterystycznym dachem mansardowym. Mamy tu połączenie barokowej ozdobności z klasycystycznym porządkiem. Typowy styl barokowo-klasycystyczny.
0: Czyli mała, ale dopracowana rezydencja. A do czego służyła na początku?
1: Była siedzibą hrabiów podczas pobytów w Halembie, gdy doglądali interesów, zwłaszcza huty działającej w okolicy. Na co dzień korzystali z niej raczej zarządcy zakładu niż sami właściciele.
0: No właśnie, bo Halemba to nie tylko dwór, ale też ciekawa historia przemysłowa.
1: W dokumentach z XV wieku pojawia się kuźnica wśród lasów, wydzierżawiona Jurze Halembie. Od jego nazwiska wzięła się nazwa miejscowości. Później tereny kupił przedstawiciel rodu Hohenzollernów, a następnie sprzedał Donnersmarckom, którzy na początku XVIII wieku rozbudowali kuźnicę i postawili jeden z pierwszych w regionie wielkich pieców.
0: Jak na tamte czasy, to musiało być bardzo nowoczesne.
1: Huta działała ponad jedno stulecie, a po jej zamknięciu Halemba nie straciła przemysłowego charakteru. Powstała kolejna huta i osiedle przemysłowe. Dwór cały czas był zapleczem decyzyjnym. Tu ustalano sprawy wielkiego pieca, dostaw rudy, drewna, węgla.
0: I w tym samym budynku wydarzyła się też osobista tragedia rodu.
1: W maju 1768 roku właśnie tutaj niespodziewanie zmarł Franciszek Ludwik Henkel von Donnersmarck, fundator pałacyku. Później, po zamknięciu huty, w dworze zamieszkali leśnicy, a z czasem stał się on centrum zarządzania lasami i okolicznymi dobrami.
0: I to dopiero początek listy funkcji, jakie pełnił ten budynek.
1: W XIX wieku działał tu patrymonialny sąd, później nadleśnictwo, a w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej młodzieżowy klub górniczy. W 2011 roku dwór gruntownie wyremontowano i przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.
2: Słuchasz magazynu reporterów SK Śląsk. To warto wiedzieć.
0: Teraz ten dawny dwór, który pamięta hutniczy dym i hrabiowskie powozy, jest miejscem spokojnym i kameralnym.
1: Dzisiaj w pałacyku działa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jest tam też restauracja i odbywają się wernisaże oraz inne wydarzenia kulturalne. To miejsce, w którym historia spotyka się ze współczesnością.
0: Lubię takie budynki, które nie zamieniają się w martwe pomniki, tylko żyją. Ktoś przychodzi po książkę, ktoś na wystawę, a wszystko to w murach z XVIII stulecia. A oprócz historii jest tu jeszcze legenda.
1: I to legenda.

0: Wygląda idealnie pasująca do klimatu Starego Dworu. Według opowieści pod pałacykiem ciągną się podziemne korytarze, prowadzące aż do zamku w Chudowie. To niepotwierdzone badaniami, ale bardzo pobudza wyobraźnię.
1: Podziemna droga z Halemby do Chudowa brzmi jak gotowy scenariusz filmu przygodowego.
0: W tej historii jest też groza. Tunele mają wiele odnóg, łatwo się tam zgubić, a każdy krok w głąb ziemi może prowadzić w nieznane. I właśnie tam trafia bohater legendy, mały Wojtek.
1: Według opowieści chłopiec narozrabiał, bał się kary i ukrył się w podziemnych tunelach pod dworem. Szybko stracił orientację i błąkał się tam przez 3 dni, podczas gdy rodzice rozpaczliwie go szukali.
0: 3 dni w ciemności, w podziemnym labiryncie. Dla dziecka to koszmar.
1: W końcu drogą nad tunelami przechodził mężczyzna. Usłyszał wołanie o pomoc z podziemi, zebrał kilka osób i zeszli do korytarzy.
0: Udało im się odnaleźć wyczerpanego, ale żywego Wojtka i wyprowadzić go na powierzchnię. Legenda ma więc szczęśliwe zakończenie, ale jest też przestrogą przed ucieczką od odpowiedzialności i niebezpieczną ciekawością.
1: Nic dziwnego, że rodzice w Halembie mogli powtarzać dzieciom: nie zapuszczaj się w okolice tuneli, bo skończysz jak Wojtek.
0: Tak działają lokalne legendy. Łączą grozę, przygodę i morał, a w przypadku Halemskiego Dworu dodatkowo podkreślają jego tajemniczość. Sama myśl o podziemnych korytarzach pod eleganckim pałacykiem działa na wyobraźnię.
2: Śląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Śląsk.
1: Z jednej strony mamy więc twarde fakty. Daty, nazwiska, funkcje budynku. Z drugiej opowieść o chłopcu, który zgubił się w podziemiach. To ciekawe, jak historia i legenda splatają się w jednym miejscu.
0: Właśnie to sprawia, że dwór w Halembie jest tak interesujący. Jeśli spojrzy się na niego tylko jako na zabytek architektury, to widać piękny przykład barokowo-klasycystycznej rezydencji. Jeśli spojrzy się przez pryzmat przemysłu, to jest to dawna siedziba zarządców huty, która należała do jednego z najważniejszych rodów na Górnym Śląsku. A jeśli doda się do tego legendę o tunelach, to powstaje pełny obraz miejsca, które żyje w pamięci mieszkańców na wielu poziomach.
1: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy samej Halembie. Dzisiaj to największa dzielnica Rudy Śląskiej, ale jej początki są bardzo skromne.
0: Halemba przez długi czas była po prostu osadą wśród lasów, z kuźnicą, która stanowiła centrum lokalnej gospodarki. Związek z Kochłowicami był bardzo silny. Dopiero rozwój hutnictwa i później górnictwa sprawił, że Halemba zaczęła rosnąć. Najpierw kuźnica, potem wielki piec, później kolejne zakłady i osiedla przemysłowe. Dwór w tym krajobrazie był czymś wyjątkowym. Wyróżniał się skalą, stylem, funkcją.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
1: Można powiedzieć, że był wizytówką właścicieli tych ziem.
0: Tak, ale z czasem stał się też miejscem bardzo praktycznym. Patrimonialny sąd, nadleśnictwo, klub górniczy. To wszystko pokazuje, że budynek nie był tylko dekoracją. Służył ludziom, którzy tu mieszkali i pracowali. Dzisiaj ta funkcja społeczna jest kontynuowana przez bibliotekę i wydarzenia kulturalne.
1: Podoba mi się, że w tym miejscu historia nie została zamknięta w gablotach. Można wejść, usiąść z książką, spojrzeć na mansardowy dach, na trójkątny szczyt pseudoryzalitu i uświadomić sobie, że te mury pamiętają czasy, gdy wokół działał jeden z pierwszych wielkich pieców w regionie.
0: To jest też dobra ilustracja szerszego zjawiska na Śląsku. Wiele dawnych obiektów przemysłowych i rezydencjonalnych zyskuje nowe życie. W Halembie dwór stał się biblioteką. W innych miejscach dawne kopalnie czy huty zamieniają się w centra kultury. To pozwala zachować ciągłość pamięci, a jednocześnie odpowiada na współczesne potrzeby.
1: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy w architekturze tego dworu widać coś, co można uznać za typowo śląskie, czy raczej jest to uniwersalny styl epoki?
0: Styl barokowo-klasycystyczny, który widać w Halembie, jest dość uniwersalny dla XVIII wieku. Jednak lokalny kontekst nadaje mu specyficzny charakter. Dwór powstał w otoczeniu zakładu hutniczego, w regionie, który dopiero wchodził w okres intensywnej industrializacji. To nie była rezydencja w centrum wielkiego miasta, tylko elegancki budynek w przemysłowo-leśnym krajobrazie. Połączenie reprezentacyjnej architektury z funkcją zarządzania hutą i lasami jest bardzo śląskie.
1: Czyli nie chodzi tylko o detale, ale o to, jak budynek wpisuje się w otoczenie i w historię miejsca.
0: Dokładnie. Dwór w Halembie jest świadectwem tego, jak na Górnym Śląsku przenikały się światy. Arystokracji, przemysłu i zwykłych mieszkańców. W jednym budynku spotykają się hrabiowie, zarządcy huty, leśnicy, młodzież z klubu górniczego i czytelnicy biblioteki. A gdzieś w tle krąży opowieść o małym Wojtku, który zgubił się w podziemnych korytarzach.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
1: Gdyby ktoś chciał opisać Halembę jednym obrazem, to mógłby zestawić dwa kadry. Z jednej strony szybko palniany, z drugiej ten

0: wór z mansardowym dachem.
1: To bardzo trafne zestawienie. Halęba jest symbolem przemysłowego Śląska, ale dwór przypomina, że ta historia ma głębsze korzenie. Zanim pojawiły się wielkie zakłady, była kuźnica wśród lasów. Jurga Halęba, Hohenzollernowie, Donnersmarkowie. Dwór jest materialnym śladem tamtych czasów.
0: I jednocześnie jest miejscem, w którym można poczuć, że przeszłość nie jest czymś martwym. Wystarczy, że ktoś opowie legendę o tunelach do Chudowa, ktoś inny przypomni datę śmierci Franciszka Ludwika Henkel von Donnersmarka, a ktoś kolejny wspomni, jak w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przychodził tu na spotkania Młodzieżowego Klubu Górniczego.
1: Wtedy okazuje się, że jeden budynek potrafi połączyć bardzo różne wspomnienia i doświadczenia. Dla jednych to przede wszystkim zabytek, dla innych miejsce spotkań, dla kolejnych sceneria rodzinnych historii. A dla miłośników opowieści scena, na której rozgrywa się legenda o podziemnych korytarzach.
0: I może właśnie dlatego warto

0: spotkań, dla kolejnych sceneria rodzinnych historii. A dla miłośników opowieści, scena, na której rozgrywa się legenda o podziemnych korytarzach.
1: I może właśnie dlatego warto

0: rezydencję hrabiów, siedzibę sądu i nadleśnictwa, po klub górniczy i bibliotekę. I który nadal ma w sobie coś z tajemnicy, bo gdzieś w wyobraźni wciąż biegną spod niego tunele w stronę zamku w Chudowie.
1: SK Śląsk.
2: Pełną parą ruszył sezon na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Niestety ratownicy mają już sporo pracy. W samym maju interweniowali przy 7 zdarzeniach związanych ze wspinaczką. Materiał Kasi Dziółkowskiej.
3: Mateusz Lek z Grupa Jurajska GOP.
4: Jak się do takiej wyprawy przygotować?
3: Warto kilka dni wcześniej przed takim wyjazdem sprawdzić aktualną pogodę, żeby nas nie zaskoczyła. Wczoraj mieliśmy pięknie słoneczną pogodę, dzisiaj już mamy pogodę deszczowo-burzową. Warto o tym wiedzieć, żeby w plecaku mieć wtedy kurtkę przeciwdeszczową, buty wysokie, czapkę, rękawiczki, bo to przy takiej pogodzie w górach pogoda lubi być zmienna i szybko się robi zimno. Poinformować najbliższych, gdzie się wybieramy, gdzie rozpoczynamy wycieczkę, gdzie chcemy ją zakończyć, o której planujemy wrócić, tak żebyśmy bezpiecznie wrócili do miejsca, w którym będziemy spędzać dalszy pobyt.
4: I pewnie mierzyć siły na zamiary.
3: O, to już podstawowa rzecz, że wybierając cel wycieczki, warto przygotować się do tego fizycznie, żeby w trakcie podejścia czy zejścia nie brakło nam tych sił i nie wymagało to potrzeby wezwania służb ratunkowych.
4: A wy często reagujecie w takim sezonie właśnie wakacyjnym?
3: Dla nas teraz jest szczyt sezonu tak naprawdę. Od połowy maja do końca października jest u nas największy ruch turystyczny. Ludzie się wspinają, chodzą po jaskiniach, jeżdżą na rowerach. Także średnio rocznie mamy powyżej 200 wypadków.
4: I jakie to są wypadki? Co się najczęściej na tych skałkach wydarza?
3: Na naszym terenie są to najczęściej upadki z wysokości, czyli wspinacze, kiedy się wspinają, doznają jakichś upadków. Ostatnimi czasy mieliśmy sytuację, że osoby, które się wspinały, nie miały ze sobą kasku, przez odpadające kamienie doznały jakiegoś urazu. Często mamy turystów, którzy ulegają różnego rodzaju zachorowaniom, zawały, udary i też musimy być przygotowani, żeby takim ludziom pomagać.
4: Często zdarza się tak, że ludzie nieprzygotowani przyjeżdżają, na przykład właśnie... Wydaje mi się, że jak wejdą sobie raz na ściankę wspinaczkową, to już są przygotowani mocno do tego, żeby się wspinać na skałkach?
3: Na szczęście tendencja już jest coraz mniejsza, ludzie są coraz bardziej świadomi, sprzęt jest coraz bardziej dostępny. My też często na takich działaniach profilaktycznych mówimy o tym, żeby się odpowiednio przygotować, że jeśli chcę zacząć przygodę, czy schodzenie po jaskiniach, czy ze wspinaczką, udać się na odpowiednie kursy wspinaczkowe, czy to jaskiniowe do odpowiednich podmiotów, no i tam nabyć tej podstawy, żeby potem bezpiecznie móc samemu się wspinać, czy chodzić po jaskini.
2: Zmieniamy temat. Bez reklam i ukrytych opłat. Ósmoklasiści kontra chaos rekrutacyjny. Dwoje studentów formę podobną do tej, co wyszukuje hotele, tylko że ta jest za darmo i pomoże wybrać absolwentom podstawówek szkołę średnią. Bez stresu i frustracji. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Dzisiaj w studiu Radia SK Śląsk gościmy
6: Daniela Kiełbasiewicza
7: i Emilię Załęską.
5: Tematem naszej rozmowy dzisiaj to jest... Jaka szkoła.pl, o czym jest?
6: Jaka szkoła.pl, no to przede wszystkim wyszukiwarka szkół średnich, gdzie każdy użytkownik może sobie znaleźć po prostu szkołę, wpisując tylko i wyłącznie miejscowość. To jest jedyny wymagany czynnik. Później mogą sobie tak naprawdę wybrać miejscowość, znaczy nie miejscowość, tylko przedmiot, który chce rozszerzać. I na bazie tego można od razu dopasować sobie wszystkie szkoły, wszystkie profile właśnie w danej miejscowości do tak naprawdę do użytkownika preferencji, nie?
5: Może szerzej za chwilę będziemy opowiadać o tym, jak to działa. To powiedzcie może na początek w ogóle skąd pomysł, żeby coś takiego się pojawiło? Rozumiem, że sami kiedyś byliście ósmoklasistami, no i zderzyliście się z rzeczywistością.
6: Tak, to prawda, to prawda. Znaczna część to było właśnie to zderzenie z rzeczywistością, niestety przykro. Sprawa wygląda tak, że w 2023 roku ja już myślałem o takim rozwiązaniu. Natomiast wtedy jeszcze nie byłem na studiach, nie miałem jakiejś takiej praktyki i doświadczenia w programowaniu. No a teraz, gdyż jesteśmy studentami, kieruję się właśnie w tym dziale IT, no to już mam to mniej więcej doświadczenie i wtedy mogłem już zrobić tę platformę i tak pojawił się znowu ten pomysł gdzieś tam w maju tamtego roku, czyli 2025. No i stwierdziliśmy, że będziemy to realizować w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która zaczęła się we wrześniu, no ale platforma powstała końcowo. Pierwsze kroki takiego produktu to były 26 stycznia 2026 roku, nie?
5: Czyli można śmiało powiedzieć, że w tym roku przechodzi taki swój chrzest.
6: Tak jest. Tak.
7: Rozwija się, zaczyna, a w następnym roku już tak chcemy, żeby była taka mocna, faktycznie mocny produkt.
5: Ile osób było w ogóle zaangażowanych? Czy wam ktoś pomagał, czy tylko we dwoje?
6: Tylko we dwoje. Ogólnie tylko we dwoje. Na początku mieliśmy jeszcze jedną osobę, natomiast ona w grudniu nas opuściła. Po prostu nie miała czasu z nami tego rozwijać, więc to już było na naszych barkach tutaj obojga. No i w styczniu powstała ta platforma. No i ogólnie była to

0: Dosyć ciężka droga, bo wszystko musieliśmy robić sami, we dwójkę. Dużo nam jednak pomogli ci ambasadorzy w późniejszym czasie, ale no tak na początku to jednak była taka duża nasza manualna praca, po prostu sortowanie, czyszczenie tych danych i tak naprawdę tak wyglądało.
1: A czy możecie powiedzieć w takim razie, co było takim największym chaosem, który postanowiliście jako młodzi ludzie uporządkować, żeby zmniejszyć ten stres, jak sami twierdzicie, ósmoklasistom i ich rodzicom?
0: No to przede wszystkim taki chaos największy to te informacje. Jak one są w ogóle pogrupowane na różnych portalach, są różne dane. Większość stron spotkaliśmy się, które są w ogóle stare. Ciężko w ogóle gdzieś wejść, ciężko coś zobaczyć, zakładki są nieaktualne. No i przede wszystkim niektóre strony, które

0: zapakować w jedno miejsce, żeby po prostu skrócić ten taki cały niedokładny research, który trzeba robić w 4 godziny. Właśnie takich, załóżmy, 5 sekund, które my robimy. Czyli wpisuje ktoś miejscowość i właśnie później wybiera sobie przedmioty, jeśli chce, i może od razu sobie zobaczyć, jakie klasy są w danej szkole. No i nie musi wtedy wchodzić na strony szkół, czy szukać po prostu tych informacji na różnych platformach, tylko wchodzi do nas i dopiero później może sobie już wejść na faktycznie aktualną stronę szkoły. No bo też tutaj zadbaliśmy o to, żeby te linki wszystkie były aktualne, nie po prostu, które przekierowują do jakichś dziwnych innych stron. Nie?
1: No właśnie, wy sami ten swój projekt porównujecie do znanej platformy, która pomaga wyszukiwać hoteli. Rozumiem, że troszeczkę na podobnej zasadzie to wygląda, tylko tutaj nie znajdujemy najlepszego hotelu, tylko najlepszego, na przykład najlepszą szkołę średnią.
2: Tak naprawdę, jeżeli uczniowie chcą znaleźć swoją szkołę i wyszukują szkoły w swojej miejscowości, to od razu po preferencjach, które sobie wpisują, okazują się takie dopasowane pod niego faktycznie szkoły, więc no, na takiej samej zasadzie.
1: A to działa na zasadzie aplikacji, czy trzeba wstukać nazwę strony internetowej i to wszystko odbywa się na stronie internetowej? Czy jest jakaś aplikacja albo jakieś narzędzie, które ułatwia to też? Może jakieś mobilne?
0: Aktualnie nie ma aplikacji mobilnej. No po prostu ze względu na to, że no jednak łatwiej to wszystko posegregować gdzieś tam webowo, w sensie w internecie. Na stronie internetowej mamy to poagregowane. No i jedyne co tak naprawdę, żeby zacząć tego używać, to trzeba wpisać jakaszkoła.pl bez polskich znaków. Od razu pierwsze co się wyświetla, to właśnie ta wyszukiwarka, tak jak na tym portalu z hotelami. Też mamy tutaj tą wyszukiwarkę, wpisuje się miejscowość, no i od razu można wyszukać sobie te profile. Tutaj chciałem właśnie dopowiedzieć, że jeśli chce się, załóżmy, znaleźć kierunek Biolchem, na przykład w miejscowości Wrocław, no to wpisuje się tylko miejscowość, załóżmy, Wrocław. Kierunki, jakie chce się rozszerzać, to biologiczny i chemiczny. Klika szukaj. I wtedy od razu widzi użytkownik, jakie szkoły oferują ten kierunek. Wtedy właśnie to jest całe skrócenie tego czasu szukania, że nie trzeba chodzić i patrzeć na różnych stronach, co szkoła dana oferuje, tylko wchodzi się do nas, patrzy, chce się rozszerzyć na przykład matematyczno-fizyczny kierunek. To jest jak najbardziej możliwe, wpisuje się matematykę i fizykę, klika szuka i od razu ma wszystkie szkoły w miejscowości, które to oferują. Nie?
1: To jest zupełnie darmowe narzędzie.
0: Zupełnie darmowe.
1: To jest teraz tak, no bo wiadomo, że projekt się rozwija. Na dzień dzisiejszy ile szkół można sprawdzić? Rozumiem, że na początek w tych największych miastach.
2: Mamy teraz już dosyć sporą bazę miast. Na pewno województwo śląskie rozwinęliśmy, czyli Częstochowa, Sosnowiec, właśnie Katowice są, Gliwice tak samo. A jeżeli chodzi o szkoły, to teraz na ten moment chyba mamy 640 około szkół z całej Polski.
1: Sukcesywnie dokładacie?
2: Tak, cały czas. To ten proces się akurat nie kończy. O ile możemy, ile mamy czasu, bo też po prostu mamy studia na co dzień. Jesteśmy dziennymi studentami, więc tyle, ile mamy czasu, to też właśnie wkładamy w po prostu poszerzanie tej bazy.
1: Czyli docelowo chcielibyście, żeby tam były zamieszczone wszystkie szkoły, jakie można znaleźć w kraju, szkoły średnie?
0: Łącznie z publicznymi, bo teraz aktualnie mamy cel, który obejmuje szkoły publiczne. Natomiast później chcemy to poszerzyć także o szkoły niepubliczne, no bo to też jednak jest gdzieś tutaj grupa docelowa, do której chcemy dotrzeć. Natomiast aktualnie skupiamy się na tych szkołach średnich publicznych, ze względu na to, że one mają gdzieś tam po prostu takie normy zachowane, wszystkie są mniej więcej w jednym takim, że tak powiem, szeregu, który możemy po prostu ładnie ugrupować. No a wiadomo, z niepublicznymi jest trochę inaczej, one się na trochę innych rzeczach, czy to rekrutacja, czy też właśnie jakieś przedmioty, one się często niektórymi rzeczami różnymi różnią, więc po prostu to też wymaga czasu, żeby to też posegregować, dlatego aktualnie po prostu szkoły średnie.
1: Czy możecie powiedzieć, jaki jest odzew? Nie wiem, macie taki feedback ze strony rodziców ósmoklasistów albo samych ósmoklasistów, że biją wam brawo i mówią, na to czekaliśmy całe życie.
0: Szczerze, na pewno mamy duży taki rozgłos wśród naszych ambasadorów. To trzeba powiedzieć, że oni jednak tutaj mamy i z pierwszej klasy średniej ludzi, i też mamy właśnie z drugiej, trzeciej, także to jest w ogóle rozbieżne. No i oni jednak mówią, że gdyby coś takiego istniało wtedy podczas ich rekrutacji, to na pewno by z tego skorzystali i to by był taki po prostu, jak oni to mówią, graal dla ich po prostu rocznika.

0: A jeśli chodzi o rodziców, to nie słyszymy żadnych gdzieś tam jakichś błędów czy czegoś źle zrobiliśmy, tylko bardziej komplementy i co należy jeszcze ulepszyć lub dodać o szkołach, nie? To są takie najważniejsze rzeczy.
1: Pamiętam, z tego co pamiętam, to od ósmoklasistów nie było dużo głosów, bo też nie mieliśmy za bardzo jak ich sprawdzić. Tych, co na przykład po rodzinie patrzyliśmy lub po znajomych i pytaliśmy się też od ambasadorów, żeby pokazali swoim po prostu młodszym rodzeństwu. No to też był taki zachwyt i takie wrażenie, że faktycznie to może pomóc.
2: Ale podpowiadają wam, czego jeszcze brakuje, co chcieliby, żeby było w najbliższym czasie?
0: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim dużo osób wskazuje tutaj, żeby dodać opinię o szkołach, to na pewno. I to już jesteśmy w trakcie realizowania tego pomysłu przez właśnie naszych ambasadorów. Chcemy takie opinie faktycznie z pierwszej ręki. I żeby one były co roku, nie na przykład sprzed 6 lat, bo to też jest często spotykane. Nam zależy jednak, żeby te dane były aktualne przede wszystkim. No i zgodne z rzeczywistością. Ale jeśli chodzi o to, czy oni nam pomagają w jakichś funkcjach, myślę, że na pewno dają jakieś takie cenne uwagi. Jeśli mamy osoby, ambasadorów, którzy są w pierwszej klasie, czyli dopiero co weszli do liceum, no to oni na pewno lepiej są w stanie stwierdzić, czego im brakowało, niż taki ambasador, który już jest w trzeciej klasie i myśli bardziej o maturze. Ale tak, myślę, że pomagają nam, nie jakoś w dużym stopniu, ale myślę, że zawsze takie cenne uwagi, czy jakieś dodatki, których my nie zauważamy, to jednak pomagają przy tym, nie?
2: A co było największym wyzwaniem? Z czym musieliście się zmierzyć? Co było najtrudniejsze w realizacji tego projektu? Zaraz na początek.
1: Szczerze mówiąc, na początku nawet nie wiedzieliśmy, jak to będzie wszystko wyglądać, ale na pewno czas. Czas był ograniczeniem dużym, bo tak jak mówiłam, jesteśmy dziennymi studentami i też pracujemy sobie dorywczo, więc na pewno czas był dużym nawet obciążeniem.
0: Tak, czas był jednak dużym po prostu wyznacznikiem. No jednak tak naprawdę cały taki wolny czas, który mieliśmy po studiach czy po pracy, to spędzaliśmy nad tym, żeby właśnie pomóc, bo tego nam też brakowało. Ale co jeszcze chyba takim wyznacznikiem, znaczy takim ciężką sprawą było dla nas, to przede wszystkim myślę taka agregacja tych danych i szukanie tych aktualnych, rzeczywistych danych. To był taki duży problem, bo jednak my weryfikujemy te dane z taką bazą RSPO, to jest rejestr placówek oświatowych. Tam często dane były naprawdę nieaktualne, łącznie z adresami, czy witrynami stron, czy z mailami. Także no, dla nas to było coś, z czym się spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że to w ogóle jest jakiś czasami absurd, że no, ogólno taka dostępna baza jest nieaktualna, nie?
2: Co doradzilibyście ósmoklasistom, którzy mają za sobą już egzamin, czekają na wyniki, no i szukają wymarzonej szkoły?
0: Ja bym powiedział, że przede wszystkim no, to nie jest taka prosta decyzja, bo jednak i to jest stres taki wewnętrzny przed tym, żeby dobrze wybrać, a drugi to jest to, co gdzieś tam rodzice czy znajomi wiedzą tak naprawdę, gdzie trzeba pójść. Także to nie jest prosta decyzja, szczerze. Ale pierwsze, co bym zrobił, to taki główny research, przede wszystkim co chce się rozszerzać w szkole. Też ona nie wyznacza tego, co powinniśmy robić na studiach, ale na pewno ułatwia późniejszy wybór. Także przede wszystkim taki research, co by chciało się zrobić, co by chciało się rozszerzać, żeby sobie określić te przedmioty, w których jest się dobrym, a dopiero później właśnie skorzystać z naszej platformy, żeby zobaczyć, jakie szkoły w tym twoim, w tej twojej miejscowości te profile aktualnie oferują. No i później podjąć tak naprawdę jakąś decyzję, tą taką świadomą, nie?
2: Bo dzisiaj gdzie studujecie i co studujecie? Możecie powiedzieć?
1: Studujemy w Holandii, w mieście, które się nazywa Nijmegen. No i studiujemy tak naprawdę na jednym uniwersytecie, Radboud University. Ja studiuję, kierunek mu się nazywa Business Administration, czyli jest to taka ekonomia połączona z marketingiem, takimi rzeczami naokoło.
0: Tak, a ja studiuję Artificial Intelligence, to jest po prostu AI, tak zwane. No i nasz ogólnie uniwersytet jest znany głównie z medycyny, więc ja mam trochę ten kierunek połączony z takimi naukami kognitywnymi, czyli na przykład jak działa mózg, jakie procesy zachodzą w mózgu, żeby to gdzieś tam faktycznie mieć taką obszerną wiedzę na temat, jak budować tą sztuczną inteligencję, a nie tylko jak ją wykorzystywać. Nie? Więc ja mam taki bardzo techniczny, też połączony właśnie z taką psychologią i tutaj mi po prostu

0: Instagram ambasador, czy jakieś inne funkcje po prostu, więc na razie na tym się chyba chcemy tak full skupić.
1: To w takim razie gratuluję i bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję
2: bardzo.
3: SK Śląsk.
4: Dzieciaki z Sosnowca śpiewają piosenki o ubezpieczeniach społecznych. W ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu uczniowie mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tworzą komiksy, nagrywają filmy i rolki, a także rapują. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Czy wiesz, czemu ZUS składki pobiera? W jaki sposób pomocy udziela?
6: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w szkole podstawowej numer 8 imienia Karola Wojtyły w Sosnowcu.
7: Nietypowe piosenki dzieci śpiewają w tej szkole?
6: No w tej szkole nietypowe, ale na pewno przydatne, takie, które trochę rozjaśnią im przyszłość, bo nie ma co się oszukiwać. ZUS to jest instytucja, która dotyczy każdego dorosłego człowieka, więc to jest taki ciężki temat omówiony w fajny sposób.
7: Myśli pani, bardziej trafi do innych dzieciaków?
6: Myślę, że tak, tym bardziej, że piosenka to jest zawsze taki sposób, który wpada w ucho, później zostaje w głowie, przez co myślę, że tak dzieciom jak i mi te piosenki i te informacje z tych piosenek zostaną na lata w głowie.
7: Skąd w ogóle pomysł, żeby śpiewać piosenki o ZUS-ie?
6: Odkąd przyszłam tutaj do szkoły, zauważyłam, że dzieciaki są artystycznie uzdolnione wokalnie, no to stwierdziłam, że jak mogą przy okazji i wykorzystać te swoje umiejętności i także dowiedzieć się czegoś przydatnego na przyszłość, no to im więcej takich projektów, tym lepiej.
7: Kto układa słowo?
6: Uczniowie najpierw muszą mieć wiedzę. Na samym początku robimy lekcje, które omawiają w ogóle, czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Później jest burza mózgów. Końcowa forma jakby jest w moich rękach i muzyka i słowa, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wyglądać powinno. No, a potem dzieciaki to wyłapują bardzo szybko ku mojemu zdziwieniu i tak to właśnie wygląda. Tutaj, jeśli chodzi o muzykę, to jest mi o tyle łatwo, że wiem o uzdolnieniach naszych uczniów i w związku z tym ja też bardzo lubię sięgać po nowe rzeczy, jestem człowiekiem dosyć ciekawym. Jak ja mogę się coś nauczyć, ucząc ich, też jest dla mnie zawsze na plus.
7: Myśli pani, że to właśnie, że to jest muzyka, piosenka wpada w ucho, to oni więcej zapamiętają z tych nawet haseł związanych z ZUS-em?
6: Tak, dokładnie tak. No już teraz, patrząc po tegorocznej edycji, uczniowie 4 klasy, no myślę, że już mają dużo w głowie, jeśli chodzi o ten ZUS. Mają w głowie rzeczy, których na pewno ja w 4 klasie nie miałam, bo nikt nie przyszedł do mnie z takim pomysłem, żeby zrobić lekcję z ZUS. Nie było wtedy projektu z ZUS-em, a przez te piosenki naprawdę oni bardzo szybko to wyłapują i tak jak patrząc też po poprzednich edycjach, no zostaje im to w głowie na lata, tak jak chociażby słynne hasło z pierwszej edycji ZUS na plus. Także to uczniowie mają w głowie, mają też wiele więcej rzeczy i to z nimi zostaje, jak widzę.
7: No bo to taka tematyka, z którą faktycznie oni przez całe życie się będą stykać.
6: Tak, są takie fragmenty też w tych piosenkach rapowane, gdzie dużo łatwiej jest zawrzeć rzeczy właśnie typu wyjaśnienia, że jest macierzyński, i emerytura, i renta, że te rzeczy są właśnie już te pieniążki wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ten ZUS nam wypłaca. No i tak jak mówię, no dzieciaki to łapią, także to jest super. To są piosenki o ZUS-ie, to są piosenki też o innych ciekawych tematach, do których podchodzimy jako szkoła, ale tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałam na początku, jest to temat, który może się wydawać trudny dla dzieci z podstawówki, który może się wydawać trudny nawet dla dorosłego, a dzięki tej formie piosenki staje się to trochę bardziej przystępne.
7: Też chyba oswajacie z tymi tematami, bo ten ZUS to się wydaje takim dzieciakom w tym wieku, no to jest w ogóle jakaś abstrakcja, prawda? A tu się okazuje, że fajne tematy można wymyślić.
6: Tak, tak jak mówiłam, temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne. Jeszcze fakt, że uczniowie robią wcześniej lekcje z ZUS-em, oni uczą się w bardzo prosty sposób, bardzo prostym językiem są przekazywane im informacje o tym ZUS-ie, to później tworząc te piosenki, oni też doskonale wiedzą, o co chodzi. To nie jest tak, że śpiewają i łapią się za głowę, co to jest za tematyka, tylko rzeczywiście i te piosenki są w przystępny sposób napisane, no takim językiem, jakim oni się posługują, także przyjemne, spożyteczne.

0: trudna tematyka dla was?
1: Jak dla mnie była trudna, ale dzięki właśnie tej piosence i całemu projektowi łatwo było sobie ją przyswoić.
0: Chyba trudno Zusie śpiewać.
1: No, można trochę tak powiedzieć, że tak.
0: Czego było najtrudniej się nauczyć?
1: Szczerze mówiąc, to raczej nie było nic ciężkiego, bo właśnie to było tak zorganizowane, że nie było problemu, żeby się czegoś nauczyć.
0: Ty już kojarzysz, co to znaczy świadczenia, co to znaczy emerytura?
2: W miarę kojarzę.
0: Dla ciebie co było najtrudniejsze?
2: Dla mnie chyba zapamiętanie tego wszystkiego, bo ja nie umiem w takie pamięciki, ale przez to, jakie to było ubrane słowa, to było łatwiej.
0: A łatwiej się nauczyć tego śpiewając piosenkę?
3: Na pewno łatwiej zapamiętać tekst piosenki i tak dalej, wszystko co jest piosenka. Coś zapamiętamy z tego.
4: Przez to, że się dowiedzieliśmy, co to jest, to dzięki temu teraz wiemy i jak będziemy starsi, to jesteśmy doświadczeni.
0: Inni się też nauczą wielu rzeczy słuchając tej piosenki?
4: Wydaje mi się, że tak.
0: Czego się nauczą?
4: Na pewno co to w ogóle jest, bo w naszym wieku to nie każdy wie, co to jest, a nawet rzadko się wie. No i mam nadzieję, że każdemu tam pomoże gdzieś tam, żeby się zapoznać.
5: Wiadomo, dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy, ale to zależy od podejścia.
0: Skąd pomysł, żeby śpiewać o Zusie?
6: Pani Klaudia nas do tego zachęciła, zmotywowała nas. I tak naprawdę to też przez kolegów, koleżanki jesteśmy zmotywowani, żeby śpiewać, żeby występować.
0: Ale to nie jest łatwy temat, Zus.
6: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć, żeby o tym śpiewać, żeby występować właśnie w tej kategorii.
0: Jak trwały przygotowania do ułożenia tej piosenki? Była burza mózgów? Każdy z was coś miał jakieś pomysły?
6: Mieliśmy bardzo dużo pomysłów. Nie mogliśmy na początku wybrać tych najlepszych, ale pani Klaudia nagrała filmiki, nagrała kawałki piosenek i skleiła w całość i wyszło tak, jak wyszło.
0: Jakieś tam hasła takie pewnie gdzieś się pojawiały związane z Zusem, tak? I one musiały być ujęte w tej piosence?
6: Tak, no właśnie tak najbardziej to dawaliśmy te

0: Matematyka była ciekawa, ale nie powiem, żeby była bardzo trudna.
1: Co zapamiętałaś z tego, co śpiewałaś?
0: Na pewno refren.
1: No, a do czego ci ten refren będzie potrzebny, powiedz mi? Czy będzie ci w ogóle potrzebny w życiu?
0: W przyszłości, żeby wiedzieć, jak właśnie działa ZUS.
2: Na pewno kilka słów może być trudnych, ale nie wszystko.
1: Myślę, że jak ktoś posłucha tej piosenki, to już będzie wiedział, co to jest macierzyński, co to jest emerytura, renta i tak dalej?
2: Może ktoś starszy może wiedzieć, co to jest, ale taki młodszy człowiek nie wiem.
1: Chodzicie po szkole i słyszycie, że ktoś śpiewa z waszych kolegów, koleżanek piosenkę o ZUS-ie, tą, którą wyście śpiewały?
2: Cały czas się to śpiewa, bo nie można sobie tego jakby wykuć z głowy, bo to jest bardzo fajne.
1: Fajny pomysł na to, żeby śpiewać piosenkę o ZUS-ie?
2: Tak, jest bardzo fajny, dlatego że ludzie też się mogą nauczyć, co to jest i dlaczego.
1: W taki fajny, właśnie ciekawy sposób śpiewają.
2: Tak.
3: Nazywam się Agnieszka Bogucz, jestem koordynatorem do spraw komunikacji społecznej i edukacji w ZUS oddział Sosnowiec. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dwa projekty, projekt ZUS i lekcje ZUS. Projekt ZUS skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Dzisiaj jesteśmy w szkole podstawowej numer 8, gdzie we współpracy z nauczycielami edukujemy uczniów o ubezpieczeniach społecznych. Jest to bardzo ważny temat z perspektywy czasu dla samych uczniów, którzy jako dorośli ludzie muszą mieć świadomość tego, jak pracować, jakie podejmować zatrudnienie, aby być zabezpieczonym w ubezpieczeniach społecznych.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, jak będzie ta wiedza procentować? Do czego ona im się przyda?
3: Przede wszystkim do tego, aby w przyszłości wiedzieli, że umowa o pracę i zatrudnienie i prowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne to dla nich bezpieczna przyszłość. To zagwarantowanie świadczeń chorobowych, zasiłku macierzyńskiego, renty, emerytury, tak aby dzieciaki od najmłodszych lat żyły w świadomości tego, czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1: Czyli świadomego obywatela wypuszcza szkoła podstawowa.
3: Tak jest, dokładnie tak. My działamy już nawet w przedszkolach, edukujemy poprzez zabawę, pokazujemy, czym są ubezpieczenia społeczne. Dzieciaki mają świadomość, wiedzą, co to jest emerytura, co to jest renta, rozmawiają o tym ze swoimi dziadkami, rodzicami. Dlatego my mamy pewność tego, że kształtujemy i edukujemy młode pokolenia. My jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotujemy cały pakiet materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, którzy edukują swoich uczniów. W związku z tym wszystkie informacje, które są mi przekazywane, są przekazywane na bazie przepisów funkcjonujących obecnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Także każda piosenka, każdy projekt w projekcie ZUS, bo to nie są tylko piosenki, ale dzieciaki tworzą komiksy, tworzą filmy, tworzą rolki, tworzą plakaty. Sprawdzane są pod kątem merytorycznym przede wszystkim, więc dzieciaki muszą doskonale wiedzieć, czym są ubezpieczenia społeczne, jakie jest nazewnictwo odpowiednich świadczeń i czym to się po prostu je. Tak? Już mamy trzy fajne kawałki i mamy nadzieję, że dzieciaki będą dalej śpiewały, dalej się edukowały. Tym bardziej, że z roku na rok wiemy o tym i słyszymy, bo Klaudia nam o tym mówi, że dzieciaki chcą śpiewać o ubezpieczeniach społecznych, chcą się edukować w tym zakresie, a nawet zazdroszczą jedne drugim, że biorą udział w tym projekcie.

0: trasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zrobić.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna kart.

0: ogień.
1: Reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają między innymi specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowe.

0: Polska, Śląsk. Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogatych.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają m.in. specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
4: I po reklamie.
5: SK Śląsk.
6: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
7: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
8: To jest Rap 20, tak jak słyszeliście, a ja to Mati Fuczyło, razem z wami odliczam 20 najlepszych rapowych numerów i razem z wami sprawdzimy, na co głosowaliście. Tego jest dużo, dużo jest też nowych propozycji, a ja mam ze sobą gościa specjalnego. I teraz zacznę cytatem. Nawet miałem wywiad w SC, pozdrowienia Mati, po tej płycie pogadamy jeszcze. No to gadamy w takim razie, Michel, gościem Rap 20.
9: Oczywiście, ja to jestem. Dzień dobry, witam serdecznie, Michel Trapper.
8: I oto jestem, Michel Trapper z tej strony i to jeszcze freestyle'owiec, jak się okazuje, widzę.
9: Po godzinach
8: myślałeś kiedyś o tym, żeby spróbować?
9: Wiesz co, ogólnie brałem udział niedawno.

0: takim razie Michel gościem Rap 20.
1: Oczywiście, i oto jestem. Dzień dobry, witam serdecznie, Michel Trapper.
0: I oto jestem, Michel Trapper z tej strony i to jeszcze freestyle'owiec, jak się okazuje, widzę.
1: Po godzinach.
0: Po godzinach. Myślałeś kiedyś o tym, żeby spróbować?
1: Wiesz co, ogólnie brałem udział niedawno.
0: Po godzinach. Myślałeś kiedyś o tym, żeby spróbować?
1: Wiesz co, ogólnie brałem udział niedawno.

0: Nie jestem pewny, ale chyba o tych singlach rozmawialiśmy na ostatniej rozmowie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tak? Chyba je poruszałem. Tylko że kwestia była taka, że to ci powiem akurat, ciekawostkę, że te single w zasadzie, które teraz wypuszczam, to są numery, które były przygotowane przeze mnie na poprzednie lato tak naprawdę.
1: Okej.
0: Czyli to są numery, które już są ze mną już jakiś czas i tutaj też moje prywatne życie trochę wpłynęło na to, jak to się chyba trochę potoczyło, też narodziny mojego syna, może w jakiś stopniu, ale nie chcę oczywiście w żaden sposób szukać alibi w tym kierunku. Jakoś tak naturalnie wyszło, że te single po prostu przeczekały cały rok, można powiedzieć. I singlem Lato, który ostatnio wrzuciłem na kanał, którego premiera ostatnio miała miejsce, no to jest single, tak jak mówię, sprzed zeszłego lata tak naprawdę. I mimo wszystko są aktualne numery, stąd to też jakby wrzucam. I jakby to są takie letnie brzmienia, które mi się wydaje po prostu musiały na ten moment chyba zaczekać. I
1: no i
0: teraz
1: są.
0: To finalizuję, no i za chwilę będą. I za chwilę będą. Dzisiaj tam z kolejnym gościem, akurat będąc tutaj w Warszawie, udało mi się kolejnego gościa, że tak powiem, zwerbować na pokład. Nie chcę nazwać tego projektu epką, bo nie wiem, czy to będzie jeszcze epką, ale możliwe, że tak się to stanie finalnie. 5 tracków będę puszczał takich właśnie teraz letnich i...
1: No pięknie.
0: Lato jest jednym z tych singli.
1: No to o tym lecie w takim razie pogadamy i właśnie, to jest singiel Michela Lato, on wjeżdża na sk.pl do propozycji, możecie na niego głosować, na pewno go też dzisiaj zagramy. A my tymczasem zaczynamy odliczanie, 20. miejsce, to jest tym razem Żabson, PZ, Galvivi i Aster, Guardian Angel, Old

0: Radio SK 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: Się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: bądź.
1: Za nami Nie da się zasnąć, to Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a to jest Rap 20. Michel, czyli człowiek wielu talentów w studiu. Ojciec, mistrz dziwnych min, przy okazji mistrz Śląska swoją drogą. Ostatnio też Sternik Łodzi, można powiedzieć, patrząc na ten klip. Dużo tych ról i talentów masz, Michel.
2: Ogólnie skupiam się ostatnio na sidequestach i po kolei odhaczą kolejne, aczkolwiek no, wierzę, że jeszcze wiele przede mną.
1: A propos tych dziwnych min, to masz Mistrzostwo Śląska, walczysz o Mistrzostwo Polski, tam widziałem, że Słonia zaczepiałeś.
2: Tak, tak, tak. Liczę.

0: My przede wszystkim zakochani, ale nasi rodzice to już szczególnie bardziej, więc
1: no
0: piękna sprawa, ogólnie piękna sprawa, piękny okres i no już ten czas tak szybko leci, że naprawdę widać, jak z dnia na dzień młody rośnie i właśnie po nim będę widział, jak ten czas płynie.
1: Na pewno tak, na pewno tak to działa, ale powiedz mi, no bo jasne, że to jest zmiana, jasne, że to są rzeczy, które są piękne, natomiast widzisz, że to zmienia też o 180 stopni na przykład to, w jaki sposób ty pracujesz albo działasz nad muzą?
0: Na pewno, ale mimo wszystko... Ogólnie też teraz mam taki okres, na szczęście wszystko się tak ułożyło, że właśnie też to opóźnienie tego projektu dało mi ten komfort, że rzeczywiście mogę się skupić teraz na wydawaniu numerów, które są już przygotowane, są już gotowe i gdzieś jak już siedzę w studiu bardziej, to nawet szczerze powoli przygotowuję się nowym albumem, powiedzmy, nowe rzeczy gdzieś tam tworzę w tym kierunku, a mogę się skupić na wydawaniu muzyki, co też pozwala mi to fajnie, że tak powiem, godzić z domem. Tutaj jeżeli chodzi o dobry jest okres pod to, żeby sobie rzeczywiście to ułożyć jest obecnie. Niedawno wydawałem tą płytę, tutaj był ten taki okres, że rzeczywiście, że wtedy dużo rzeczy naraz rzeczywiście się działo i w pewnym momencie miałem wrażenie, że za dużo, ale finalnie wylądowaliśmy wszyscy z Telemarkiem i wszystko skończyło się szczęśliwie i ta płyta wyszła rzeczywiście. No, jesteśmy dzisiaj.
1: No i pięknie, jesteśmy dzisiaj i właśnie jesteśmy dzisiaj w Rap 20, Michel w studiu. My gramy kolejny kawałek, to tym razem miejsce 17 z Amsona i Znana, a my wracamy do rozmowy i pogadamy o tym wszystkim, co tam masz. Pącisz, co przygotowujesz.
0: Oczywiście. Rap
2: 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Za nami Oki, Ewa Farna, Jan Kiki i O Co Chodzi. Jeszcze raz to miejsce 16, rap 20 i to spadek z miejsca 13. Zanim zaczniemy gadać o kolejnych rzeczach z Michelem, który tutaj cały czas jest, to powiem o nowych propozycjach, które na was czekają. To m.in. Louis Villain i Fuka i Border Collie. Jest też Kimi Zimmer, jest Nowy Oki z Dawidem Podsiadło, jest Lubin z Januszem Walczukiem. Kury, jest też kawałek Wszystkie Marzenia od Łatwo Ganga. Pozdrawiamy w takim razie i powodzenia w akcji. Pozdrawiamy też Maję oczywiście. No i jest kawałek Lato od Michela. To też jest propozycja. No właśnie, i my dotrzemy za chwilę do tego najnowszego numeru, ale zanim to chciałbym pogadać o tym ostatnim albumie, czyli o projektach związanych z Antidotum. Powiedz mi, czy palenie kultowej kurtki bolało?
1: Tak.
0: Tak, czujesz, czujesz, że palisz trochę też wspomnienia i inne tego typu rzeczy?
1: Bardzo mnie ogólnie sam motyw, ja jechałem na ten klip i ja się wzruszałem jadąc, słuchając tej już prewki, to mi się wzruszałem się już, bo widziałem, co się kroi ogólnie, już miałem to zwizualizowane w głowie. Było to dla mnie troszeczkę, powiedzmy, wzruszający taki moment specjalny, bo no, z tą kurtką dużo przeszedłem i duża ta kurtka widziała i na pewno kojarzy się mocno z tym, z moją osobą, przynajmniej na pewno mi i moim słuchaczom, moim odbiorcom. Także no, kawałek historii, ale ja lubię tego rodzaju kamień milowy gdzieś tam, powiedzmy.
0: Odhaczać gdzieś, zostawiać. Dokładnie. Ale to jest też tak, że razem z tą kurtką spłynęło jakieś, no nie wiem, dawne życie, dawne ideały, że to jest znak tego, że zmienia się teraz Michel? Michel jest nowy?
1: Na pewno jest to nowy przystanek, więc myślę, że to z tego znaka w jakiś sposób. Czy zamknięcie pewnego rodzaju rozdziału, to jeszcze nie chcę powiedzieć, bo może ta historia się jeszcze w różny sposób napisze. Też nie chcę za dużo zdradzać, bo tutaj gdzieś mam już w głowie powoli wizję następnego albumu swojego muzycznego i w tym roku już ogólnie zaczynam pracę nad tym albumem, także nawet jestem w stanie stwierdzić, że w tym roku jeszcze wyjdą pierwsze single, także myślę, że więcej odpowiedzi na ten temat będziemy w stanie przekazać właśnie wtedy.
0: Okej, no dobrze, ja w takim razie trzymam za to kciuki, czekam, ale słuchaj, no to w takim razie my zaraz wracamy do gadania o Antidotum, ale wracamy też do lata, bo o tym lecie też warto byśmy pogadali. To jest Rap 20, ze mną cały czas jest w studiu Michel, my wracamy zaraz, ale wcześniej zagrajmy kolejny numer, to 27 Tak Demons Jemka i Zapomnij o mnie.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: jasnie.
1: Paku, Nati i Fundacja Cancer Fighters, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to nowość w Rap 20 i to 13 miejsce Rap 20 właśnie tym razem. Jeżeli chcecie, aby ten kawałek i ta nowość wylądowała za tydzień wyżej, to głosujcie na sk.pl, a ze mną cały czas jest w studiu Michel. W poprzednim wejściu no było tak poważnie a propos tych twoich zmian w życiu, palenia kurtki i tak dalej. Tak było w teledysku, to dokładnie zrobiłeś, no ale właśnie, pojawia się trochę uśmiechu, pojawia się lato, pojawia się letniak. Letniak w klimacie Michela, bo to nie jest tak, że to jest typowy letniaczek.
2: Na pewno ma pierwiastek Michela w sobie. Przychodzi lato i przychodzą lepsze dni, bo to antidotum za nami. Nie chcę powiedzieć, że na pewno jest klimatyczne, jest bardziej zimowe, ale teraz jest już lepsza pogoda za oknem i myślę, że tak jak antidotum było lekiem, tak lato i powiedzmy ten cały projekt jest suplementacją. Tak.
1: Mm-hmm. Okej, suplementacja, tak, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, no to w takim razie ciekawe jestem, co będzie później, ale słuchaj, bo pogadaliśmy przed wejściem na antenę o tym, że dzisiaj a propos lata i a propos tego, co dzieje się za oceanem, to Hiszpania zremisowała.
2: Mocne rzeczy się dzieją. Bardzo. No ja jeszcze też nie miałem okazji, bo byłem przed chwilą, nagrywaliśmy klip i nie byłem w stanie nawet śledzić tego i dosłownie tylko dostałem powiadomienie, jak zobaczyłem końcowy wynik.
1: Republika Zielonego Przylądka.
2: Kilka razy odświeżałem, czy jest rzeczywiście już koniec meczu, czy coś się zawiesiło. I szok.
1: Ja też to sprawdzałem, czyli ty śledzisz, jak rozumiem, mundial, dobrze mi to...
2: Staram się śledzić, ale o takich porach grają, że tak, nie zawsze trzecia. Jesteśmy tak, dokładnie, nie zawsze jestem w stanie ogarnąć, no. Ale kiedy mogę, to...
1: No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale wróćmy do lata, bo patrząc na to, że to jest taki kawałek wrzucony teraz, pierwszy, który właśnie zapowiada taką nową drogę u ciebie, to pytanie brzmi, czy teraz szykują się też kolejne takie letnie historie?
2: Za chwilę pora będzie na kolejne. Jeszcze nie chcę zdradzać, która następna będzie, że tak powiem, z tych... bo to będzie 5 numerów na ten moment, może 6 letnich, które będę właśnie spinał w tym projektu epkę. I tak, ogólnie będzie na pewno myśl przewodnia, lato to jest idealne stwierdzenie i określenie dla tego projektu. Wokół tego będą brzmienia, nie będą jednakowe, myślę, więc będzie ciekawie, będzie trochę gości. Jeszcze...

0: nie mam zamkniętej listy, także myślę, że będzie ciekawie, fajnie. No mam nadzieję przynajmniej, do tego dążę.
1: Na pewno będzie, a jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał pierwszego singla, czyli Lato, no to może zrobimy to teraz i zagramy ten kawałek. Co ty na to?
0: Z przyjemnością.
1: No to słuchaj, dwa słowa o tym numerze, możesz zapowiedzieć go.
0: Siemano, z tej strony Michel. Już teraz w Radiu SK singiel Lato.

0: Elska Śląsk.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, za nami 10 kawałków, odliczamy już od 20 do 11, a teraz zaczynamy z najlepszą dziesiątką. Mati Fuczyło to ja, ze mną cały czas Michel i teraz moje pytanie będzie miało długą introdukcję, że tak powiem. No bo słuchaj, kilka lat temu ukazał się taki album, który poszedł bardzo szeroko. Album był wyjazdowy, nazwijmy to, i album miał wielu artystów naraz. No i ty byłeś jednym z nich i nie mogę nie poruszyć tego tematu tak naprawdę, jako że byłeś częścią tego pierwszego etapu projektu. Zaraz zdradzę jego nazwę, ale właśnie, jako że pojawia się drugi taki pożegnalny etap tego właśnie projektu, no to moje pytanie brzmi, czy droga z kumplami też jest zakończona, czy jeszcze tam zamierzasz wrócić, gdzieś się pojawić? Kumple 2 w końcu przed nami.
4: Tak. To widziałem, że chłopaki już chyba są nawet w Tajlandii. Ja nie dostałem szczerze zaproszenia, no ale bardzo dobrze wspominam pierwszą edycję, tak jak wspomniałeś, zresztą to były piękne wyjazdy i w Polsce, i za granicą, i bardzo fajne wspomnienia, bardzo fajnie do tego wracam, tak samo jak do tego czasu, który spędziłem w Quality z chłopakami i też generalnie widziałem, że oni to robią jako pożegnanie kanału, tak?
3: Tak, widziałem.
4: I nie jestem pewny, bo też już no nie jestem członkiem aktywnym, powiedzmy, chociaż chłopaki tak samo już również chyba, sam do końca nie wiem szczerze teraz, kto jest, jak wygląda skład tak naprawdę, szczerze.
3: Nie znam.
4: Ale się chłopaki żegnają tym projektem, no nie będzie mieli dane się na tym pojawić, ale no, rozmawiałem o tym zresztą z Filipkiem nawet na ostatnim planie teledysku, zapytał się mnie, czy jestem z tym w porządku i odpowiedziałem, że oczywiście, że jestem, jestem z tym w porządku, no bo nasze drogi już wcześniej się trochę, powiedzmy, rozeszły, ale między nami jest wszystko w porządku i z chłopakami szanujemy nawzajem, myślę. I...
3: Jasne, no to w takim razie pozdrawiamy, fajnie,
4: że to
3: wyjaśniliśmy. Słuchaj, wróćmy jeszcze do rzeczy wcześniejszych, wróćmy do rzeczy, w których nawijasz w numerze Antidotum. No właśnie, ja mam wrażenie, że ja to odbieram jako taki kawałek drogowskaz. To znaczy, że ten numer tytułowy z albumu poprzedniego to jest coś w rodzaju wyznacznika dla słuchacza. Tak rób, tak nie rób. Ty chciałeś zrobić coś takiego, bo kiedy byłeś młodszym Michelem, takim młodym Michelem, to potrzebowałeś takiego drogowskazu?
4: Bardzo ciekawe pytanie i zwracałem uwagę na tego typu drogowskazy, o, może w ten sposób, więc ja też czasami traktuję siebie, czasami też po prostu robię taką muzykę, jaką bym jako słuchacz chciał po prostu, no ale to jest też logiczne, że tak jako artysta raczej robi chyba raczej każdy, tak, mam coś takiego.
3: No dobrze, słuchaj, w takim razie myślę, że ci się to udało, bo uważam, że drogowskaz to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o Antidotum, jeśli chodzi o wskazówki dla młodszych słuchaczy, ale nawet nie tylko. Michel cały czas jest w studiu, zaraz zadam ci kolejne pytanie w tym temacie, bo tak urywam teraz, wiem, ale zaraz do tego wracamy. My gramy miejsce 10, to BDS, Maja Mecen i Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem Disneylaka, ekipa Cancer Fighters nam mocno tutaj przejmuje. Rap 20. Przypominam, że nowość od Łatwoganga też jest w propozycjach. Gramy.
2: Rap 20. Głosuj na SK.pl 10.
5: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
6: No co, Majo, jedziemy z nim?
5: Jedziemy.
6: To jedziemy.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy.

0: coś.
1: White 2115 to coś, to miejsce 8 rap 20, tydzień temu było to miejsce 9, a więc głosujecie na SK.pl. Ze mną cały czas jest w studiu Michel, my rozmawiamy o rzeczach, które robisz, które robiłeś, ale też które robić będziesz. Wracam jeszcze na chwilę do numeru Lato, bo tam padają takie wersy: lubię tam wracać, gdy mi źle, lubię tam wracać, gdy mam luz. No to dokąd i czy często, albo w ogóle jest opcja na to, żeby wracać tam?
2: Lato powraca co roku, więc, więc tutaj jakby już w ten sposób już odpowiem na pytanie, ale ja to ogólnie uważam, że jestem taką osobą, która jest dość nostalgiczna. Uważam, że ten numer jest trochę taki, nie wiem, czy w twoim odczuciu również, w moim jest. Wręcz mimo, że wyszedł jako pierwszy, to on mi się trochę kojarzy w ogóle z takim zakończeniem lata, gdzie już jest taki, już są takie pierwsze, chłodniejsze wieczory, ale jeszcze jest piękna pogoda, jest ciepło, ale już to lato powoli odchodzi i chce się to wiecznie lato jeszcze. To wieczne, chce się wiecznie to tego lato, żeby wiecznie zostało. Cały czas, żeby było dokładnie.
1: No jasne. A to jest też bardzo ciekawe, że na początku czerwca, kiedy jeszcze lato tak naprawdę się nie zaczęło, ty kończysz lato. Michel, no. Człowiek, który zakończył lato przed rozpoczęciem jego. Ale myślę, że to dobrze. Że to dobrze i faktycznie coś w tym jest.
2: Za chwilę dni będą coraz krótsze, więc no tak. Za chwilę.
1: No tak, no tak, tak, tak.
2: Nie pamiętam
1: tak
2: którego
1: jest.
2: Teraz, więc nie powiem na głos, ale wiem, że to się zbliża. I
1: tak jest. No, więc ty jesteś na to przygotowany w takim razie.
2: To się zaraz dzieje.
1: No właśnie. Ale słuchaj, nagrałeś już kilka płyt w swoim życiu. Zrobiłeś sporo bardzo fajnych rzeczy, sporo projektów, które mocno się poniosły. Zastanawiam się, jak już tak kilka takich rzeczy ma się na koncie, to jaka wtedy jest główna motywacja do tego, żeby działać dalej, żeby pędzić dalej? Co jest tą ambicją albo co jest tą presją może?
2: Kurczę, też bardzo dobre pytanie.
1: Dzięki.
2: Właśnie sam ogólnie to, co teraz zadałeś to pytanie, sam sobie często też zadaję. Okay. I właśnie to też jest taki, też sam staram się tego dociec, dlaczego to robię do końca, pamiętać, dlaczego, starać się przypomnieć te powody, dlaczego to robię, dlaczego obrałem tą drogę. Też mam tak, że lubię pomyśleć, czy tą osobę sprzed kilku lat, powiedzmy tego Michela sprzed 5+ lat,
1: czy spojrzałbyś na niego też z taką jakąś estymą, na tego Michela sprzed 5 lat, albo czy on byłby zadowolony z dzisiejszego?
2: Tak, jestem ciekawy tego i jakie by było jego odczucie, powiedzmy, jakie by było odczucie tego starego Michela, czy rozwinąłem się w tym kierunku, jakim myślałem, że się rozwinę. Sam się zastanawiam nad tym po prostu, bo nigdy aż tak nad tym nigdy nie rozważałem, tylko po prostu szedłem przez ten szlak, który idę i gdzieś ten rozwój był samoistny, przez to, co się działo na co dzień u mnie, nie?
1: No jasne, że tak, ale uważam, że ten rozwój tak naprawdę pędzi. My zaraz o tym rozwoju jeszcze pogadamy i o tym, co szpącisz, nad czym pracujesz. Michel cały czas w studiu. My zagrajmy już kolejny kawałek, to tym razem Deszcz od Mighty'sa i Aliena. Miejsce 7.

pobudzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: to ostatnia nowość w tym tygodniu. To miejsce 6, rap 20, a więc debiut naprawdę na wysokim miejscu. Gips i PZ i Karnawał to 6 tym razem, a więc debiut naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. W studiu cały czas jest Michel. Gadamy o rzeczach, które już były, gadamy też o rzeczach, które przed nami. Natomiast zanim dojdziemy do przyszłości, no to właśnie, to antidotum u ciebie, ta poprzednia płyta, to było takie trochę właśnie antidotum, nomen omen, na rzeczy złe, które mogą się dziać w głowie, co?
1: No tak, taki był koncept na ten album i ogólnie też to był jeden z pierwszych konceptów albumów, jakie miałem ogólnie, takie

0: kojarzę. To jest też jakby ten koncept już kiedyś powstał. Już nie jestem teraz w stanie wskazać, kiedy dokładnie chronologicznie to się wydarzyło, ale ten koncept już był ze mną. Dojrzał do tej płyty, która już jest za nami. Właśnie tak jak mówisz, miał być swojego rodzaju apteczką taką, gdzie mogłeś do niej sięgnąć, wyciągnąć album. Ten album jest lekiem, czyli jest antidotum. Jego zadaniem jest leczyć duszę pacjenta.
1: No właśnie, no to pytanie, czy ty teraz też leczysz swoją duszę albo duszę innych, robiąc kolejne rzeczy? No bo mówisz o tym lecie, mówisz o tym potencjalnym projekcie, który miałby się ukazać, którego rozpoczęciem jest właśnie ten singiel Lato. No to powiedz mi, co teraz? Powiedziałeś o tym leku, powiedziałeś o tym jakimś takim dodatku, ale co dalej? Czy to będą uśmiechy? Czy Michel od dzisiaj jest już uśmiechniętym Michelem? Nie trapowym, tylko właśnie takim?
0: Nie, oczywiście, że nie. Jest to letni przystanek, gdzie trochę takich też numerów dawno nie wydawałem i stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment dla mnie, żeby je w tym momencie wydać i skupić się za chwilę już na konkretnym uderzeniu i na pewno nie przestanę być traperem, więc to jest...
1: Michel Trapper for life.

0: Co teraz? Powiedziałeś o tym leku, powiedziałeś o tym jakimś takim dodatku, ale co dalej? Czy to będą uśmiechy? Czy Michel od dzisiaj jest już uśmiechniętym Michelem? Nie trapowym, tylko właśnie takim?
1: Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jest to letni przystanek, gdzie trochę takich też numerów dawno nie wydawałem i stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment dla mnie, żeby je w tym momencie wydać i skupić się za chwilę już na konkretnym uderzeniu i na pewno nie przestanę być traperem, więc to jest...
0: Michel Trapper for Life.

0: Już we krwi, we mnie.
1: Tak jest, w DNA. Dokładnie. Michel Trapper w takim razie z DNA swoim tutaj cały czas jest. My gramy miejsce piąte, to White Cherry, California Love i spadek z miejsca pierwszego.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock.

0: Miu PZ BDOS 2115 bez zmian miejsce czwarte i bez zmian to kawałek, który nazywa się Fantazje. W studiu cały czas Michel, którego singiel Lato czeka na was na SKPL od północy, możecie na niego głosować. W studiu właśnie Michel, zadajemy mu kolejne pytanie. Jak tak patrzysz sobie na te motywacje, które stoją za tobą, za którymi biegniesz, no to właśnie, za czym ty biegniesz? Jaka jest ta motywacja jeszcze dzisiaj, żeby tego Michela popchnąć?
1: Nawet ostatnio się budzę z takim jakimś takim głodem, którego trochę nie miałem i cały czas czuję w sobie jeszcze niespełnione ambicje mimo wszystko. Okay. I chciałbym jeszcze sobie i nie tylko sobie udowodnić trochę zanim zdecyduję.

0: myślisz, jaka jest ta motywacja jeszcze dzisiaj, żeby tego Michela popchnąć?
1: Nawet ostatnio się budzę z takim, jakimś takim głodem, którego tam trochę nie miałem i cały czas czuję w sobie jeszcze niespełnione ambicje mimo wszystko, okay. I chciałbym jeszcze sobie i nie tylko sobie udowodnić trochę, zanim zdecyduję.

0: Szykuję projekty w tym roku, o tym też nie wspomniałem, szykuję też poza tą letnią epką jeszcze epkę z chłopakami z 2-3, z lokalnym składem z Witosa, z chłopakami też w tym roku wypuszczamy epkę i po tych projektach, no już tak jak wspomniałem wcześniej, wracam z konkretnym swoim materiałem i nie chcę za dużo teraz jeszcze o nim powiedzieć, no z dnia na dzień progresuję nad tym i nad tym jak ten album będzie finalnie wyglądał i no nic tylko czekać, no a dlatego też chciałbym jak najszybciej, żeby to lato już minęło i żebym mógł uderzyć ze swoim konkretem, który mam w głowie przygotowany. Chciałbym, ale to jak z każdym projektem, żeby to był mój najlepszy projekt. Chciałbym się do niego przyłożyć i mam do niego konkretny plan, ale to wyjdzie w praniu.
1: Trzymamy kciuki w takim razie, ale dobra, to ostatnie pytanie, no bo mówisz, że chciałbyś, żeby to lato już minęło, czyli to będzie jesienny bardzo album albo ewentualnie zimowy, w każdym razie bardziej molowy niż durowy, bardziej na smutku.
0: Myślę, że nie do końca, ale na pewno będzie odbicie w stronę znowu treści większej, w jakichś przemyśleń głębszych, myślę, niż letnich hitów i chwytliwych refrenów. No nie chcę za dużo powiedzieć, ale no myślę, że dużo też, wiem, że to są ciężkie słowa dla moich słuchaczy, jak powiem, że dużo starego Michela, ale no w jakiś sposób myślę, że one są po prostu trafne.
1: Okej, okay, no dobrze, no to czekamy w takim razie na nowego Michela, który może przyniesie ze sobą starego.
0: Nowy stary Michel.
1: No to nowy stary Michelu, bardzo ci dziękuję za to, że zajrzałeś tutaj do Rap 20.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy wszystkich, pamiętajcie.
0: Pozdrawiam oczywiście też moją mamusię Klaudię i mojego synka, którzy są tam, pewnie słuchają.
1: No i pięknie, pozdrawiamy oczywiście, że pozdrawiamy bardzo.
0: Bo ostatnio, jak wyszedłem, to pierwsze co było, że nas nie pozdrowiłeś.
1: No to
0: i
1: jest.
0: Ja miałem takie, o nie, rzeczywiście, i mówię... I naprawdę głupio mi było, że tego nie zrobiłem, no tak. Dlatego teraz przede wszystkim.
1: Ogarnięte, pozdrawiamy przede wszystkim, pozdrowienia, kochamy was.
0: Tak jest.
1: Ja też, mimo że nie znam, to
0: tak
1: pozdrawiamy.
0: Jest.
1: Gramy trzecie miejsce, Fukaj Liwka, chcę więcej. Michel, pamiętajcie, aby głosować na niego na SK.pl.
2: Rap 20 w Radiu SK. 3.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

20. miejsce trzecie. Przed chwilką ze studia uciekł już Michel. On pewnie pędzi teraz prosto na Śląsk, więc pozdrawiamy i szerokości oczywiście, a my tymczasem gramy miejsce drugie. To tym razem Gipsy Kukon, ty masz. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery.

Rap 20 zbliża się do końca, ale przed nami najważniejszy moment. Gips i Kukon, ty masz to miejsce drugie, to też skok z miejsca trzeciego. Zaraz zagramy miejsce pierwsze, ale wcześniej przypomnę wam jeszcze o nowych propozycjach. To m.in. kawałek od Michela Latom, do tego też Łatwo Gang i Majko, Wszystkie Marzenia. Kumple, co z muzyką, do tego Kury i Endorfina, Lubin i Janusz Walczuk, Ole Ole, do tego także Oki, Dawid Podsiadło i Bluza Taty, a także Kini Zimmer czy Ta Sama. Na koniec też Louis Villain i

0: poczuć.
1: SK Śląsk.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.